przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, nie

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no.

0: Spacery po Bydgoszczy, zajrzałem do kilku dawno nieodwiedzanych przeze mnie miejsc i poczytałem nieco o historii naszego miasta. Mam nadzieję, że Wam wakacje też minęły co najmniej dobrze. A o czym powiemy sobie dziś? Przygotowałem wiele ciekawego. Odwiedzimy m.in. bydgoską światłownię, gdzie zapytałem o aktualności. Zajrzymy też do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie tematów, również tych bydgoskich, będzie bez liku. A to zmiany w sieci bibliotek, a to kolej szybkich prędkości, a to pewien ciekawy projekt startujący na UMK, w którym udział wezmą także badacze z Bydgoszczy. Zaproszę też do siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża, który w Bydgoszczy robi dużo ważnego. To co, startujemy.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
0: A na początek, i chciałbym, by było to nową tradycją, zaproszę do wysłuchania przeglądu wydarzeń tygodnia. Tak, będziemy od niego zaczynać. O czym Beata Korzeniowska informowała w serwisach informacyjnych w ostatnich dniach? Posłuchajmy.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
2: Beata Korzeniowska, zapraszam. Jedni chętnie, inni ciut mniej, ale wszyscy wrócili do bydgoskich szkół. Uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny.
3: Cieszysz się z powrotu do szkoły?
4: Nie, ponieważ będzie trzeba rano wstawać.
3: Żadnych plusów?
4: No, w stołówce jest dobre jedzenie.
2: A po kilku miesiącach nauki w tymczasowej siedzibie uczniowie i nauczyciele zespołu szkół ekonomiczno-administracyjnych w Bydgoszczy wrócili do siedziby przy Gajowej. Zakończyła się kompleksowa termomodernizacja budynku. Zmieniło się w zasadzie wszystko od instalacji przez okna i drzwi po wnętrza. W budynku znalazło się też miejsce na szkolną siłownię. Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy zrezygnował ze stanowiska. Jak ustalił Fakt, Marek Z. usłyszał zarzut dopuszczenia się czynu zabronionego, polegającego na doprowadzeniu podstępem 15-letniej wówczas pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej. W tej sprawie skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Szubinie. Ekolodzy, społecznicy i część mieszkańców domagają się wstrzymania budowy kąpieliska w Parku Centralnym. Buldożery ma powstrzymać maleńki ślimak, który żyje w tym miejscu, a jest pod ścisłą ochroną, mówi Emilia Czekała ze Stowarzyszenia Modrze, które wczoraj na Starym Rynku zorganizowało ekoprotest.
5: Ten teren powinien być dobrym przykładem na to, jak przyroda powinna być traktowana w mieście.
2: Choć większość Placu Wolności jest już otwarta, termin zakończenia robót znowu się wydłużył. Plac miał być gotowy rok temu, ale będzie gotowy za miesiąc. Ukradł 139 pierścionków, wartych niemal 160 tysięcy złotych, jest już w areszcie. Chodzi o 31-latka z Włocławka, który w połowie sierpnia miał okraść salon jubilerski w Zielonych Arkadach. Su-22 wyjechał z Bydgoszczy. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 pożegnały go z sentymentem. To pierwszy ze sprzedanych przez bydgoskie zakłady kadłubów myśliwsko-bombowych. UZL zdecydowały się wystawić na licytację samoloty tego typu, pozbawione wszystkich cech użytkowych. Cztery kadłuby poszły w sumie za ponad 300 tysięcy złotych. Na terenie Szpitala Uniwersyteckiego imienia Biziela w Bydgoszczy powstało Centrum Stomatologii Collegium Medicum UMK. Jesienią z obiektu zaczną korzystać studenci. W centrum będzie nocna i świąteczna opieka stomatologiczna, ale musimy na to jeszcze poczekać. Na razie, w razie nagłego bólu zęba, pomoc uzyskamy w Dobczu. Teraz kolej szybkich prędkości, która ma pojechać przez Toruń. Tak zakłada plan Ministerstwa Infrastruktury, a chodzi o magistralę północ łączącą Warszawę z Trójmiastem. Pomysł nie uwzględnia Bydgoszczy. W sprawie interweniował już wojewoda Michał Sztybel.
6: Ja liczę mimo wszystko na zmiany, aczkolwiek no widzę, że jest postęp, bo poprzednicy w ogóle naszego województwa nie dostrzegali.
2: Są jeszcze miejsca dla maluchów w nowym miejskim żłobku na Gajowej, mówi Agnieszka Szulc, dyrektor miejskich żłobków.
7: Obiekt oferuje 8 dużych sal, nowocześnie wyposażonych.
2: I jeszcze ważna informacja dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. 8 września przywrócony zostanie przejazd ulicą Inowrocławską od Skorupki do Biedaszkowo, ale zamknięty zostanie odcinek od Lidla do Skorupki. Zmieni się też trasa przejazdu linii autobusowych 64, 69, 89 i 32N. Są bratki ukryte w zakamarkach i uliczki Bydgoszczy, a wszystko baśniowe i kolorowe. Tak wygląda kalendarz stworzony przez Andrzeja Wróblewskiego i wydawnictwo Pejzaż. Kalendarz będzie do nabycia już w październiku w bydgoskich księgarniach czy w siedzibie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
0: Dziękujemy, Beacie. Sam jestem ciekaw tej baśniowej Bydgoszczy, więc chyba się po kalendarz wybiorę.
1: Tydzień w Bydgoszczy. Bydgoszczy.
0: A teraz zapraszam do miejsca wyjątkowego, magicznego i bardzo ważnego. Miejsca, które przez wiele osób na pewno jest kojarzone i które ma swoje stałe miejsce w wielu sercach. Chodzi o siedzibę Fundacji Światłownia, w której panuje niepowtarzalna atmosfera i w której dzieje się wiele. W planach są m.in. koncerty, ale też premiera filmowa oraz premiera książkowa. To dowód na to, że Światłownia inspiruje

0: inspiruje, ale też uczy i niesie radość. O szczegóły tego, co przed nami, zapytałem na miejscu. Zapraszam.
1: Gustaw Nowak, jeśli szukacie planów na kolejne tygodnie, no to być może usłyszycie teraz coś dla siebie, no bo przyszedłem do Fundacji Światłownia przy ulicy Świętej Trójcy 15, gdzie spotkam się z Grzegorzem Dudzińskim, właśnie przede mną siedzącym. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, zapytam o to, co tutaj planujecie, jakie są wasze największe plany i jakie są wasze oczka w głowie. No dobra, no to co przed nami?
2: No, w zasadzie od 14 lat, bo tyle czasu istnieje światłownia w Bydgoszczy przy Świętej Trójcy 15.
1: Piesek w tyle nie może się doczekać.
2: To oczkiem w głowie cały czas są oczywiście nasze koncerty muzyczne. Tutaj występują głównie ludzie z kręgu Krainy Łagodności. Pojawia się też blues, pojawiają się szanty, jazz czasami. W każdym razie jest jeden wspólny mianownik. Ci ludzie, którzy u nas występują, muszą mieć coś do powiedzenia. Co tydzień, w każdy piątek, godzina 18, często też w soboty, ponieważ no już tych piątków jest za mało, także jeżeli ktoś koniecznie chce wystąpić, to przesuwamy go na sobotę.
1: To gdzie, od razu zapytam, możemy znaleźć rozkład koncertów, które nas czekają?
2: Dokładny rozkład koncertów znajdziecie na naszej stronie internetowej światłownia.eu.
1: To jeśli chodzi o koncerty, ale słyszałem, że jeszcze nad czymś pracujecie.
2: No, dzieje się wokół Światłowni bardzo dużo. Otóż kilka miesięcy temu zgłosił się do mnie reżyser, doktorant z łódzkiej filmówki, Michał Wojtasik, i zaproponował, że on chce zrobić film dokumentalny o Światłowni, o mnie, o innych niewidomych, i chciałby potraktować ten film jako wstęp do czegoś większego, czyli obecnie ma powstać taka jakby krótsza wersja tego filmu z takim przekierowaniem, że jeżeli znajdzie sponsorów, to stworzy właśnie w oparciu o ten materiał, o dodatkowe jakieś dokrętki, pełnometrażowy, duży film dokumentalny z wejściem do kin.
1: Rewelacja, a jak pan na to zareagował?
2: No oczywiście wow. Jak mogę zareagować?
1: To jest, niektórzy się wstydzą, mówią, nie. Gdzie tam ja, gdzie tam.
2: Jak ja się nie pochwalę, to nikt mnie nie pochwali. A generalnie chodzi o to, żeby jeżeli o Światłowni będzie się mówiło więcej, to będziemy mieli większą szansę na normalne funkcjonowanie. Także ja tutaj nie mam absolutnie żadnych oporów.
1: No i pochwalam taką postawę.
2: Także no właśnie reżyser Wojtasik był na organizowanym przez nas 21. Festiwalu Piosenek Jacka Kaczmarskiego Źródło Wciąż Bije. Tam sporo nagrał. Potem przyjechał też do mnie do domu, gdzie przegonił mnie trochę. Potem musiałem i herbatę sobie przygotować, i grzankę zrobić w piekarniku, i trochę powiercić wiertarką, trochę popiłować. Zdradził mi tyle, że po prostu te wszystkie rzeczy, które robiłem, on będzie chciał wykorzystać w formie takiego takiej próby jakby dla widzów, takiego eksperymentu trochę. 31 sierpnia w warszawskim kinie Illusion właśnie będzie pokaz taki przedpremierowy fragmentów tego filmu o Światłowni, i jednocześnie reżyser zaprosi na scenę kilku widzów, no i tam będą stanowiska, na przykład do zrobienia grzanki, do wiercenia, do, nie wiem, piłowania, czy do przygotowania herbaty, i nagle zgaśnie światło i każe tym widzom to robić. Także
1: no ja tutaj stwierdzę...
2: Może być film katastroficzny.
1: No ja powiem, że tutaj radiowa kotara opadła, no bo pan mówi o 31 sierpnia, my to jeszcze w sierpniu rzeczywiście nagrywamy, ale kiedy to będzie emitowane, to już będzie wrzesień i pewnie będziemy po tym wydarzeniu, dlatego już teraz życzę po prostu powodzenia, żeby to było no ciekawe przeżycie.
2: No, być film katastroficzny, bo to jest kwestia tego filmu. Natomiast też zmobilizowałem się w końcu i napisałem do końca książkę właśnie o Światłowni pod tytułem Niewidzialne linie Światłowni. Jest to książka w zasadzie złożona z takich trzech części. Jest tam moja historia utraty wzroku, są historie niewidzialnej linii, czyli telefonu zaufania dla osób tracących wzrok, i jest trzecia część, w której zawarłem różnego typu artykuły, czy felietony, czy posty nawet rozbudowane na temat osób niewidomych. Chodzi o to, żeby ta książka była jakby takim pomostem pomiędzy światem osób widzących i światem osób niewidomych.
1: A długo ten tekst dojrzewał?
2: To już było w zasadzie gotowe, bo ja te rozmowy z niewidzialnej linii, no niewidzialna linia generalnie jest to telefon zaufania dla osób tracących wzrok, na numer 509-76-7689 można zadzwonić o każdej porze i porozmawiać o tym, że na przykład, że się traci wzrok, o wszystkich konsekwencjach. To są bardzo trudne rozmowy,
1: ale bardzo potrzebne.
2: Czasami trwają po kilka godzin. I to już całe moje otoczenie wie, że jak mam taki telefon, to my możemy gdzieś się wybierać akurat na spacer czy coś. Ja się wyłączam całkowicie i oni muszą wyjść, po prostu zostawić mnie w spokoju. Ja wtedy rozmawiam z tą osobą, która właśnie potrzebuje tego kontaktu. Także te historie tych ludzi, oczywiście bez żadnych danych umożliwiających rozpoznanie, to już od lat opisywałem na Facebooku, czyli kwestią było tylko spisanie tego wszystkiego, poprawienie, redakcja, dopisanie mojej części i zebranie w tych ciekawszych materiałów na temat niewidomych.
1: Ale dlaczego ta książka się ukaże? Dlaczego postanowił pan napisać ją i wydać?
2: Chodzi o to, żeby osoby widzące w większym stopniu mogły zrozumieć niewidomych, co jest dla nich ważne, co jest dla nich najważniejsze, co jest niedopuszczalne wobec niewidomych, jak możemy funkcjonować, że niewidomi to normalni ludzie, tylko że bez wzroku, bo paradoksalnie okazuje się, że nie jest to taka oczywistość. Ja często, jak idę na przykład do urzędu z przewodniczką na przykład, no to urzędnik na przykład potrafi się zwracać do mojej przewodniczki, a nie do mnie. A przecież ja przyszedłem w swojej sprawie, nie? Czy generalnie sam początek czegoś takiego jak instrukcja obsługi niewidomego, bo prowadzimy taką instrukcję w szkołach, szkole w ten sposób urzędników, policjantów, strażników miejskich. No i generalnie takie szkolenie polega na tym, że mówię o tym, jak pomagać, jak nie przeszkadzać niewidomym. A wszystko się wzięło z jednej sytuacji, że wiele lat temu poszedłem do jednego z bydgoskich urzędów. Przez litość nie powiem do którego. Nie miałem wtedy jeszcze psa przewodnika, także sam trafiłem przed biurko urzędnika i słyszę, że ten urzędnik tak wierci się w tym krześle, no bo to niewidomy to słyszy. Nie wie, co powiedzieć, w końcu wydukał: wie pan, no ja nie mam doświadczenia z osobami niewidomymi. Czy pan będzie rozumiał, jak ja do pana będę mówił? Ja się zacząłem śmiać wtedy i równie głupio odpowiedziałem: tak, ale musi pan mówić bardzo powoli i bardzo wyraźnie.
1: On dopiero tak wtedy zrobił?
2: Nie, on dopiero wtedy zrozumiał, że palnął głupotę, a ja zrozumiałem, że coś jest nie w porządku na tym styku świata osób widzących i świata osób niewidomych. Że dopóki nie będziemy wzajemnie siebie rozumieć, no to nie będzie dobrze.
0: Do rozmowy z Grzegorzem Dudzińskim wrócimy za moment.
3: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Muszę zadać takie prozaiczne pytanie, które często jako osobie widzącej mi się nasuwa przy skrzyżowaniach gęstych w Bydgoszczy. Aha. Kiedy z różnych sygnalizatorów docierają do mnie różne pikania, czy wam, osobom niewidomym, te pikania cokolwiek podpowiadają, czy to też jest chaotyczne?
2: Zależy, o które skrzyżowanie chodzi, zależy, o jakie rozwiązanie techniczne chodzi, bo są skrzyżowania, na których klikacze, bo o nich mówimy, działają bez zarzutu. Ja słyszę po prostu w momencie, kiedy zaczyna się to klikanie, że mam zielone światło, mogę iść spokojnie, bezpiecznie na drugą stronę ulicy. O, i tutaj przy okazji, bo tak...
1: Musiałem zadać to pytanie, nie, bo zawsze mnie to ciekawiło.
2: Bardzo fajnie, bo dobre rozwiązania trzeba pochwalać. Także ja pochwalę przy okazji toruńskie rozwiązania. W Bydgoszczy są tylko klikacze, które się pojawiają przy okazji zielonego światła. Natomiast w Toruniu jest genialne i bardzo proste rozwiązanie, że oprócz tych klikaczy na zielone światło, to jest jeszcze tak zwany sygnał oczekujący. Czyli po prostu niewidomy, zbliżając się do przejścia, ma taki sygnał, gdzie to przejście się znajduje. Genialna sprawa, bardzo fajna. Bardzo pomocna dla niewidomych. I tak samo w Toruniu też jest przycisk, który jak się naciśnie, to można wysłuchać, jaki tramwaj na przykład, czy autobus podjedzie.
1: Jest coś takiego.
2: U nas jest tylko wyświetlacz. Z tego wyświetlacza za dużo nie zobaczę.
1: To od razu się dowiadujemy. Być może słucha nas jakiś urzędnik bydgoski. Jeśli ktoś chciałby właśnie konsultacji, jakie rozwiązania są potrzebne, no to tutaj do światłowni może podejść.
2: Jeszcze jedno, są tak zwane rowki prowadzące. To są i w Toruniu, i w Bydgoszczy.
1: Tak, dosyć powszechnie już.
2: Tak, tylko że no, nie jest to jeszcze tak bardzo dobrze rozwiązane. Świetne rozwiązanie tych rowków jest na przykład w Warszawie. Tam od dworca centralnego praktycznie przez całe Jerozolimskie można przejść na Nowy Świat, właśnie trzymając laskę w tym rowku prowadzącym. Genialna sprawa, bardzo ułatwia poruszanie. Ale no cóż, takie wykonanie takiego rowka kosztuje i często wykonawca, który jest zmuszony przez prawo budowlane do zamieszczenia takiego rowka, idzie kompletnie na skróty, bo na przykład niedaleko stąd, kilkaset metrów, na skrzyżowaniu Kordeckiego i Fosza, są takie genialne rowki, które od skrzyżowania prowadzą ni mniej, ni więcej tylko na trawnik. Także, no, ja chodząc z ramenem, to mogę przyjąć, że wykonawca przyjął, pomyślał o psie przewodniku, żeby się tam wysikał, no ale to oczywiście taki głupi żart, natomiast w żadnej mierze nie rozwiązuje to problemów niewidomych, bo ten robek powinien iść wzdłuż chodnika.
1: Jak najbardziej. Mam nadzieję, że tych absurdów będzie jak najmniej i mam nadzieję, że urzędnicy będą tutaj mimo wszystko zaglądać i podpytywać się, jakie rozwiązania będą właściwe.
2: Jeżeli chodzi o kolejne rozwiązania, są takie płytki specjalne z wypustkami, które zaznaczają początek przejścia dla pieszych. Dla niedowidzących one mają jakiś specyficzny kolor, żółty. Natomiast niewidomi powinni je wyczuwać stopą, właśnie poprzez to, że są te wypustki. Tutaj na przykład na rondzie grunwaldzkim te wypustki są kompletnie niewyczuwalne, bo są takie małe po prostu te wypustki. Świetnym rozwiązaniem są wypustki na dworcu głównym. Tam po prostu wykonawca zadbał o to, żeby te wypustki były duże, wyczuwalne i przez to zapewniały bezpieczeństwo niewidomym. Ja kiedyś byłem świadkiem takiej inspekcji z Polskiego Związku Niewidomych, inspekcji podczas odbioru wagonów PES-y. Całkowity przypadek. Ja jechałem z projektem do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a ta inspekcja chodziła po wagonach i oceniała te nowe wagony PES-y. Szlak mnie trafił, jak jedyna niewidoma w tym gronie po prostu usiadła sobie w fotelu i do końca tej inspekcji tam siedziała. Natomiast cała reszta, czyli osoby niedowidzące, chodziły i oceniały rozwiązanie dla niewidomych. I przez to na przykład, nie wiem, w wagonach PES-y drzwi, które mogłyby się otwierać automatycznie, jeżeli ktoś idzie, to one się otwierają na specjalny przycisk, no, który trzeba znaleźć i o którym trzeba wiedzieć. Absurdalne rozwiązania, no ale niestety sami niewidomi jakby zgodzili się na to, nie uczestnicząc.
1: Też czasami w pociągach słyszę takie komunikaty, drzwi otwierają się z prawej strony albo z lewej strony, ale często tych komunikatów brakuje na przykład i wy wtedy musicie zgadywać troszkę.
2: No tak, tak, to...
1: Bo te drzwi też są przecież na przycisk.
2: Kierowcy, powiedzmy, jeżdżąc czy po Bydgoszczy, czy po innym mieście, no, wyłączają tak zwaną gadaczkę. No, ja się trochę nie dziwię, bo przez 8 godzin wysłuchiwać jednostajnego głosu, który tam oznajmia wszystko o przystankach. No ale dla nas to jest niestety potrzebne. Zresztą dla nas, no, nie tylko dla niewidomych, bo dla osób starszych z jakimiś tam niepełnosprawnościami też to jest przydatne przecież.
1: Jasne. Dobrze, to dopytam jeszcze o temat książki, aha, bo o tych sprawach właśnie dotyczących życia w mieście jako osoba niewidoma, no podejrzewam, moglibyśmy cały dzień mówić, a jeszcze byśmy tematu nie wyczerpali. Ale być może jakimś przybliżeniem tych spraw właśnie będzie książka, która kiedy będzie miała swoją premierę?
2: Rozmawiałem z wydawcą, bo książka jest już w korekcie w tej chwili. Prawdopodobnie jeszcze we wrześniu wejdzie na rynek. I też w połowie września ruszą prace związane z audiobookiem, bo powstanie audiobook tej książki. Lektorką będzie Ewa Dąbrowska, dziennikarka, no a całą resztę, czyli nagranie, montaż, oprawę muzyczną, no, zrobimy tutaj w światłowni.
1: To nie mogę się doczekać i podejrzewam, że premiera tej książki też tutaj w światłowni.
2: No, na pewno, na pewno.
1: Postaram się przybyć, a jak nie, to porozmawiamy tuż po premierze. No i co, do usłyszenia w takim razie.
2: No, przy okazji taki mały instruktaż. Niewidomemu jak najbardziej można powiedzieć do widzenia, do zobaczenia, bo to są najlepsze życzenia na świecie.
1: Dobra, no to powiem, chociaż w radiu zazwyczaj mówię do usłyszenia, ale ten jeden wyjątek niech będzie. Do zobaczenia w takim razie w światłowni. Z Grzegorzem Dudzińskim rozmawiałem. Gustaw Nowak, do usłyszenia.
0: A dodam jeszcze bardzo ważną informację, która dotarła do mnie już po nagraniu rozmowy z Grzegorzem. Otóż Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich uruchomiło zbiórkę dla Grzegorza Dudzińskiego. Celem jest zakup nowego telefonu, między innymi do obsługi niewidzialnej linii wsparcia. Zebrane środki pomogą też w wydaniu książki oraz przysłużą się działalności Fundacji Światłownia. Zbiórka trwa na platformie Fundatores pod hasłem Wsparcie dla niewidzącego dziennikarza Grzegorza Dudzińskiego.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
0: A teraz zapraszam do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie przyjrzałem się kilku sprawom. Po pierwsze, spotkałem się z uczestnikami 6. edycji programu Kuźnia Liderów Regionu. W jego ramach młodzi ludzie także z Bydgoszczy uczyli się między innymi skutecznej pracy zespołowej czy prowadzenia debat publicznych. Oto co mieli mi do powiedzenia.
4: Nikodem Rutkowski. Dlaczego? Bo chciałem rozwijać swoje zainteresowania, chciałem pogłębić to, w czym czułem swoje braki, czyli w przemowach przed ludźmi, przed wystąpieniami różnego rodzaju i głównie dlatego. Najciekawsze są spotkania z ludźmi, z doktorami, z ludźmi wykształconymi, którzy chcą naprawdę z wielką pasją i zaangażowaniem przekazać nam swoją wiedzę. Dało mi to duże podbudowanie dla młodego człowieka, że może rozmawiać z ludźmi wykształconymi, dużo starszymi od siebie i jest to pokazanie, takie otwarcie bram dla młodego człowieka, że świat ten, no tak naprawdę jesteśmy teraz w Urzędzie na Marszałkowskim, czyli świat taki dość polityczny, poważny, jest otwarty dla młodego człowieka i trzeba tylko wykonać ruch, żeby w nim się stawić. Przez ten miesiąc, przez te 5-6 spotkań, przez różne wolontariaty, na których byliśmy razem, dobrze się poznaliśmy i naprawdę grupa jest świetna.
5: Nazywam się Maja Butrykowska. Kuźnia właśnie stawia na rozwój właśnie w stronę takich funkcji liderskich, ale też takich głównie wolontariackich, więc jest to przede wszystkim taka fajna okazja, żeby po pierwsze poznać fajnych ludzi, którzy również się interesują czymś podobnym, ale też po prostu taki, żeby się rozwinąć, bo też trzeba stawiać w tym świecie na samorozwój. Każdy raczej był przyjaźnie do nas nastawiony, chciał jakiejś współpracy, pomagał, więc było okej.
6: Okay. Nazywam się Rafał. Dało mi to na pewno rozwój umiejętności miękkich. Mieliśmy zajęcia na przykład z tego, jak pogłębione wywiady prowadzić, również zajęcia z fundraisingu, jak organizować projekty społeczne. Dzięki temu zdobyłem wiedzę tak naprawdę, jak wpływać realnie na życie nie tylko mojej małej społeczności, ale tak naprawdę jak i organizować projekty na skalę całego województwa. Na przykład chciałbym zdecydowanie zorganizować coś związanego z olimpiadami. W Polsce problemy olimpiad różnych przedmiotowych jest taki, że materiały do nich są albo bardzo ciężko dostępne, albo bardzo drogie. Chciałbym zorganizować darmowe zajęcia od uczniów dla uczniów, czyli takie najbardziej efektywne, bo uczniowie też rozumieją stres i problemy wynikające z tych wszystkich problemów.
0: W Urzędzie Marszałkowskim dopytałem też o projekt uczelnianego interdyscyplinarnego Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie, który wystartował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Odpowiada on na współczesne wyzwania i problemy, a będzie realizowany również w Bydgoszczy. Pytanie, na które postara się odpowiedzieć, brzmi: jak nowe technologie zmieniają nasze życie i relacje z innymi? A tu pojawiają się oczywiście szanse, jak i zagrożenia, mówi doktor habilitowany Radosław Sojak.
7: To jest projekt parasolowy, w związku z tym badania są już prowadzone. One są prowadzone na kilku wydziałach. Prowadzą je z jednej strony nasi teologowie, z drugiej strony nasi prawnicy. Zaangażowani są w to bardzo socjologowie.
8: Czy w ten projekt będzie też włączone Kolegium Medicum?
7: Tak, na tyle, na ile Kolegium Medicum jest włączane w projekty uniwersyteckie, a jest włączane, oczywiście będzie do tego zaproszone. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że nam zależy na analizowaniu tych tych kosztów takich, powiedziałbym, miękkich. Jeżeli chodzi o wprowadzenie nowych technologii, medycy mają swoje bardzo, bardzo jasne i bardzo restrykcyjne procedury dotyczące tego, jak to jest wszystko testowane i sprawdzane, więc myślę, że może nie tyle sama medycyna, nauki o zdrowiu znajdą tutaj na pewno miejsce. To jest taki bardzo silny nurt refleksji, pokazującej, że bardzo często społeczeństwa, relacje międzyludzkie, nasza psychologia nie nadąża przede wszystkim za tempem zmian technologicznych. W różnych krajach rozwiniętych na świecie są zbudowane całe systemy szacowania takich miękkich, społecznych skutków wdrażania czy pojawiania się nowych technologii. My tego nie mamy. My tego nie mamy jako państwo. W związku z tym akademia musi tutaj wspomóc państwo i wspomóc społeczeństwo w diagnozowaniu tego rodzaju kosztów wprowadzenia nowych technologii. Ja odwołuję się w tym kontekście zawsze do jednego przykładu. Jakieś 15 lat temu, gdy upowszechniały się smartfony, nikt nie zastanawiał się nad tym, jakie one będą miały wpływ na życie młodych ludzi, jaki będzie społeczny koszt wprowadzenia tego rodzaju technologii. Byłoby dobrze, gdyby przy okazji kolejnych pojawiających się na horyzoncie rewolucji takich naukowo-technicznych, tego rodzaju refleksja przynajmniej była, żeby ona się pojawiła, żeby nie było tak, że my będziemy mądrzy po szkodzie, najpierw wejdziemy jak w masło w nowe technologie, a potem się okaże, że będziemy się zastanawiali, w jaki sposób wykonać ograniczenia strat wśród młodych ludzi, ale niekoniecznie, bo to dotyczy również seniorów w kontekście innych być może zmian technologicznych. Socjologowie starają się robić badania na grupach reprezentatywnych dla populacji. Prawnicy robią oczywiście analizę skutków wprowadzenia regulacji prawnych. Jesteśmy w trakcie w tej chwili takiego dosyć dużego badania dotyczącego tego, w jaki sposób osoby wierzące i kapłani, czy osoby konsekrowane postrzegają relacje między wiarą a nauką. To napięcie też rośnie, też staje się jednym z takich istotnych podziałów społecznych, zwłaszcza w przestrzeni znowu cyfrowej.
0: Kierownikiem Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie jest ksiądz profesor Piotr Roszak.
9: Porozumienie próbuje zgłębiać, jak zmieniają nas technologie, jak włączają się w procesy decyzyjne, jak wykorzystujemy do rozwiązywania konfliktów, projektowania własnej przyszłości, ale także jak zapobiegać pewnym niechcianym formom interwencji dotyczącym dezinformacji, malinformacji. I w naszym interdyscyplinarnym zespole z prawnikami, socjologami, teologami zastanawiamy się, jak człowiek się zmienia przez to, że dopuszcza coraz więcej technologii i przede wszystkim nam zależy na tym, abyśmy potrafili pokazać, w którym miejscu powinna być technologia, bo to, że jest obecna, to jest oczywiste i będzie, natomiast jest ważne, w którym momencie dopuszczamy ją do podejmowania wraz z nami decyzji.
0: Jednym z ważnych elementów, którym zajmie się centrum, ma być też niestety wciąż obecne zjawisko hejtu. Nie sądzę, że uda się znaleźć na nie lek, ale jakakolwiek poprawa w tym aspekcie będzie na wagę złota. A za chwilę wracam, zostaniemy jednak w Urzędzie Marszałkowskim.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Gustaw Nowak, mamy wrzesień, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, co działo się jeszcze w czerwcu. Wtedy to w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się sesja Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku. Bardzo ciekawa sesja z punktu widzenia Bydgoszczy. Poruszono na niej ważne tematy związane m.in. z koleją. Do tego jeszcze dojdę. Było też o strategii rozwoju województwa, o tym też będzie, ale także, i od tego zacznę, o bydgoskiej sieci bibliotek. Okazuje się bowiem, że dwie filie wojewódzkiej i miejskiej bibliotek takiej publicznej, której organem prowadzącym jest właśnie województwo, zostały przeznaczone do likwidacji. Chodzi o dwa obiekty, które zdecydowanie nie przynoszą chluby miastu i wyjścia są dwa. Albo kosztowny generalny remont, albo rzeczona likwidacja. Padło na to drugie, co, jak mówi radny sejmiku Jarosław Wenderlich, miało spotkać się z oburzeniem wielu mieszkanek i mieszkańców. Posłuchajmy.
10: No już w ubiegłym roku Rada Osiedla Wyżyny wnioskowała o remont budynku na Wyżynach. Radni osiedlowi twierdzą, że nie dostali w tym zakresie odpowiedzi, a budynek na Wzgórzu Wolności jest na parterze, no to przerobienie go to nie jest żaden praktycznie problem. I co należy podkreślić, z tych budynków korzysta głównie młodzież i dzieci. Osiedlowi radni wskazują, że w okresie wakacyjnym, gdy zamknięta jest szkoła podstawowa, to właśnie na Wzgórzu Wolności dzieci mają możliwość korzystania z biblioteki. To są, pamiętajmy, które znajdują się na terenie blokowisk. Blokowiska często są swego rodzaju pustyniami kulturalnymi. Powinniśmy pamiętać, że tutaj nie zawsze powinien decydować pieniądz, powinien decydować tylko także czynnik rozwoju w jakiś sposób, rozwoju czytelnictwa, rozwoju kulturalnego. Nie ma cały czas Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3.0. Ja jak byłem, pracowałem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wprowadzaliśmy te programy. Do tej pory bibliotekarze, różne środowiska związane z księgarstwem, wnioskują, żeby w końcu ten program został przyjęty. Więc nawet tak, nie ma po pierwsze programu, po drugie zamykamy filię bibliotek, to wszystko prowadzi do jednego, że liczba czytelników będzie spadała, a będzie to dodatkowy utrudniony dostęp do czytelnictwa dla najuboższych, dla dzieci. Ja mam korespondencję z rad osiedli, rozmawiałem z przewodniczącymi rad osiedli, rozmawiałem z radnymi, no i ta biblioteka dla niektórych osób jest swego rodzaju drugim domem. I oczywiście można powiedzieć, bo takie argumenty padają, że 2 kilometry w te, 2 kilometry w tamte, ale dla starszych osób albo dla dzieci to 2 kilometry to jest olbrzymi kawał drogi, w szczególności, że w pobliżu tej chwili bibliotecznej znajdują się przedszkola, a panie bibliotekarki przeprowadzają zajęcia edukacyjne właśnie w tych filiach. Szkoda, że nie było rozmowy z przedstawicielami społeczności lokalnej, z radami osiedli. Nie zawsze pieniądz powinien decydować.
0: W tym przypadku nie decyduje tylko pieniądz. Zdecydowała też Rada Miasta Bydgoszczy, która sama zwróciła się do zarządu województwa z pomysłem likwidacji filii przy ulicach Ujejskiego i Bohaterów Kragujewca.
10: Nawet jeżeli miasto Bydgoszcz wyraziło tutaj wolę, żeby takich zmian dokonać, to pytanie, czemu o tym nie wiedzieli radni miasta, czemu o tym nie wiedziały rady osiedli, to powinno być poddane wcześniej konsultacji albo przynajmniej ogólnej dyskusji na posiedzeniu Komisji Kultury. Na posiedzeniu Komisji Kultury można powiedzieć, że wszyscy umywali ręce w tym temacie, więc dyskusja jak najbardziej, a może znajdą się na to dodatkowe środki, bo pamiętajmy też o tym, że prezydent miasta nie chciał, żeby ten temat stanął także na sesji Rady Miasta Bydgoszczy, gdzie był złożony formalny wniosek przez radną Grażynę Szabelską.
0: Decyzji związanej z omawianymi zmianami, czyli powtórzę, likwidacją 2 filii bibliotecznych przy Ujejskiego oraz Bohaterów Kragujewca, broni Katarzyna Stranskaja, radna Sejmiku Województwa, której oddam głos. Posłuchajmy jej argumentów.
11: Ja sobie pozwolę przedstawić moją prywatną opinię, ale myślę, że wszyscy radni będą w tym temacie zgodni. Chciałabym się odnieść do ustawy o dostępności i o dostępności dla osób o szczególnych potrzebach. Osoby o szczególnych potrzebach to nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, to również matki z małymi dziećmi, to również seniorzy. Ja w Bydgoszczy pojechałam i sprawdziłam te 2 biblioteki. Jedna na Ujejskiego, co prawda jest na parterze, natomiast jest w bardzo złym stanie technicznym. Tam są zbyt wąskie drzwi, nikt nie wjedzie na wózku, do tego nie ma toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w języku Braille'a. Ta druga biblioteka na Bohaterów Kragujewca znajduje się na 1. piętrze. Tam również nie ma windy, nie ma schodołazu, jest ona po prostu niedostępna. Zgodnie z ustawą o dostępności z 2019 roku, każdy obiekt publiczny musi się dostosować do tej ustawy. Albo wprost, albo zapewnić dostęp alternatywny. I to jest nasz obowiązek. Oczywiście biblioteki same w sobie stanowią ogromną wartość kulturalną, natomiast nie możemy zapomnieć o tej dostępności, która, mam takie przekonanie, jest jeszcze czasem pomijana. Dodam jeszcze, że w odległości około 1-2 kilometra od obu bibliotek są 2 w pełni dostosowane. Jedna jest na 1. piętrze, ale ma windę, ma toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Ona jest świeżo po remoncie. Znajduje się na ulicy Marii Konopnickiej, czyli od tej biblioteki na Ujejskiego. Jest w odległości około 1 kilometra. Druga biblioteka jest na Kaczyńskiego. Ta dotyczy tej biblioteki na Bohaterów Kragujewca. Ona jest na parterze, jest też w pełni dostosowana. W niej odbywają się wspaniałe warsztaty dla dzieci i dla dorosłych, bo biblioteka to nie tylko teraz wypożyczanie książek. To są takie, nawet mogę powiedzieć, domy kultury, w których dzieją się bardzo fajne rzeczy. Osoba z niepełnosprawnością czy osoba starsza i tak nie da rady wejść do tej biblioteki, więc kilometr Myślę, że to nie jest duża odległość do pokonania i mam takie poczucie, że to będzie zdecydowanie lepsze dla mieszkańców, żeby mogli mieć w pełni dostępne i w pełni dostosowane miejsca, gdzie będą mogli realizować swoje pasje.
0: Kwestia likwidacji filii bibliotecznych przy Ujejskiego oraz Bohaterów Kragujewca jest już niemal przesądzona, ale przy tym temacie warto zapytać o kwestię głównej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Tam, przypomnę, trwały przygotowania do wielkiego remontu. Ostatecznie z niego zrezygnowano. Zamiast tego ma powstać zupełnie nowy budynek, kontynuuje radna Stranskaja.
11: I to jest kolejna sprawa. Ta biblioteka jest też niedostosowana. Mało tego, jest ona budynkiem objętym nadzorem konserwatorskim. To jest bardzo kosztowne wprowadzenie takich zmian. Natomiast nowy budynek, zgodnie z ustawą o dostępności z 2019 roku, musi być już dostosowany, ponieważ stosujemy tak zwane projektowanie uniwersalne. Tak, żeby wszystkie obiekty były dostosowane dla wszystkich i dostępne dla wszystkich.
0: A jakie są szczegóły dotyczące nowej siedziby biblioteki? Co z przetargiem? O to zapytałem marszałka Piotra Całbeckiego. Będzie krótko.
12: W tej chwili trwają prace koncepcyjne, funkcjonalno-użytkowe. Jak tylko będziemy mieć dokładne dane, co chcemy zbudować, ogłaszamy przetarg na wykonanie, na wolnienie wykonawcy dokumentacji.
0: Ogłoszenie przetargu na wykonawcę dokumentacji spodziewane jest prawdopodobnie na koniec bieżącego roku lub na początek przyszłego. To pozwala mi estymować, że przetarg na budowę zostanie ogłoszony co najmniej w drugiej połowie 2027 roku. Trochę jeszcze zatem zaczekamy. Kwestia bibliotek to jednak nie jedyny temat, który jeszcze przed wakacjami wzbudził emocje. Warto przypomnieć jeszcze o planach związanych z budową zintegrowanej sieci kolejowej. Według zaprezentowanych w czerwcu zamierzeń głównymi beneficjentami z naszego województwa miałyby być Włocławek, Toruń i Grudziądz, bo to tam prowadziłaby centralna magistrala kolejowa Północ łącząca Warszawę z Trójmiastem. Bydgoszcz nie znalazła się na trasie tej właśnie magistrali, co zaniepokoiło radnego sejmiku Marka Gralika.
13: W ogóle się cieszymy, że taki projekt powstał, dlatego, że no jest nadzieja, że on będzie realizowany. To nie jest kwestia dwóch, trzech, czy nawet pięciu lat, ale dobrze, że tak jest, bo tak było w przypadku dróg typu autostrady, drogi szybkiego ruchu. On powstał bardzo dawno temu, no i w końcu w zasadzie już jest końcówka jego realizacji. Natomiast to, co mnie jako bydgoszczanina niepokoi i zasmuca, to fakt, że ta kolej wielkich prędkości troszeczkę mija Bydgoszcz, jeśli chodzi o połączenie z Gdańskiem, tak, żebyśmy mieli dojechać i do portu centralnego, to musimy jechać jakby z przesiadkami. Jest poprowadzona linia przez Włocławek, Toruń do Gdańska, ale omija Bydgoszcz i to jest bardzo duży minus i wydaje mi się, że to jest minus, który niestety pozostanie w tym planie, ponieważ on w tym całym wielkim projekcie, ponieważ jak rozumiem, on został przyjęty i tutaj już nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian.
0: Mapa zintegrowanej sieci kolejowej to tylko i aż przedstawienie zamierzeń i rekomendacji, a nie opis infrastruktury ostatecznie zaplanowanej do budowy. Jest zatem jeszcze pewna szansa na zmiany korzystne dla Bydgoszczy, o co zresztą do ministra infrastruktury zawnioskował prezydent Rafał Bruski. W sprawie interweniował też wojewoda Michał Sztybel.
14: Znaczy, to jest przedłożona propozycja w ramach zintegrowanej sieci kolejowej przez Ministerstwo Infrastruktury. Ja liczę mimo wszystko na zmiany, które, że tak powiem, jeszcze pełniej włączyły województwo kujawsko-pomorskie, aczkolwiek no widzę, że jest postęp, bo poprzednicy w ogóle naszego województwa nie dostrzegali.
0: W sierpniu wojewoda Sztybel poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że niezależnie od rozwoju zintegrowanej sieci kolejowej nastąpi podniesienie prędkości na trasie Bydgoszcz-Toruń do 200 km na godzinę. Taką możliwość już sonduje marszałek Całbecki. Nie wiadomo jednak, czy taki szybki pociąg łączący stolice naszego województwa jechałby przez Solec Kujawski, czy zupełnie nowym śladem wzdłuż drogi krajowej numer 80. Tam miała być poprowadzona linia tramwajowa, ale obecnie stanęło na pociągu. Zresztą oddam głos gospodarzowi Całbeckiemu, który z nowych planów zintegrowanej sieci kolejowej jest zadowolony.
12: Przypomnę, do tej pory przebieg ten, który był proponowany, właściwie omijał wszystkie nasze większe miasta. Owszem, miał przebiegać przez Grudziądz, no ale ani Toruń, ani Włocławek de facto, a dzisiaj mamy i Włocławek, i Toruń, i Grudziądz, więc no jest to na pewno
15: pewno drastyczna, pozytywna zmiana i ona będzie miała ogromny wpływ na rozwój całego regionu. Już nie mówię o tym, jak zbliży nas do świata, bo to jest oczywiste, jeżeli w 70 minut dojedziemy do Gdańska, czy w podobnym czasie do Centralnego Portu Komunikacyjnego, wówczas na pewno trzeba zweryfikować plany rozwoju lotniska bydgoskiego. No, jest wiele rzeczy, które musimy uwzględnić w tym naszym nowym dokumencie.
0: No właśnie, o tych planach też dwa słowa powiedzmy, bo przed wakacjami w Urzędzie Marszałkowskim dyskutowano też o strategii rozwoju województwa 2030+, której przedłużeniem będzie nowa strategia 2035. Opozycja krytykowała realizację obecnej strategii, a to, że wykonanie założonych celów jest niskie, a to, że niektóre zadania nie są w ogóle ruszone. A jak patrzy na to marszałek?
15: Oczywiście są niektóre zadania szybciej realizowane, niektóre wolniej, a i też pojawiają się nowe, których wcześniej nie planowaliśmy. Za to generalnie nie ma takich obszarów, których odnotowalibyśmy jakąś zapaść, problemy, więc pozytywnie i już dziś myślimy o nowej strategii do 35 co najmniej roku. Nie, żeby wydłużyć aktualną, czy zmodyfikować, ale uchwalić nową, co nastąpi prawdopodobnie w przyszłym roku, więc rozpoczynamy cykl w tej chwili spotkań przede wszystkim z samorządowcami, ale nie tylko, bo też innymi środowiskami w naszym województwie, aby uzgodnić ich plany i wprowadzić je również do strategii rozwoju całego województwa. No i nowe rzeczy się pojawiają, no chociażby ostatnia deklaracja rządu o nowym układzie nowego systemu szybkich kolei. To przecież jest ogromna determinanta, od której właściwie zależy bardzo wiele kolejnych projektów, bo przecież ten kręgosłup komunikacyjny szybkiej kolei jest osnową, wokół której będą rozwijać się inne inwestycje kolejowe, drogowe, centra logistyczne, obszary inwestycyjne itd., itd. Więc takich zmiennych jest trochę w tym systemie. Też pamiętajmy o nowym pomyśle Komisji Europejskiej na implementację, wdrażanie nowej perspektywy funduszy unijnych. Przypomnę, do tej pory negocjowaliśmy bezpośrednio z Unią Europejską nasze regionalne programy operacyjne. Teraz kraje członkowskie będą zarządzać całkowicie, dostaną do dyspozycji pulę wszystkich środków unijnych i to nie tylko z polityki spójności, ale na przykład wspólnej polityki rolnej. I w ramach tych wspólnych środków kraje członkowskie będą dopiero redysponować i uzgadniać z regionami, jakie będziemy realizować ostatecznie, w jakim kształcie będziemy ostatecznie wdrażać nasze regionalne programy operacyjne. No ale tak, to są nowe wyzwania, trzeba się trochę przestawić, no i bardzo blisko współpracować z rządem, ponieważ te strategie krajowe będą determinowały, co się będzie działo potem w regionach. I chyba dobrze, słusznie tak powinno być.
0: Walka regionów o unijne środki będzie zatem zażarta i stanie się niejako wewnętrzną sprawą kraju. Do tej pory o podziale środków dla województw decydowała Unia. Miejmy nadzieję, że te zmiany wyjdą Kujawsko-Pomorskiemu na plus.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Gustaw Nawak, teraz zaproszę do wysłuchania Beaty Korzeniowskiej oraz jej gościa. Nasze studio odwiedził Tomasz Okoński, dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy, a to w związku z pewnym ważnym działaniem realizowanym przez PCK. Zamieniam się w słuch.
16: PCK, Polski Czerwony Krzyż i mnóstwo nowych działań, które przez kilka najbliższych tygodni będą odbywać się w Bydgoszczy i w całym naszym województwie. Wszystko po to, by uczyć nas, jak zachować się w razie kryzysu, w razie zagrożenia.
17: Zgadza się, trwają i potrwają do końca listopada powszechne warsztaty ochrony ludności. To akcja realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W całym kraju te warsztaty prowadzą wyspecjalizowani instruktorzy Polskiego Czerwonego Krzyża i są to rzeczy, o których my, mieszkańcy, można powiedzieć Polacy, bo to te warsztaty prowadzone są w całym kraju, czasami zapominamy, czasami nie wiemy, ale które odpukać, no niestety, mogą się przydać, szczególnie w tej sytuacji geopolitycznej trudnej, jaką mamy teraz. Warsztaty ochrony ludności to bezpłatne warsztaty dla wszystkich dorosłych Polaków, którzy oczywiście są chętni, żeby w nich wziąć udział, dotyczące tego, jak na przykład zachować się w sytuacji kryzysowej, wyłączenie prądu, blackout mamy i teraz co dalej robić. Co powinniśmy mieć w szafce w kuchni, żeby się na takie sytuacje przygotować? Co powinniśmy mieć na przykład w piwnicy? Czy powinniśmy mieć jakąś żywność przygotowaną? Lekarstwa, apteczkę, plecak ewakuacyjny. Co w tym plecaku powinno się znaleźć? Jak przeprowadzić pierwszą pomoc? Na przykład musimy się ewakuować ze swojego budynku i co zrobić i gdzie uciekać? To jest takie podstawowe pytanie, ale prawda jest taka, że większość z nas po prostu nie wie, co zrobić. No dobrze, musimy uciekać z budynku i co dalej? Oczywiście te sytuacje kryzysowe to nie musi być tylko wojna, to może być też na przykład zagrożenie budowlane na przykład samego budynku, może być jakaś powódź, może być jakaś inne niebezpieczeństwo, które spowoduje, że musimy uciekać, ale tak naprawdę większość z nas po prostu nie wie, co ma ze sobą zrobić. No dobrze, ale teraz na przykład mamy osoby starsze z niepełnosprawnościami w domu, leżące w łóżku. I co dalej? Dzwonimy na pogotowie, dzwonimy na policję, numer tam zapewne będzie na 100% zajęty. No i teraz co mamy z tymi osobami zrobić? Co zrobić na przykład ze zwierzętami domowymi, jeżeli ktoś ma gospodarstwo, ma na przykład, nie wiem, krowy, świnki, kurki i teraz, no co ma to zostawić? No przecież nie wie, na ile dni, tygodni będzie musiał się ewakuować. No i teraz pytanie, co powinien z tymi zwierzętami zrobić? Jak zabezpieczyć dom w momencie ewakuacji, czyli tylko zamykamy go na zamek, wyłączamy gaz, wyłączamy na przykład wodę. O tym też mówimy na tych warsztatach. Więc ta część związana z ewakuacją jest omawiana. Mówimy też, jak reagować podczas pożaru, jak właśnie przygotować się do blackoutu, czyli wyłączenia prądu, jak walczyć z dezinformacją, jak przeprowadzić pierwszą pomoc. Kiedyś, wiele lat temu w szkole uczono takich na zajęciach właśnie elementów, jak zabandażować rękę, jak zatamować krwotok. No tego już teraz w szkołach nie ma i większość osób po prostu tego nie wie.
16: A nawet jak kiedyś się tego uczyło, to przez lata się zapomniało. Nie ćwiczymy tego po prostu.
17: Tak,
16: warto sobie przypomnieć.
17: Zgadza się, dlatego mówię, że niektórzy nie wiedzą, niektórzy nie pamiętają. I to są rzeczy, które warto odświeżyć, które warto poznać. Takie warsztaty, takie zajęcia trwają 8 godzin lekcyjnych, czyli 6 godzin zegarowych. I to są zajęcia czysto praktyczne. Przychodzi tutaj nasz instruktor z Polskiego Czerwonego Krzyża z całym sprzętem i pokazuje, osoby ćwiczą na fantomach, ćwiczą na sztucznych takich gumowych rękach, które krwawią, tryska krew i oczywiście muszą tą krew zatamować. Mamy plecaki ewakuacyjne, gdzie to wszystkie elementy mamy i omawiamy poszczególne z nich, które z nich powinny się znaleźć. I te warsztaty są prowadzone od lipca, więc one już się zaczęły i będziemy je prowadzić aż do listopada, do końca listopada. Każdy może się zapisać. Wystarczy tak naprawdę do nas zadzwonić, do Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy i po prostu podać swoje dane i my, jak będziemy mieli pierwszy wolny termin, taką zbieramy grupę 15-osobową i oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy. Co ciekawe, te warsztaty spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Nawet byliśmy w szoku, bo bardzo dużo firm się zgłosiło, które chcą przeszkolić swoich pracowników i to wszystkich. Na przykład zdarzają się firmy, które wysyłają 60, 80, 100 osób na takie szkolenie. I szkolimy wszystkich tak naprawdę. Wtedy możemy to szkolenie przeprowadzić u nas w Bydgoszczy na Warmińskiego 10, w naszej takiej salce szkoleniowej, albo możemy przyjechać na przykład do firmy. Jeżeli ktoś swoich pracowników, czy na przykład kadrę kierowniczą chciałby przeszkolić, no to my wtedy przyjeżdżamy do firmy bez względu na czas, bo możemy przyjechać przed południem, po południu lub w weekendy i takie szkolenie właśnie przeprowadzić. Szkolić chcą się nauczyciele, urzędnicy, pracownicy firm prywatnych, kadry kierownicze, rady osiedli, więc no tutaj zakres jest ogromny, ale mówię, jest to wiedza, która też interesuje wiele osób cywilnych, bo dzwonią do nas po prostu te zainteresowane, że fajne szkolenie, chciałabym przyjść, zobaczyć, jak to jest i wychodzą naprawdę zadowoleni, że poznali coś nowego w takiej bardzo przyjemnej, praktycznej formie, co im się po prostu może, ale odpukać oczywiście, może kiedyś tam przydać, więc są to warsztaty, które na pewno są przydatne, które każdemu z nas mogą się przydać, ale no, więc jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani, to my naprawdę serdecznie zapraszamy.
16: Tak, ale mówisz, że do końca listopada, a jeśli tak ogromne zainteresowanie, to zdążycie tak, wszystkich na pewno przeszkolić, tych,
17: tak,
16: którzy będą chcieli.
17: To znaczy, my jako Polski Czerwony Krzyż prowadzimy tutaj na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pozostałe PC-ki w całym kraju też oczywiście te szkolenia prowadzą. My już najwięcej mamy szkoleń oczywiście wpisanych już na wrzesień, no bo wiadomo, rozpoczyna się rok szkolny, teraz jest sezon urlopowy. Od września tych szkoleń jest po prostu najwięcej, ale mamy tak mniej więcej, że co 2-3 dni jedno, dwa szkolenia prowadzimy, więc w sumie równolegle, czasami czasami, więc no, faktycznie jest to duże przedsięwzięcie. Trenerów mam ponad 20, więc jest to do zrealizowania. Więc szanowni państwo, jeżeli chcielibyście w takim szkoleniu, w takich warsztatach ochrony ludności wziąć udział, to bardzo serdecznie zapraszamy. Tutaj do nas można dzwonić w Bydgoszczy pod numer 52 322 55 68, 322 55 68, lub można wysłać do nas maila na adres bydgoszcz@pck.pl. My wtedy zapiszemy państwa na najbliższy dostępny termin. Jeżeli nie będzie pasował, no to przenosimy na kolejny wolny termin, więc tak naprawdę zawsze, myślę, każda osoba znajdzie tutaj czas, aby w takich warsztatach wziąć udział. My ze swojej strony serdecznie zapraszamy. Do końca listopada takie warsztaty trwają, więc zapisać się na pewno można i każdy znajdzie ten czas, żeby jednak na takie warsztaty się zapisać.
16: I z tych aktualnych rzeczy, którymi w tej chwili najgoręcej się zajmujecie, coś jeszcze?
17: Tak, to znaczy to nie jest wszystko oczywiście. Z jednej strony warsztaty ochrony ludności, których chcemy przygotować na sytuacje kryzysowe, różne. Podkreślam, że to są różne sytuacje, bo my oczywiście mamy gdzieś tam z tyłu głowy tą wojnę, która gdzieś tam za naszymi granicami się toczy, ale mówimy w ogóle o sytuacjach kryzysowych, bo przecież była powódź niedawno na południu Polski i też tam osoby było trzeba ewakuować. W Hiszpanii mamy teraz pożary, które powodują, że wiele osób trzeba ewakuować ze swoich domów, i te tematy, jak właśnie związane na przykład ze zwierzętami, z osobami starszymi, z zabezpieczeniem domów, to wszystko jest no, już przydatne. Ale faktycznie prowadzimy jeszcze fantastyczną akcję, która już realizowana jest kolejny rok. Wyprawka dla Żaka. Tak, mówię tak bardzo optymistycznie, bo i z uśmiechem, bo to jest bardzo fajna akcja, w której pomagamy dzieciakom iść do szkoły, żeby przygotować je pod względem oczywiście plecaków, piórników, wszystkich rzeczy, które do szkoły są potrzebne. Czasami pojawiają się głosy, że oczywiście teraz są te dodatki dla dzieci i tak dalej, ale proszę mi wierzyć, że są dzieci jeszcze, które mają trudną sytuację rodzinną, związaną z różnych przyczyn. Mamy rodziny, gdzie na przykład babcia zajmuje się dwójką, trójką dzieci, bo rodzice zginęli na przykład w wypadku i no jednak takiej pani trudno tak tym dzieciom przygotować całą wyprawkę do szkoły. Są osoby, które naprawdę mają bardzo mało środków i nawet te środki, które otrzymują od państwa, one nie starczą na to, żeby dzieciom kupić strój, jakąś nową koszulkę czy książki do szkoły. Szczególnie, że te dzieci są w różnym wieku i mają różne potrzeby, więc my jako Polski Czerwony Krzyż takie faktycznie akcje realizujemy i pomagamy tym rodzinom, które mają największe potrzeby takie pod względem właśnie szkoły dla dzieci, i realizujemy już po raz kolejny wyprawkę dla Żaka. Akcja polega na tym, że zbieramy tak naprawdę wszystkie potrzebne przybory do szkoły, czyli piórniki, zeszyty, książki, długopisy, kredki, farbki, piórniki, ale też oczywiście plecaki, więc jeżeli macie państwo dostępne takie rzeczy albo chcielibyście pomóc, to możecie je przynieść tutaj do nas na Warmińskiego 10. My to wszystko zbieramy, taką wielką paczkę, i potem to wszystko wkładamy do plecaków, te wszystkie przybory, bloki, kredki, i dajemy dzieciom. Dokładnie 27 sierpnia będziemy dzieciom wydawać tą wyprawkę. Więc dzieci te wszystkie prezenty dostaną 27 sierpnia, żeby już 1 września iść z nowymi rzeczami do szkoły. Więc te rzeczy można przynieść do nas na Warmińskiego 10. Będziemy też w sierpniu zbierać te w koszach w wybranych marketach. Będziemy ustawione, mieli duże kosze, i do tych koszy każdy, jak ktoś będzie robił zakupy, nie wiem, kupi jeden zeszyt, to będzie mógł go wrzucić na przykład dla dzieci, które tego potrzebują. Tam będą też nasi wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża i będzie można takie rzeczy po prostu oddać dla potrzebujących. Więc 27 sierpnia wydajemy, ale cała akcja trwa tak naprawdę do połowy września, bo my jeszcze oczywiście będziemy zbierać pieniążki, które też można przelewać na nasze konto bankowe z dopiskiem oczywiście dla dzieci. Można w marketach też będzie pomagać. Natomiast jeszcze we wrześniu chcemy część tych rzeczy, które jeszcze będziemy zbierać, oczywiście przekazywać dzieciom, które jeszcze tego będą potrzebowały. Czyli 27 sierpnia robimy oficjalne przekazanie tych wszystkich plecaków. Natomiast 11 września zawsze robimy taką wielką akcję z podziękowaniem, czyli Podaruj Dzieciom Serce. To jest koncert charytatywny. To jest takie podziękowanie dla wszystkich, którzy pomagali. Czyli jeżeli na przykład firmy przekazują jakieś przybory szkolne, mieszkańcy, no to jest podziękowanie dla wszystkich darczyńców i zapraszamy Właśnie tutaj zawsze na taki koncert charytatywny w Podzięce Podaruj Dzieciom Serce, 11 września w hali Łuczniczka, Immobile Łuczniczka. Koncert w tym roku wystąpi Skolim, więc serdecznie zapraszamy. Więc to jest takie podziękowanie od PCK dla wszystkich po prostu darczyńców. Ale dzieci się cieszą, bo my jak dajemy te plecaki, to te dzieci są szczęśliwe, bo proszę mi wierzyć, że dla niektórych to może być naprawdę trudno pojęte, ale że są dzieci, które jeżeli dostaną nawet nowy piórnik, czy nowy długopis, kredkę, one się cieszą, jakby naprawdę wygrały los na loterii. I czasami to jest trudne do pojęcia, ale są naprawdę, proszę mi wierzyć, takie domy, takie rodziny, które tego potrzebują i dla nich nawet taki najmniejszy dar w postaci nawet nowego plecaczka, bo dziecko na przykład już od lat nosi plecak po bracie, po siostrze, a tu dostaje coś nowego i oni się naprawdę bardzo, bardzo cieszą, więc my te rzeczy przekazujemy i więc jeżeli Państwo chcielibyście przekazać jakieś takie dary właśnie, to bardzo serdecznie zapraszamy. Jak zawsze potrzebujemy oczywiście piórniki, książki, długopisy, kredki, farbki, bloki rysunkowe, plecaki. Więc serdecznie zapraszamy na Warmińskiego 10. Możecie takie paczki przekazywać, a my na pewno przekażemy to dalej. Proszę mi wierzyć, dzieci będą przeszczęśliwe. Wyprawka dla Żaka cały czas trwa.
16: A ile takich paczek planujecie przygotować?
17: W tamtym roku założyliśmy, że 1000 takich wyprawek przygotujemy. W tamtym roku udało nam się pobić ten rekord, bo przygotowaliśmy ich 1500 takich wyprawek, więc liczymy, że w tym roku ten rekord uda nam się pobić. W sumie naprawdę już przez lata tej akcji ogólnopolskiej setki tysięcy dzieci dostały już tą pomoc, więc to jest bardzo fajna inicjatywa i średnio zakładamy, że tak 1000-1200 średnio wydajemy tych wyprawek dla Żaka, czyli każde dziecko dostaje jakiś plecak pełen, wypełniony po brzegi tymi wszystkimi rzeczami do szkoły. Ale mówię, no w tamtym roku udało nam się ten rekord pobić, bo 1500, więc jeżeli w tym roku pobijemy, na pewno będziemy przeszczęśliwi, więc szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy Warmińskiego 10 do PCK. Można takie dary fantastyczne dla dzieciaków cały czas przynosić.
16: Okej.
17: Dziękuję bardzo.
16: Dziękuję bardzo. Wiesz co? Dobra, czekaj, ja sobie to zastąpię.
0: Z Tomaszem Okońskim, dyrektorem bydgoskiego PCK, rozmawiała niezastąpiona Beata Korzeniowska. Dziękujemy. A czas naszego spotkania właśnie dobiegł końca, tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak uprzejmie podziękować i zaprosić na za tydzień. Ja tutaj będę z kolejnymi ciekawymi tematami. Mam nadzieję, że i wy się zjawicie. Gustaw Nowak, kłaniam się i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
18: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przewozi.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Radio Złote Przewoje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
16: Gustaw Nowak, teraz zaprosimy do Biskupina. Tam czeka nas sporo atrakcji, które za moment przybliży Beata Korzeniowska oraz jej gość, Albin Sokół z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie właśnie.
17: No skoro przyjeżdża do nas Biskupin, to znaczy, że za moment my będziemy jechać do Biskupina, bo kolejny festyn archeologiczny przed nami.
18: Zgadza się. Otworzymy swoje gościnne bramy nie tylko na Państwa, ale także na wszystkich chętnych turystów, którzy będą chcieli z nami świętować razem Święto Archeologii i przyjadą na tegoroczną edycję festynu.
17: Festyn rusza już niebawem, 12 września.
18: Tak, rusza 12 września w sobotę i

0: mamy specjalny program na te dni powszednie, bo wtedy rzeczywiście nastawieni jesteśmy na większą ilość dzieci. Wtedy do stref, gdzie mamy warsztaty, dostawiamy dodatkowe stoły, żeby całe grupy, nawet wielodziesięcioosobowe, były w stanie skorzystać z każdej atrakcji.
1: No to powiedzmy, co przygotowaliście tym razem?
0: Tegoroczny festyn odbywa się pod hasłem Archeomedicus, od magii do medycyny, dlatego że motyw przewodni to historia medycyny i historia dbałości o zdrowie i dobrostan. Dlatego przygotowaliśmy rzeczy związane z tym, jak sobie ludzie radzili z różnymi chorobami od początku swojego istnienia aż po czasy współczesne, jakie narzędzia, jakie metody służyły do tego, żeby naprawiać nasze zdrowie, jeśli coś się posypie. To jest jeden z filarów. Drugi filar to ruch. Wiadomo, że nie od dzisiaj, że sport to jest zdrowie, oczywiście w racjonalnych dawkach, więc mamy cały segment poświęcony ruchowi i dbałości o ciało poprzez sport. A kolejna rzecz to taki segment bardzo naukowy, gdzie zaprosiliśmy do współpracy rozmaitych naukowców z różnych wydziałów, instytutów archeologii i nie tylko, z uwagi na ten szeroki temat. I tam już opowiemy, skąd czerpiemy wiedzę na temat tego, jak dbano o to zdrowie w przeszłości, jakie specjalistyczne metody dzisiaj są wykorzystywane, żeby jak najwięcej odczytać z tej przeszłości.
1: Bardzo naukowo, ale to i tak jest w taki przystępny sposób przygotowane, żeby rzeczywiście wszyscy mogli w tym uczestniczyć.
0: Oczywiście. Mamy świadomość, że nasi odbiorcy to właściwie wszystkie grupy wiekowe, wszystkie grupy społeczne, więc wszystko jest podane w niesamowicie lekkiej i przystępnej formie, więc ci naukowcy, którzy na co dzień męczą się na konferencjach, pisząc artykuły, tutaj przyjeżdżają odpocząć i podzielić się normalnym, przystępnym językiem tym, co, nad czym pracują codziennie. Oczywiście mają mnóstwo ciekawych gadżetów. Tu specjalnie używam takiego słowa kolokwialnego, gadżety, bo rzeczywiście są to rzeczy przyjemne do oglądania, do korzystania. Wszystkie atrakcje są nastawione na interakcję, że wszędzie będzie można podotykać, zobaczyć wszystko z bliska, skorzystać z mikroskopów, z jakichś urządzeń, które mają odstraszające nazwy, ale rzeczywiście są przyjemne i ciekawe w obsłudze.
1: A kto oprócz naukowców jeszcze przyjedzie do Biskupina?
0: Oczywiście mamy całą grupę przyjaciół z rozmaitych grup rekonstrukcyjnych, które przyjeżdżają do nas regularnie. Mamy też zupełnie nowych, więc masa rzemieślników, którzy po dzisiaj kultywują tradycje rękodzielnicze rozmaitych dziedzin wytwórczości, ale z takich rzeczy związanych bezpośrednio z tematem festynu warto wspomnieć chociażby o grupie, która się nazywa Gdańska Rota Mieszczańska. Są to ludzie, którzy zajmują się rekonstrukcją średniowiecznych mieszczan, ale również zajmują się rekonstrukcją krzyżaków. Tych, którzy nam się źle kojarzą, warto wspomnieć, że krzyżacy to jest zakon szpitalny, więc będą prezentować pierwszy taki szpital polowy, żeby pokazać, jak w takich dosyć prostych, spontanicznych warunkach stworzyć miejsce, gdzie bezpiecznie można opatrywać rannych i przywracać do zdrowia chorych.
1: Takie trochę na czasie teraz.
0: Tak, cała idea wybrania tego tematu była taka, żeby znaleźć coś, co jednocześnie będzie łączyło nasz dzisiejszy świat, to czym się interesujemy. Dzisiaj widzimy duży wzrost zainteresowania sposobem dbania o dobrostan. Każdy szuka jakiejś ciekawej metody i zauważyliśmy, że właściwie nic się nie zmieniło. Taka chęć dbania o zdrowie, poszukiwanie długowieczności towarzyszy ludziom od początku ich istnienia i możemy dzięki archeologii, dzięki historii prześledzić sposoby tego, jakie były w danym okresie pomysły na to, a były rozmaite.
1: No to teraz bardzo ważne pytanie. Czy będą bitwy?
0: Będą bitwy, bo oczywiście chcemy mówić o tych najbardziej pozytywnych aspektach dbania o zdrowie.
1: No, żeby do szpitala polowego trafić.
0: Tak, oczywiście nie zawsze było tak kolorowo i niestety archeologia częściej ma do czynienia z tymi sytuacjami odbiegającymi od normy, czyli łatwo możemy dostrzegać właśnie brak tego zdrowia i jakieś uszczerbki. Dobitniej widać to w przypadku ran wojennych czy takich bitewnych, dlatego też nieodłącznym elementem tegorocznej edycji festynu także będą bitwy wojów wczesnośredniowiecznych. Będzie też tutaj towarzyszyła nam lokalna bydgoska szkoła fechtunku, która pokaże i opowie, jak za pomocą dawnych traktatów

0: można było i można nadal trenować tak, żeby temu przeciwnikowi jak najskuteczniej ten uszczerbek na zdrowiu wykonać. Będziemy także prowadzić pokazy z ostrą bronią, oczywiście z zachowaniem należytej ostrożności, ale z wykorzystaniem specjalnych żelowych, balistycznych manekinów i tam pokażemy, jak ta wczesnośredniowieczna broń była rzeczywiście skuteczna i zabójcza, a to wszystko w kontekście znalezisk archeologicznych, zwłaszcza szkieletów, na których widoczne są ślady bardzo brutalnych zachowań z przeszłości.
1: I te bitwy będą codziennie, czyli czy ktoś przyjdzie w sobotę, w niedzielę, czy w środę, zobaczy.
0: Tak, program jest tak zaprojektowany, że właściwie niezależnie, kiedy ktoś zdecyduje się, że chce przyjechać do Biskupina, to tę garść najważniejszych rzeczy, najbardziej atrakcyjnych będzie mógł zobaczyć, a w weekend nawet dwukrotnie, jeśli mówimy o bitwie wojowników, bo ona się będzie odbywała. Każda z bitew będzie poprzedzona rozgrzewką ruchową dla wojowników i dla naszych odbiorców, bo tak jak wspomniałem, stawiamy na propagowanie ruchu i dobrych nawyków, ale rzeczywiście warto przed przyjazdem zapoznać się z programem, bo weekend nieco inny jest niż te dni powszednie, zwłaszcza jeśli o to chodzi o wykłady, które będą prezentowane na scenie głównej wydarzenia.
1: No wiadomo, w weekend przyjadą rodzice z dziećmi albo dziadkowie z wnukami, a w tygodniu to już bardziej właśnie szkoły. Przedszkola?
0: Dokładnie.
1: Maluchy też przyjeżdżają?
0: Przyjeżdżają. Widzimy czasami takie sympatyczne grupy, które trzymają się za ręce i ciągną długim wężem. No i dla nas to jest wspaniała sytuacja. Serce się raduje, bo wiemy, że kolejna generacja osób przyjechała po to, żeby dać się zarazić tym bakcylem. Wiemy, że oni jeszcze nie zapamiętają wszystkich rzeczy, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby widzieli, że muzeum to jest fajne miejsce, że warto tutaj przyjechać niezależnie od wieku i liczymy, że wrócą w podstawówce już bardziej świadomi i chłonni na nową wiedzę, a później za 20-30 lat przyjadą z kolejnym swoim pokoleniem.
1: Ale już widzimy oczami wyobraźni te bitwy na szabelki w przedszkolu.
0: No, miejmy nadzieję, że również zwrócimy uwagę na to, że takie bitwy mogą być niebezpieczne. I
1: potem do szpitala polowego i tak.
0: Że cały tam łańcuch operacji przedstawimy, żeby nic nie zaskoczyło.
1: Mhm. A muzyka?
0: Muzyka oczywiście jest nieodłącznym elementem, więc będzie zarówno na scenie głównej kilka koncertów, w tym zespołu Huskar i Jawaryna. To są zespoły, które tworzą muzykę albo bezpośrednio zaczerpniętą ze źródeł historycznych, albo po prostu mocno się inspirują, wykorzystują rzeczywiste repliki instrumentów z dawnych czasów i uprzyjemniają nam czas. Będą koncerty w pełnym nagłośnieniu, bardziej kameralne koncerty, a cappella w części rezerwatu poświęconej wiosce wczesnośredniowiecznej. I tak jak często śmiejemy się, to są muzycy z krwi i kości, więc właściwie oni każdą wolną chwilę spędzają na tym, żeby grać i po prostu przystają w dowolnym miejscu rezerwatu. Czasami nie do przewidzenia i po prostu sobie stoją i grają. Więc zawsze ta muzyka gdzieś w tle jest.
1: No to powiedzmy jeszcze o biletach. Czy można przyjechać tak z marszu w sobotę? Nagle wstajemy rano, pogoda w miarę, to jedziemy?
0: Można przyjechać z marszu. Na festyn uruchamiamy dodatkowe kasy, żeby zminimalizować czas, który trzeba poświęcić na stanie w kolejkach i kupienie biletu, ale najlepszym wyborem jest zakupienie biletu wcześniej przez internet i wówczas możemy się po przyjeździe na miejscu kierować bezpośrednio do wejścia do rezerwatu i to na pewno usprawni samą obecność. Warto przyjechać dosyć wcześnie, bo program jest na tyle bogaty, że trzeba poświęcić naprawdę sporo czasu, żeby skorzystać z tych wszystkich atrakcji.
1: I rozumiem, że są i bilety normalne i ulgowe i jeszcze parę takich dodatkowych.
0: Dokładnie.
1: Ulgowych.
0: Bilety z kartą dużej rodziny, właściwie dzieciaki do 6 roku życia wchodzą za darmo, więc tych opcji jest naprawdę dużo i ze wszystkimi atrakcjami oraz tymi konfiguracjami biletów można zapoznać się na stronie www.biskupin.pl.
1: To jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, bo teraz sporo osób jeździ wszędzie z psem. Można do Biskupina zabrać
0: oczywiście
1: pieska?
0: Oczywiście. My jako muzealnicy uwielbiamy psy. Większość z nas ma swojego pupila, więc rozumiemy, jak ważnym aspektem wyjazdu rodzinnego jest zabranie tego towarzysza, więc można wchodzić z psami. Jednak oczywiście wymaga to zachowania pewnych zasad, takich jak chociażby trzymanie psa na smyczy oraz trzeba mieć świadomość tego, że chociaż będziemy mogli większość rzeczy zwiedzać. Istnieje tylko zakaz wprowadzania psów do pomieszczeń. Więc na przykład będzie trzeba zostawić z częścią rodziny pieska przed wejściem do pawilonu muzealnego i później ewentualnie się wymienić, ale zdecydowanie większość terenu jest dostępna z psami.
1: Cały Biskupin żyje tym festynem. Co z parkingami?
0: My jako muzeum dysponujemy darmowym dużym parkingiem, ale oczywiście jest on zbyt mały mimo swojej wielkości, więc na czas festynu zazwyczaj, niezależnie od nas, są organizowane parkingi na pobliskich polach i łąkach. Dodatkowo istnieje możliwość parkowania przy Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji i następnie przejechanie tym pociągiem, kolejką wąskotorową, również w pobliskich miejscowościach, takich jak Gonsawa, są miejsca. No i w zależności od tego, czy lubimy spacerować, można wybrać miejsce bardziej oddalone lub mniej od muzeum. To jeszcze mogę jedną rzecz zachęcić, która jest dla mnie ważna, bo jest to impreza plenerowa oczywiście, więc mogłoby się zdarzyć tak, że pojawią się jakieś nie końca zgodne z prawdą prognozy pogody, więc mogę tutaj uspokoić wszystkich zachęconych, aby się nie martwić, bo większość atrakcji jest zaprojektowana tak, żeby znajdowały się we wnętrzach budynków, w wnętrzach zrekonstruowanych chat, w dosyć dużych i przestrzennych namiotach, więc jesteśmy gotowi na ewentualny deszczyk lekki, ale nie ma się co tym przejmować, bo rzeczywiście nawet często jak prognozy pogody są niesprzyjające,
1: to w Biskupinie jest słońce.
0: Pada wszędzie dookoła, może nie zawsze jest słońce, ale ten deszcz nie pada. Coś jest magicznego w tych jeziorach, które chyba powstrzymują te fronty atmosferyczne i rzeczywiście pada dookoła, a w Biskupinie jest sucho.
1: Czy jeśli ktoś był w Biskupinie wiele lat temu, może nawet sam w szkole podstawowej będąc, to jak dzisiaj przyjedzie, będzie zaskoczony? Coś się zmieniło przez te lata?
0: Tak, oczywiście zależy to od tego, kiedy był w tej podstawówce, ale na pewno jeśli był przed 2014 rokiem, to zobaczy bardzo dużą zmianę, bo od tamtego roku funkcjonują dodatkowe rekonstrukcje, które można zwiedzać, ale jeśli mówimy o kontekście festynu, to oczywiście warto przyjechać każdego roku, no bo ten motyw przewodni się zmienia. W tamtym roku była sztuka, w tym roku jest zdrowie i medycyna, więc znaczna część tego, co pokazujemy turystom, się zmienia. I zresztą zauważamy, ja pracuję zaledwie kilka lat, ale już z widzenia znam mnóstwo osób, które przyjeżdżają na poszczególne edycje festynu i ogólnie na inne wydarzenia, czyli widujemy się kilka razy w roku i co prawda nie rozmawiamy ze sobą, ale takim miłym uśmiechem i dzień dobry powiedzianym wzrokiem się mijamy.
1: Zatem do zobaczenia w Biskupinie, festyn od 12 do 16 września.
0: Zgadza się, uwielbiam żegnać się słowami, do zobaczenia.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nowak, zapraszam, odwiedźmy Urząd Marszałkowski, bo pod koniec sierpnia odbyła się tam sesja Sejmiku Województwa. Sesja na pewno nie przełomowa, ale myślę, że warto odnotować, co się na niej działo, a o kilka słów poproszę teraz marszałka Piotra Całbeckiego.
4: Rozkręcamy się po długiej wakacyjnej przerwie, ale to nie są banalne czy jakieś mniej ważne punkty, bo te sprawozdania to tak naprawdę istota naszej pracy. Patrzymy, czy decyzje wcześniej przez nas podejmowane, na przykład w obszarze funkcjonowania rolnictwa, przecież mamy sprawozdanie Izby Rolniczej, czy służb epidemiologicznych, sanitarnych. W tych sprawozdaniach widzimy obraz naszego województwa, więc są to niezwykle ważne rzeczy, bo są dla nas wskaźnikowe wręcz i pokazują, czy w jakim kierunku województwo się rozwija, czy poprawnie funkcjonują nasze instytucje i tak dalej.
3: I tak właśnie na sierpniowej sesji sprawozdanie przedstawił Wojciech Koper, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Posłuchajmy.
5: Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że stan bezpieczeństwa sanitarnego województwa jest utrzymany na podobnym poziomie w stosunku do roku 2024. Obserwujemy mały wzrost w poszczególnych obszarach, w niektórych spadek, ale to są takie minimalne. W zakresie chorób zakaźnych chociażby jest to stała sytuacja epidemiologiczna. Obserwujemy pojedyncze wzrosty typu kleszczowe zapalenie mózgu, bądź też WZW, ale to są przypadki, bym powiedział, w ilości 10-11, więc tu mówimy o takim rzędzie wielkości. Nie jest to jakieś tu dramatyczne, ale w przypadku tych chorób zakaźnych jest to dla nas dosyć też szczególny alarm, ponieważ na przykład WZWA przenosi się bardzo szybko z człowieka na człowieka i powoduje duże ogniska epidemiczne. W zakresie tutaj nadzoru nad bezpieczeństwem, nad wodą, mogę powiedzieć, że też sytuacja poprawia się z roku na rok. Wszystkie nasze kąpieliska w roku 2025 były ocenione jako doskonałe bądź dobre, więc tutaj mogę śmiało powiedzieć, że woda w kąpieliskach, z wyjątkiem tych okresów, kiedy monitorujemy zakwit sinic chociażby, to wtedy wydajemy decyzję o tymczasowym wstrzymaniu takiego kąpieliska bądź też miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W pozostałych obszarach żywności też obserwujemy dobrą tendencję, bo wzrost bezpieczeństwa, czyli poprawia się jakość i produktów spożywczych, i higieny w zakładach przetwórstwa spożywczego, żywienia bądź też obrotu. Ilość, tutaj bym powiedział, uchybień jest podobna jak w roku poprzednim, dlatego też myślę, że utrzymanie stałego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest konieczne i potrzebne. W pozostałych obszarach, chociażby w obszarze profilaktyki zdrowotnej, mamy bardzo duży zasięg, bo objęliśmy swoimi programami blisko 2 miliony mieszkańców. Obserwujemy, jaka jest potrzeba, i tam reagujemy. Także też mamy wdrożony od 2 lat program, taki kalendarz profilaktyki zdrowotnej w województwie. Każdy miesiąc podzielony jest na swój temat. Jeszcze w tygodniu mamy takie podtematy, także jednoczasowo w całym województwie realizujemy programy. Też ciekawostka, to od 2025 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi również dystrybucję szczepionek przeciwko COVID. Zeszło to z centralnej dystrybucji na dystrybucję w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tak zresztą jak wszystkie pozostałe szczepionki do programu szczepień ochronnych.
3: Następna sesja Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku zaplanowana jest na 28 września.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: A teraz o uwagę poproszę wszystkich kierowców. Niestety wciąż dochodzi do niebezpiecznych, a niekiedy tragicznych zdarzeń na przejazdach kolejowych. Dlatego warto przypominać i apelować o przestrzeganie zasad mogących uratować nasze zdrowie, a nawet życie. Właśnie dlatego zorganizowano konferencję prasową, w trakcie której przedstawiono informacje, statystyki i porady związane z właśnie poruszaniem się w pobliżu przejazdów. Przygotowałem z niej wygodny skrót i tak oto zapraszam na antenę Przemysława Zielińskiego z Polskich Linii Kolejowych SA.
6: Spotykamy się dzisiaj nie bez powodu na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Inwalidów i Konduktorskiej Bydgoszczy, po to, aby zademonstrować Państwu i poinformować o tym, co na tym przejeździe zrobiliśmy, jak go zmodernizowaliśmy, jakie z tym będą związane zmiany dla kierowców. Przez całe ostatnie wakacje, w każdy piątek organizowaliśmy akcję Bezpieczny Piątek. Co tydzień w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym kraju były rozdawane ulotki, materiały edukacyjne dla kierowców, dla rowerzystów, dla osób pieszych, przypominające o tym, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Wsparciem w naszych działaniach były patrole Straży Ochrony Kolei. Bezpieczeństwo na przejazdach to jeden z priorytetów Polskich Linii Kolejowych. W tym celu modernizujemy przejazdy, tak jak ten za moimi plecami, ale także budujemy skrzyżowania bezkolizyjne, szkolimy naszych pracowników odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa na przejazdach. Od 2005 roku prowadzimy akcję społeczną Bezpieczny Przejazd. W jej ramach odbywają się akcje prewencyjne, takie jak dzisiaj w Bydgoszczy, ale także spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach, czy też warsztaty dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. Szanowni Państwo, takim prostym i skutecznym narzędziem, które podnosi poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, jest żółta naklejka PLK.
3: Znaczenie żółtej naklejki przybliży Mirosław Lewandowski z PLK, naczelnik sekcji eksploatacji w Bydgoszczy.
7: Na każdym przejeździe kolejowo-drogowym są minimum 2 takie naklejki umieszczone na odwrocie Krzyża Świętego Andrzeja lub na napędzie rogatkowym. Na tej naklejce możemy znaleźć numer skrzyżowania, numer alarmowy i numer, pod który należy zgłosić awarię. Każdy użytkownik, który zablokuje się na przejeździe kolejowo-drogowym, musi niezwłocznie powiadomić na numer alarmowy 112 operatora w celu wstrzymania ruchu, w celu ratowania życia przede wszystkim. W przypadku awarii, które mogą poczekać, możemy przedzwonić na numer wskazany poniżej. Tam jest podany numer skrzyżowania, i odpowiednie służby wstrzymają ruch kolejowy celem zapobiegania dalszym zdarzeniom i życiu ludzkiemu.
3: Aby na przejazdach kolejowych było bezpieczniej, prowadzone są inwestycje i remonty. Niekiedy dochodzi też do pewnych zmian i taka też miała miejsce w Bydgoszczy. W ciągu ulic Inwalidów i Konduktorskiej przybliży je Mirosław Lewandowski.
7: Na tym skrzyżowaniu dokonano zmiany w postaci sterowania urządzeniami na tym przejeździe. To jest zastąpiono człowieka automatem. Teraz jest to przejazd kategorii B, kiedyś był kategorii A. Polega to na tym, że automatycznie urządzenia uruchamiane przez pociąg zamykają przejazd w sposób bezpieczny, gdzie nie ma tego, że człowiek się może pomylić. Tutaj urządzenie steruje ruchem, więc idziemy w stronę bezpieczną, co zwiększa to bezpieczeństwo na tym przejeździe, a po drugie zmniejsza czas oczekiwania przed rogatkami dla użytkowników drogi w znaczny sposób, bo realizowanie przebiegu jest automatyczne po zjeździe pociągu z miejsca przejazdowego. Otwierają się rogatki automatycznie i wyłącza się sygnalizacja.
3: Za 99% niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach odpowiadają kierowcy, wynika z danych PLK. Warto więc spojrzeć na stronę bezpieczny-przejazd.pl i przypomnieć sobie zasady bezpiecznego zachowania przy przejazdach kolejowych.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jak sobota to...
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Reklama. Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
3: Czas już na specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym przypominamy sobie nasze najciekawsze radiowe spotkania ze znanymi artystami. Mój dzisiejszy gość ostatnio odwiedził mnie dobrych kilka lat temu. Za chwilę spróbujemy policzyć, ile to lat faktycznie temu widzieliśmy się po raz ostatni. Renata Przemyk za młodu marzyła o tym, by kierować wielką ciężarówką. Ćwierć wieku temu postanowiła porzucić miasto i wyprowadzić się na wieś. Co słychać u Renaty Przemyk? Poza nowościami? O tym za chwilę porozmawiamy.
2: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
3: O tej porze, moi drodzy, jak zwykle w Radiu Złote Przeboje, czas na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, której bardzo dawno u nas nie było, Renata Przemyk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Co to znaczy bardzo dawno? Sprawdzałem, kiedy ostatnio się widzieliśmy. No i to był rok 2000, uwaga, uwaga, 17. Nie do uwierzenia.
4: To zbyt dawno.
3: Zbyt
4: tak.
3: dawno.
4: Chociaż przyznaję, że tak mi czas szybko leci.
3: Mnie też. Słuchaj, zaglądałem na twoje strony internetowe, znalazłem tam między innymi kilkadziesiąt już chyba felietonów. Powiedz mi, jak to się zaczęło? Jak zaczęłaś pisać?
4: Ja już teraz nie przypomnę sobie dokładnie roku, ale to już wiele lat temu zostałam namówiona przez Izę Szczepańską, wtedy naczelną takiego pisma Style. To się pojawiało, to było w formie bezpłatnego miesięcznika w obrębie województwa śląskiego. Katowice i okolice, cały konglomerat. I mówię, napisz tylko taki jeden świąteczny, bożonarodzeniowy felieton. I ja mówię, ale ja nigdy nie pisałam takich dłuższych form, niczego poza właśnie tekstami piosenek, czy wierszami. I migałam się długo, ale mówi, ale to przecież tylko ten jeden. Myślę sobie, no dobra, zasięg jest trochę mniejszy, zrobię to tak zwyczajnie, od serca, prosto. Napisałam i odzew był tak dobry. Mówi, no to chociaż tylko jeden jeszcze noworoczny. Zrobiły się z tego 3 lata. I ja miałam z tego ogromną radochę. To pobudziło we mnie właśnie mnóstwo przemyśleń i inaczej zaczęłam obserwować to, co się dzieje w danym momencie u mnie, wokół mnie. Znajdowałam tematy. To też było ciekawe właśnie, o czym by napisać teraz. No jeżeli to nie były święta oczywiście i Nowy Rok, czyli takie oczywiste bardzo okazjonalne tematy, to potem przyznaję, że dało mi to asum do tego, żeby inaczej postrzegać bardzo wiele zjawisk wokół mnie. Moje koty też były obiektem, tematem jednego z felietonów i zgłębianie ich natury, budząca się przyroda i wiele różnych rzeczy, wiele różnych refleksji, które jakby sprawiły, że wchodziłam głębiej w temat. To było przyjemne bardzo. A potem miesięcznik się zamknął i ja razem z nim.
3: Ale felietony zostały na twojej stronie internetowej, także gorąco zapraszamy, jeżeli nie czytaliście, to naprawdę warto. Pamiętam początki, to znaczy samych twoich muzycznych początków nie pamiętam, bo to był chyba festiwal studencki, a ja miałem 15 lat, ale pamiętam Jarocin na początku 90. lat. Czy to był dla ciebie jakiś przełom, jak po latach na to patrzysz? Bo jednak Jarocin, no przed laty to było marzenie wielu artystów.
4: No ten mój taki najbardziej znaczący Jarocin to był 1989. I jak wiemy, to był przełomowy rok pod bardzo wieloma względami w naszym kraju głównie. No i moje życie faktycznie również wtedy się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zmieniło, moje muzyczne życie, ale chyba całe też. Ja tam dostałam taki feedback, taki ładunek energii, takiej tej pozytywnej, potwierdzającej, że ludziom podoba się to, co robię. A to nie było wcale takie oczywiste. Jeżeli ktoś pamięta Jachoznę, tamte czasy, ci w moim wieku i trochę starsi, to wiedzą, że no to nie była muzyka aspirująca do bycia tą najbardziej popularną i taką podobającą się wszystkim. A to był koncert jeszcze na zaproszenie takiego stricte punkowego zespołu Armia, który to zespół zaprosił tam wielu gości. Poza mną były same właśnie ostro grające punkowe zespoły i my z Jachozną, z kontrabasem, akordeonem. Ja jednak wyglądająca, no może poza glanami, to jednak jak grzeczna dziewczynka w takim żakieciku własnoręcznie uszytym wtedy, tam liliowym, fioletowe. Najbardziej odjechany element mojej stylówy to były fioletowe paznokcie. Udało mi się zdobyć taki lakier. To też nie było wcale takie oczywiste wtedy. Wszystko trzeba było zdobywać. I tam właśnie dostałam taką siłę, takie potwierdzenie, że jest miejsce na tej scenie polskiej dla mnie, że przyznaję, że potem nic już nie było takie samo.
3: Rozmawialiśmy przed momentem o czasach zamierzchłych, latach 80. i o Jarocinie. Dobrze, z Jarocina przeskoczymy do 2026. Rzeczywistość, w której coraz głośniej mówi się o tym, że sztuczna inteligencja nas pozbawi pracy. No i tak się zastanawiam, jakie jest podejście do AI artystów. Czy ty to postrzegasz jako szansę, ułatwienie, błogosławieństwo czy przekleństwo?
4: I myślę, że to nie tylko chodzi o nasz kraj, tylko w ogóle na świecie. Ludzie mają tendencję do robienia mnóstwa szumu wokół różnych zjawisk i wyolbrzymiania i nadawania temu jakichś tak ogromnych znaczeń. Tak, rozwój technologii jest olbrzymim krokiem w kierunku ułatwienia nam życia. Ja jestem zachwycona właśnie z tego powodu, że odkąd pojawiły się programy komputerowe, muzyczne, ja mogę to sobie jako w zasadzie amator sama wszystko gdzieś tam zapisać, zaaranżować, zasymulować brzmienie innych instrumentów. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba jakoś mocno rozgraniczyć jednak, że ten aspekt ludzki no dla mnie będzie niepodrabialny. Na żywo koncerty z żywymi ludźmi, ta energia. Ja bezpośrednio też jadę z trasy, z kolejnych koncertów. I to są takie emocje. To jest kontakt międzyludzki takiego rodzaju, który według mnie to jest niepodrabialne. Oczywiście jest to duża łatwość, duże ułatwienie w komponowaniu, w układaniu piosenek, robieniu muzyki. I przyznaję, że czasem oszałamiająco dobre efekty są w momencie, kiedy jakby potrafi odpowiednio poprowadzić to ten, kto wie, jak zadać zadanie.
3: Tak.
4: To też ma znaczenie, że to jest ważne, żeby był cały czas ktoś, kto będzie prowadził dane urządzenie. Myślę, że za naszego życia jeszcze nie będzie jakiejś tam takiej rewolucji, żeby po prostu to nas pozbawiło pracy. No są rzeczy, których nie da się przewidzieć. Tak jak myśleliśmy kiedyś, że takie nośniki typu płyta CD. Kiedyś mówili wszyscy, że to w ogóle się nie sprawdzi. To nie wyjdzie. Ja pamiętam w 90 roku dokładnie, jak pojechaliśmy na festiwal do Sopotu i ja pierwszy raz miałam w ręce wtedy płytę CD właśnie z moją pierwszą płytą. To było tak niesamowite uczucie. I pamiętam sklepy muzyczne wtedy, gdzie w witrynie były tylko dwie płyty kompaktowe, moja i Obywatela GC. To było cudowne po prostu uczucie. Ale jednakowoż wydawało nam się, że Jezu, kto to kupi? To jest drogie, to odtwarzacze są drogie, że to wszyscy mówili wokół, to się nie przyjmie, to taki gadżet. No, jak gruchnęło po prostu, jak się rozwinęło, to po prostu to jak widzieliśmy, przyjęło się i to bardzo i zdetronizowało nasze ukochane wcześniej kasety, a wcześniej jeszcze te winyle, to też teraz jakby odradzają się w takiej formie bardziej kolekcjonerskiej. Teraz, jak już weszły, to wydawało nam się, że to będą zawsze, że na stałe. Nie, świat potrafi nas zaskoczyć i myślę, że nie ma co bić piany Gdzieś tam uważam, że jednak jest taki element prawdziwej sztuki, która będzie nie do podrobienia. Cieszmy się tym, co nam przynosi życie. Jeżeli przez coś jest w stanie nam łatwiej grać, spotykać się, korzystajmy ile się da. Wiadomo, że będą dziedziny, w których faktycznie ta sztuczna inteligencja może radzić sobie lepiej na takim właśnie takim najprostszym, bazowym poziomie. Natomiast ta indywidualność, taka typowo jednak ludzka wrażliwość i ten rys talentu, żeby nie powiedzieć geniuszu, ja uważam, że się obroni.
3: I tego się trzymajmy. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, jak najbardziej analogowo. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i trochę pogdybamy. Rozważania z cyklu Co by było, gdyby.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
3: Dzisiaj w programie Cała Muzyka Renata Przemek, której bardzo dawno w Radiu Złote Przeboje nie było. Obiecałem, że odrobinę pogdybamy. No właśnie, słuchaj, gdyby nie muzyka, to co mogłabyś w życiu robić? Co chciałabyś robić?
4: Planów było sporo przez całe moje życie, od dzieciństwa, kiedy to chciałam być kierowcą ciężarówki, takiej wielkiej ciężarówki. Oglądaliśmy z tatą filmy Drogi. I takiej kolorowej, olbrzymiej. Marzyło mi się, że będę jeździć. Bardzo chciałam, zawsze interesowałam się samochodami, bardzo chciałam jeździć. Sama będę prowadzić taką ciężarówkę przez takie egzotyczne, cudowne tereny, bo uwielbiam podróże. Także a z tyłu w tej kabince będę miała własny pokój, swój pierwszy w życiu. Potem się okazało, że po drodze było liceum ekonomiczne, więc no dobra, mogę panią z biura, pomyślałam sobie, dość szybko się zorientowałam, że nie mogłabym być, nie weszłabym w taką rutynę, żeby codziennie robić prawie to samo. Potem były studia filologii czeskiej, gdzie wyobrażałam sobie, że być tłumaczem z czeskiego, ale do fajnej literatury, takiej naprawdę dobrej, to mogłoby być coś, co by mi pasowało. Ale w międzyczasie był jeden, drugi festiwal, zaczęło się od studenckiego. I jakby przestałam zawracać sobie głowę dopiero po paru latach tak naprawdę, kim mogłabym być. Jeszcze przedłużałam sobie studia o 2 lata. Jeden urlop, drugi urlop, żeby upewnić się, że jedna nagroda, druga, trzecia, Sopot, Opole, sprzedane płyty. Jak robiłam dyplom, to był 92 rok, byłam w trakcie przygotowania do 3. płyty i wtedy dopiero uwierzyłam, że mogę robić muzykę na poważnie. To i tak to się mogło nie udać. Mam dyplom bohemistki i parę umiejętności, także się wymądrzałam, że mogłabym robić wiele rzeczy, ale skoro mogę robić to, to się bardzo, bardzo cieszę i naprawdę jestem bardzo wdzięczna słuchaczom, życiu, bliskim osobom Bogu szczęściu, wszystkim, co sprawia, że jestem tu i teraz i przez te lata mogę robić to, co kocham.
3: Jak tak ktoś ładnie powiedział, róbmy to, co lubimy, a nigdy nie będziemy w pracy. Słuchaj, a może kariera sportowa, bo za młodu trenowałaś sztuki walki, nawet jakieś osiągnięcia były. Żółty pas, dobrze ja pamiętam?
4: Tak, to i na tym się skończyło. Miałam 16-17 lat i okazało się, że jest tam jednak zbyt drobnej budowy i zaczęłam tam intensywny trening, bo to trzeba powiedzieć, że na 100 facetów w naszym Bielsku Białej w klubie byłyśmy we 2 tylko. I oni bardzo starali się nam udowodnić, że się nie nadajemy. Ja chyba potrzebuję takich wyzwań i jak spotykam się z taką reakcją, to wzbiera we mnie fala takiej chęci pokazania, że a jednak. No i powykręcałam sobie kostki u stóp, u nóg i trochę mnie to kosztowało zdrowia, musiałam przerwać. Natomiast jakby zostało mi to, że fajnie jest być w ruchu, ale to ten ruch ma być taki, jaki nam pasuje. Przez lata była to joga też. Bardzo lubię spacery, chodzenie po górach. wdrażam się, pływanie, wdrażam się do roweru, ale nic, co robiłam, nigdy nie było i nie będzie wyczynowe, żadnego bicia rekordów, żadnych zawodów. Nie zależy mi na tym kompletnie. Jakby lubię właśnie czuć, że ciało daje radę. To jest fajne uczucie.
3: Dzisiaj, drogie panie i drodzy panowie, biegniemy we własnym tempie razem tak z Renatą Przemyk. Tak sobie myślę, że od baby, którą zesłał Bóg, wcześniej Jarocina, do na przykład piosenek Cohena, bo i je masz na swoim koncie, no to jest daleko. Jak to będzie z twoją najnowszą płytą? W którą stronę zmierzamy?
4: A tam daleko. To jest... Fajnie jest, jest tyle muzyki na świecie ciekawej, tyle piosenek, tyle pomysłów, tyle gatunków muzycznych. Ja nigdy nie śpiewałam niczego, co było w zasadzie takim mieściło się tylko w jednym czystym gatunku. Że naturalnym odruchem jest, że kusi, żeby zrobić jeszcze kolejne rzeczy, jeszcze inne, jeszcze. I tyle emocji zawartych jest w piosenkach. Ja uwielbiam te właśnie, które poruszają te najczulsze strony. I jak pokazuje moja dyskografia, jedyną pewną jest zmiana. Czyli tak jak w życiu. I wiem już, że naprawdę nie ma sensu robić jakichś planów, zakładać jakoś, jaka będzie. Trzeba dać się ponieść temu ruchowi naturalnemu, tym pomysłom. Bardzo duże znaczenie ma, co się aktualnie dzieje w moim życiu. To na ogół jest odzwierciedlenie jakiegoś tam mojego aktualnego miejsca. Skłonności do przemyśleń akurat nad danymi tematami. Co życie pokaże, będzie na pewno niespodzianka. Jedno jest pewne, że na pewno będzie emocjonalnie i szczerze.
3: Czy ty masz jakieś niespełnione marzenia muzyczne? Na przykład nie wiem, rozmawiałem z Piotrem Cugowskim, jemu się marzy płyta symfoniczna, z kolei Justyna Steczkowska marzy o jakimś duecie z Nigelem Kennedy. O czym tak w skrytości ducha marzy Renata Przemyk?
4: Życie mnie cudownie zaskakuje i od czasu do czasu pojawiają się propozycje, takie, których bym się wcześniej nie spodziewała, na przykład jak ta z piosenkami Cohena, nie z tymi najpopularniejszymi, nie z tymi zaśpiewanymi po tysiące razy, tylko właśnie ta sztuka Boogie Street wystawiona w Teatrze Starym w Lublinie i potem jakby to, co się znalazło na płycie, było dla mnie samej olbrzymim zaskoczeniem, ale też wielką, wielką przyjemnością. Ja wiem, że życie przyniesie mi jeszcze mnóstwo takich niespodzianek i mam też na koncie super, super duety, super współpracę. Lubię dać się ponieść, bo naprawdę nie ma tak, że siedzę po prostu i wymyślam, a co by tu jeszcze. Zawsze to jest gdzieś nadążanie właśnie za tym, co przynosi życie. I to też jest właśnie wsłuchiwanie się w własny rytm i własne tempo. Na razie koncertów jest tyle i pracy jest tyle, że trochę muszę z całych sił nadążać, więc teraz skupiam się na tym.
3: Renata Przemyk dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy kilka minut temu o marzeniach gwiazd, o marzeniach Piotra Cugowskiego, o marzeniach Justyny Steczkowskiej. No właśnie, wspomniana już Justyna Steczkowska, z którą jakiś czas temu rozmawiałem. No i wspominaliśmy czasy, kiedy na okrągło dzwoniła do niej redakcja magazynu Playboy. Był taki przed laty. Ale ja się dogrzebałem do informacji, że do ciebie też Playboy wydzwaniał.
4: A był taki telefon już lata temu. Ale nie byłam zainteresowana. Jakby nigdy wydawało mi się, że to nawet nie jest kwestia pruderii.
3: Tak.
4: Tylko jakby charakteru pisma, gdyby to była Ani Leibowitz albo Newton i to miało być gdzieś w jakimś takim właśnie miało się zapowiadać jako jaka wielka, wielka sztuka, albo, co też było moją propozycją i to nawet nie zdziwiłam się, że odmówili. Ja mówię, że mogę zrobić na przykład topless, żeby jakby dochód z tego przeszedł na badanie raka piersi. Nie, to nie o to im chodziło zupełnie. Także nie byłam zainteresowana pokazaniem swojej cielesności, bo ja uważam, że to jest z jednej strony takie właśnie nasze intymne, ale też niech z tego wynika coś więcej niż... No nie powiem co.
3: Dobrze, to nie mówimy co. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Ja gdzieś znalazłem twoje słowa sprzed lat, że na początku swojej kariery byłaś osobą chorobliwie nieśmiałą.
4: No tak. I małomówną. Ale jak widać, to się leczy.
3: No to dobrze. Zostawmy w takim razie tematy związane z Playboyem i innymi rzeczami. Skupmy się na muzyce. Słuchaj, na scenie jesteś od lat 80. Patrząc na polską muzykę obecnie, powiedz mi, czego jest za dużo, czego brakuje? Jak ci się podoba, jak oceniasz to, co słychać, to, co widać?
4: To zależy, kto i gdzie nadstawia ucho.
3: Aha.
4: Jak widzimy po internecie, no bo głównie to jest chyba takie miejsce, gdzie najwięcej jest dostępnej tej nowej muzyki, która pojawia się po prostu co sekundę chyba i w Polsce, i na świecie. Jest takie mnóstwo i takie zatrzęsienie nowych piosenek, nowych produkcji i tak różnych, że jak ktoś tylko czegoś cierpliwie szuka, bo nie warto tylko i wyłącznie skupiać się na algorytmach, bo wiemy, że tam jakby te sugestie to nie zawsze są te najwartościowsze rzeczy, to naprawdę może znaleźć mnóstwo dla siebie ciekawych rzeczy. W tak wielu gatunkach, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, czego brakuje, czy czego jest za dużo. Wszystkiego jest za dużo. Że my gdzieś jakby giniemy pod natłokiem tak wielu różnych propozycji. I to nawet nie jest tak, że one są jakieś strasznie złe. Jest wiele nawet dobrych rzeczy, tylko zbyt wiele. Zbyt wiele. I myślę, że to jest coś w rodzaju klęski urodzaju, że nie ma tego w tym tłoku takiego właśnie świętowania, celebrowania. Fajnie byłoby, gdyby to wróciło właśnie... Ale tak pewnie jest. Czy jakieś kluby dyskusyjne, jakieś muzyczne, jakieś takie skupianie się na tym, żeby się zatrzymać na jakichś wybranych rzeczach. Mm-hmm. Kiedyś była ten, jak wiemy, w telewizji polskiej, za czasów tej roli misyjnej, i były programy muzyczne, sporo nawet było, takie, które produkowały, Telewizja Polska produkowała teledyski. I nawet ta muzyczna jedynka, która też była traktowana z przymrużeniem oka, że to taka komercja. Wiadomo było mniej więcej, co się w Polsce dzieje, wiadomo było, jaką drogą pójść, żeby gdzieś się zaznaczyć. Wiadomo, że jak ktoś chciał, zależy, czego oczekiwał. No, internet zalewa nas taką ilością produkcji, że na pewno niczego nie ma, nie jest za mało.
3: Ja kiedyś sprawdzałem, podobno dziennie w Spotify pojawia się 60 tysięcy nowych piosenek.
4: Natomiast jest
3: chyba więcej niż ktokolwiek na świecie jest w stanie przesłuchać nawet.
4: No to na pewno.
3: Na pewno. Dobrze, zostawiamy sprawy muzyczne. Muszę cię na koniec zapytać jeszcze o twój pomysł, na który wpadłaś przed laty, żeby wyprowadzić się daleko za miasto. Czy z perspektywy czasu, czy to się sprawdza?
4: Jak już przestałam marzyć o byciu kierowcą dużej, kolorowej ciężarówki w Stanach, to też marzyłam o tym, żeby być leśniczą w leśniczówce i mieszkać z daleka od blokowisk, w których się wychowałam, mieć tę przestrzeń, kontakt z przyrodą i spokój. I jak się okazało właśnie po wielu latach mieszkania w mieście, jak się pojawiła szansa właśnie, żeby na takiej prawdziwej wsi zamieszkać w swoim niewielkim, ale właśnie takim przytulnym domku, ale za to z większym kawałkiem ziemi, to mi się lampka zaświeciła. Jezu, to jest dokładnie to, czego ja chcę. Ten święty spokój, bez hałasu, bez pośpiechu, takiego szybkiego tempa życia. I już 26 lat mieszkam pod Wieliczką. Jestem zachwycona. To jest to moje miejsce. A jednocześnie jak się ma samochód, no to mogę dotrzeć. Asia lubi jeździć od dzieciństwa. Marzyło się. A propos marzeń. Ja jeszcze lubię, jak samochód jest duży, wygodny, z napędem na 4. bo różne pomysły są i na wakacje, i na drobne wypady. No i w zimie byłoby ciężko u mnie podjechać. No to to jest, i tam mam ten święty spokój i swoje studio ikonostrychu. Więc w zależności od tego, jaki mam nastrój, czas, ochotę, to mogę, to mam wybór. Mam wybór, mam tę ciszę, którą mogę sama sobie zapełnić.
3: Czyli innymi słowy, od ćwierć wieku pomysł, na który wpadłaś, doskonale się sprawdza. Jesteś kobietą szczęśliwą, innymi słowy.
4: Mogłabym tak powiedzieć, chociaż zawsze to będzie z odrobiną zawahania, co to jest szczęście. Bo też wiemy, że takie chwile intensywnego szczęścia pojawiają się co jakiś czas. Nie tak bardzo często, ale w momencie, kiedy mamy porównanie, kiedy zdarzyło nam się coś przykrego, coś się nie udało, jakieś były problemy i wiemy, jak to jest, jak jest nieszczęście. To szczęście, jak się pojawia, to ono dużo mocniej, intensywniej smakuje. Warto mieć takie porównanie.
3: Tak. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Muszę zapytać, kiedy widzimy się następnym razem, bo mam nadzieję, że to nie będzie za 9 lat, bo tyle minęło od naszego poprzedniego spotkania.
4: Polecam się. Ja mogę i codziennie. Jak widać, moja małomówność została w pełni wyleczona. Jeszcze chyba w promocji dostałam jakiś taki dodatkowy pakiet.
3: To było zawoalowane pytanie o datę premiery płyty, ale widzę, że nie.
4: Nie spieszmy się, ale jakby myślę, że w niedługim czasie pojawią się kolejne piosenki.
3: Dobrze, będziemy w takim razie wypatrywać, będziemy trzymać rękę na pulsie. Gorąco was, drogie panie i drodzy panowie, zapraszam na internetową stronę Renaty Przemek, choćby po to, żeby poczytać owe felietony, o których już dzisiaj wspominaliśmy, prawda?
4: A może faktycznie fajnie byłoby wrócić do tego. Pamiętam, że samo pisanie zawsze na ostatnią chwilę było fajnym przeżyciem.
3: No to zapraszamy gorąco w takim razie. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Pięknie, dziękuję.
4: Dziękuję, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
3: Renata Przemek w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę cofniemy się do czasów, kiedy istniał jeszcze mur berliński, a rzeczywistość wokół nas wyglądała zupełnie inaczej. Nena.
5: Hey, hello, how are you?
3: Słuchaj, zacznijmy od samego początku. Czy pamiętasz ten moment przed laty, jako mała dziewczynka pomyślałaś sobie, to jest to, chcę śpiewać?
6: Kiedy byłam bardzo, bardzo mała, nie miałam żadnych planów na życie. Po prostu cały swój wolny czas spędzałam na łonie natury, w lasach. Zawsze mieszkałam gdzieś na wsi z moją rodziną i byłam bardzo związana z przyrodą. Kiedy stałam się nastolatką, zaczęłam intensywnie słuchać różnych płyt. Bardzo lubiłam Ramones, Blondie, a niedługo później też Nila Younga, Pink Floyd i innych. Wtedy poczułam jakąś inspirację. Pomyślałam o tej muzyce, która w moich myślach zawsze przenosiła mnie w wielki, szeroki świat. Sprawiła, że pomyślałam, kurczę, tworzenie własnej muzyki byłoby super. To pragnienie nie było jakimś wielkim marzeniem, a raczej po prostu przeświadczeniem, że to mogłoby być coś pięknego. Następnie poprosiłam o swoją pierwszą gitarę na gwiazdkę. Miałam wtedy około 12 lat. Zaczęłam grać na gitarze. Nauczyłam się kilku akordów i to sprawiło, że moje pragnienie stało się jeszcze silniejsze. Wtedy wiedziałam, że dzięki muzyce mogę pokazać się na całym świecie i po prostu dobrze się bawić. Godzinami siedziałam w moim pokoju i wkoło powtarzałam i śpiewałam te same piosenki. To one mnie inspirowały. Potem, kiedy miałam 17 lat, właściwie już o tym zapomniałam. Poszłam do klubu, do którego w weekendy chętnie chodziłam potańczyć. Tego dnia podszedł do mnie pewien mężczyzna i powiedział: widuję cię tutaj w tym klubie. Jestem gitarzystą i chciałem cię po prostu zapytać, czy chciałabyś założyć ze mną zespół. Od razu się zgodziłam. Naprawdę nigdy go wcześniej nie widziałam. Odwracam się, a on stoi przede mną i mówi: hej, załóżmy razem zespół. Odpowiedziałam: tak. I następnego dnia po raz pierwszy w życiu weszłam do sali prób. Wzięłam do ręki mikrofon i tak to wszystko się zaczęło. Mój pierwszy zespół powstał, gdy miałam 17 lat. Nazywaliśmy się wtedy The Stripes.
7: Das erste Mal in meinem Leben in einem Proberaum. Hatte ein Mikrofon in der Hand, angefangen. Mit 17. Meine erste Band, wir hießen damals The Stripes.
3: Wspaniała Nena, dzisiaj w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. I to na dzisiaj wszystko. Miłego weekendu.

0: sama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje gra dla was i cieszy was w sobotni poranek o 8:00. Zapraszamy na wiadomości.
12: Burze na horyzoncie. Synoptycy ostrzegają, to nie będzie spokojny dzień. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny. Łaziki marsjańskie wylądowały w Krakowie. Można je podziwiać z bliska. Agnieszka Trojanowska, BIS. IMGW ostrzega dziś przed burzami. Te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
13: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
14: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie, co zrobić, jak

0: W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
1: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
2: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
3: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
0: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Rano deszcz na Śląsku i w Małopolsce, po południu popada od strony morza i zagrzmi nawet w Wielkopolsce. Najcieplej we Wrocławiu i Krakowie, 22 stopnie, do 20 w centrum, około 18 stopni nad całym polskim morzem. Także niby ładnie, ale trochę może popadać tu i tam. Natomiast ten deszcz też nam jest potrzebny i przyrodzie również. Z deszczu też się będziemy cieszyć. Kasper Sosnowski, witam pięknie.
4: Radio Złote Przeboje.
5: To taki wstęp do tego, że każda sobota jest dobra.
4: Let's have a celebration by the sea.
5: A w tej godzinie o tym, jak Polacy oszukują...

Dbangos w Radiu Złote Przeboje. A jak chcecie zakończyć lato z przytupem, czyli Beatą Kozidrak na scenie i pięknymi dźwiękami w oszałamiającej scenerii, no to witamy w konkursie Złoty Bilet na ostatni wieczór lata i zapraszamy na 18 września do Pałacu Zamojskich w Kozłówce, to jest województwo lubelskie. By móc wygrać bilet, należy napisać najpiękniej jak się da. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Na te przemyślenia czeka formularz na złoteprzeboje.pl na naszej stronie. No i dziś przez cały dzień finały zabawy. Jutro też, dlatego na wasze wypowiedzi czekamy do jutrzejszego poranka. I nie dzwonimy, tylko piszemy na stronie złoteprzeboje.pl. Trzymam kciuki, a to Republika.

0: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers, 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
14: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Falco w Radiu Złote Przeboje, 8:30 na zegarach. Jest hit na sobotni poranek. Słuchajcie o tym, jak Polacy oszukują system kaucyjny i butelkomaty. Otóż pokazują maszynie dobrą, okaucjowaną puszkę na przykład, a jak automat chce ją zabrać, to podkładają puszki, które w systemie kaucyjnym nie są i pieniążki się naliczają. Także hasło Polak potrafi ciągle jest chyba aktualne. No dobrze, to co ja mam teraz zagrać na tą okoliczność? Nie, to nie będzie piosenka maszyny kaucyjnej. Gram może... O, Laure Branigan, to trochę spokojniejsze.

0: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło ekstra koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. Trzy na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta pianek, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Expert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Reklama.
3: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Kwadrans i będzie dziewiąta w Radiu Złote Przeboje. Gra i trąbi grupa Kombi, która dziś wystąpi za darmo na plenerowym koncercie w Karnicach. I wszyscy się zastanawiają, gdzie to jest. No w zachodniopomorskim. Jak ktoś nas słucha w Koszalinie, Świnoujściu czy Szczecinie, no to ma tak dwa rzuty beretem do Karnic. Ale jak ktoś z Nowego Targu, to proszę się nie martwić, bo na jesieni Kombi będzie grało w dużych polskich miastach i to z dwoma projektami, bo również z trasą Królowie Życia na 50-lecie Skawińskiego i Tkaczyka. Oj, będziemy zapraszać na to wydarzenie. A to już The Pretenders, I Stand By You.

Uwielbiam zespół ABC. W Radiu Złote Przeboje 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o ważnym sportowym wydarzeniu, jak jest mecz Polska-Włochy, to zawsze jest to wielkie święta. Szczegóły Agnieszka przekaże w naszych wiadomościach już za chwilę.

0: gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
11: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 9. Zapraszamy na wiadomości.
12: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek. Agnieszka Trojanowska BIS. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
13: Trwają uzgodnienia. Żeby prowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
12: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6 tysiącach miejsc w ponad 40 krajach. Polska Para Prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza.

Kacper Sosnowski, witam. Zmieniły się przepisy dla kierowców dwa dni temu w ważnej kwestii. Ma być bezpieczniej, w teorii. Szczegóły, o co chodzi, za chwilę. To coś ładnego, kojącego dla kierowców. Mamy? Mamy. Abbe mamy. Knowing me, knowing you.

The Cars i Drive w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, kierowcy i ich rodzice, bo zmieniły się przed weekendem przepisy dla osób, które pierwszy raz zdobyły prawko. Te prawo jazdy dostaną teraz na okres próbny. I w tym czasie zero alkoholu w wydychanym powietrzu podczas kontroli drogowej. A kierowcy przed 18 przez pół roku muszą jeździć z kimś starszym, który ma prawko od 5 lat. A jak nowy kierowca przekroczy 12 punktów karnych, no to na jazdę doszkalającą pojedzie. I to wszystko, żeby było bezpieczniej, bo statystycznie w przeliczeniu na 10 tysięcy osób danej populacji to właśnie u tych najmłodszych kierowców wypadków jest najwięcej. Uważamy na drogach i szerokiej drogi.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.
1: Dzień dobry, weekend.
11: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Au, au, w Radiu Złote Przeboje, czyli Typhit. Piosenka z 82 roku, o lwie, który śpi wieczorem. Ich największy przebój. Ale mieli także jeszcze inny, no trochę mniejszy, Fantasy Island. Może ktoś pamięta? To też zespół Typhit. Choć brzmi trochę jak ABBA. A jak ktoś będzie miał okazję zobaczyć zdjęcie, jak trio wyglądało w latach 80. i jak wygląda teraz, to śmiało, bo buzie się uśmiechną. W ogóle zaglądanie w stare zdjęcia i przypominanie sobie, jak ktoś wyglądał kiedyś, jest, mam wrażenie, wesołym zajęciem. Teraz sobie zagramy Belinda Carlisle. Popatrzyłem, jak wyglądała w latach 80. No, trochę jak Cindy Crawford. A jak wygląda teraz? Też jak Cindy Crawford, tylko 30 lat później.

0: robotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 zł za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka. Niskie ceny.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Filharmonia Pomorska zaprasza na 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. 10 koncertów w 5 lokalizacjach. Od 18 września do 16 października. Muzyka dawna i nowa. Od hymnów bizantyjskich po przeboje rocka. Szczegóły i bilety na filharmoniabydgoszcz.pl.
6: To się zagotuje w kuchni Masterchefa.
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stok

0: Teraz przed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Sabrina w Radiu Złote Przeboje. Pytacie, co teraz robi. No dalej śpiewa o chłopakach na różnych imprezach w całej Europie, gdzie wspominane są lata 80. i 90. Ale uwaga, wydała też nową piosenkę w tym roku. Love in Rio na 58. urodziny. No tak się składa, że mam akurat. Tak brzmi teraz Sabrina. No fajne, ale chyba nie aż tak fajne, jak było kiedyś, prawda? Aha, i na teledysku tym razem już nie jest w basenie, ale na plaży stoi. W każdym razie zbiornik wodny zawsze musi być blisko Sabriny.

Mysłowic w Radiu Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 10, już wszyscy pewnie po śniadaniu. I teraz myślimy, co na obiad dzisiaj. No właśnie, w wiadomościach o tym, że im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. A młodzi, ooo...

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Wyjazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10:00. Tylko sprawdzone wiadomości mamy dla Was w tym momencie.
11: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
12: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
11: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszek z firmy, która przeprowadziła badania.
13: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy, ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
11: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: absolutnie trzeba zacząć sprawę od strony złoteprzeboje.pl. Tam są szczegóły. No to słuchajcie uważnie, ci wszyscy, którzy wypełniali w ostatnim czasie formularz, bo może zaraz do kogoś z was zadzwonię.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: I Boniemy.

To ja jestem swym najgorszym wrogiem, mówiła Whitney Houston o swoich demonach, uzależnieniach. No i kiedy wydawało się, że z nich się po trosze przynajmniej wyrwała i zagrała w filmie Sparkle w 2012 roku, no to niestety chwilę później świat już ją pożegnał. Tyle o Whitney Houston, a teraz o rozbitych marzeniach. Johnny Hates Jazz. U nich akurat wszystko dobrze, grają sobie do dziś koncerty. I ten największy przebój też tam grają. Shattered Dreams.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista, kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

I to jest ballada w Radiu Złote Przeboje. Mark Cohn już za nami. A za chwilę Jerry Halliwell, która była z Robin Williamsem w latach 90. Znakomicie się razem bawili, ale piosenkarz od niej odszedł, bo jeden z dziennikarzy powiedział mu, że te wszystkie lokalizacje, gdzie się pojawiają, to sprzedaje fotoreporterom właśnie Jerry. No i Robi, którego paparazzi wtedy przytłaczali, dał się nabrać, uwierzył mu i ten kontakt się urwał. Ale napisał potem dla Jerry wspaniałą piosenkę Eternity. No fantastyczny to był przebój. Nie wiedziałem, że to było dla Jerry. Zazdroszczę w takim razie. I gram Jerry Halliwell, radosną, It's Raining Men. Aha, a Robbie Williams i Jerry w tym momencie żyją w zgodzie.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
13: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Reklama.
20: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: dzieci w Radiu Złote Przeboje, a teraz wręczymy komuś
1: złoty bilet na ostatni wieczór lata.
2: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, Kacper Sosnowski, Radio Złote Przeboje. Czy do Katarzyny się dodzwoniłem?
2: Tak.
0: Katarzyna spała?
2: Już po śniadaniu.
0: Czy Katarzyna wie, dlaczego ja dzwonię?
2: W sprawie konkursu związanego z panią Beatą Koźdrek,
0: mam taki pomysł, żeby ci wręczyć złoty bilet na ostatni wieczór tego lata.
2: Super.
0: W związku z tym, co ładnie napisałaś. Słuchaj, ja przeczytam, jak ładnie napisałaś w tym formularzu, okay. Dlaczego to ty miałabyś jechać na ten koncert Beaty, a ty ostatnie zdanie w tym komentarzu opowiesz. Uważaj. Oczywiście wymarzonym sposobem byłby koncert w otoczeniu róż przy miłych dźwiękach głosu pani Beaty i z herbatą w ręku podaną przez Stefcie. No ale...
2: Z herbaty mogę zrezygnować.
0: Okej, słuchaj. Herbatę zostawiam tobie, a ode mnie masz podwójne zaproszenie na koncert Beaty.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Od razu lepszy poranek, prawda?
2: Tak, zdecydowanie.
0: To jeszcze jakiś okrzyk radości poproszę.
2: Jupi!
0: Może być jupi.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Kaja Ibregowicz w Radiu Złote Przeboje, 4 minuty i będzie 11, a w nich o wizycie w Moskwie związanej z... A no właśnie, szczegóły za...
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czyta lektor AI.

0: biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Reklama. Jeszcze kilka sekund i będzie 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
10: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gral z Państwowej Straży Pożarnej.
11: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc na cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
10: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
12: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
10: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asha.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Nad morzem dziś chłodniej do 18 stopni, w centrum do 20, na południu kraju do 21-22. Ale jak po południu deszcze i burze przyjdą od strony Szczecina i Gdańska aż po Łódź, no to się chłodniej zrobi.

Freddie Mercury dziś, 5 września, obchodziłby 80. urodziny. No i trochę się dzieje w związku z tym faktem. O tym na pewno opowiem. To też Queen wypadałoby chyba zagrać. Dzisiaj da się załatwić. Kasper Sosnowski, witam, ale 11. zaczynamy od Mafii. Imię deszczu.

Brotherhood of Men w Radiu Złote Przeboje. Save your kisses for me. Miałem kolegę, który miał tę piosenkę w telefonie ustawioną. Jak dzwoniła jego żona, to wybrzmiewało: zachowaj dla mnie swoje pocałunki. No słuszna koncepcja, gdy się jest parą, prawda? Poza tym wpada w ucho ta melodia, a w 76 roku tak wszystkim wpadła, że Eurowizję wygrała. A to już ostatni dzwonek na pobudkę, jak ktoś jeszcze w łóżku leży i się przekręca o 11.10 z lewego na prawy bok. Spiller i Sophie Ellis, Baxter, Groove Jet. Ale oczywiście, że dobrze w sobotę się wyspać, oczywiście.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. A co tam się będzie u Marzeny Rogalskiej działo, bo wraca weekend jak marzenie. Dziś z aktorką Hanną Śleszyńską.
1: Naucz mnie śledzikowania. A ty przecież umiesz. Normalnie mów to.
2: Ale jak?
1: No normalnie tak.
2: Że się spotkamy w Radiu Złote Przeboje?
1: Spotkamy się w Radiu Złote Przeboje. Złote Przeboje.
2: A, Złote, takie L.
1: Złote Przeboje.
2: Tak. A z Hanką czy z Hanką?
1: A ja nie wiem.
2: Z Hanką.
1: Z Hanką się spotkamy.
2: Z Hanką Śleszyńską się spotkamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy.
0: No tak, zapraszamy. I co ja teraz, tak muszę muzykę zapowiadać? Spróbuję. Ricky Astley, Never Gonna Give You Up w Radiu Złote Przeboje. A weekend jak marzenie? Południe.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Duże jasna maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
6: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
18: O Boże, co wyście tu zrobili?
19: Czy możemy zwolnić go?
20: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
19: Michel, ty jesteś już mój asystent.
17: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
0: Reklama.
1: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

USA for Africa w Radiu Złote Przeboje, w grupie wykonujących piosenkę 45 amerykańskich artystów. Nie było oczywiście Freddiego Mercury'ego, bo on jest Anglikiem. Freddy dziś obchodziłby 80. urodziny. Z tej okazji na schodach, znanych jako schody hiszpańskie, przy stadionie Wembley w Londynie odsłonięto specjalny mural przedstawiający wokalistę. Malowidło pozostanie tam do końca roku, jak ktoś by chciał zobaczyć. A dziś wieczorem urodzinowa impreza Freddiego w szwajcarskim Montreux. Więcej o tej imprezie u nas na pewno jutro. Queen gram za chwilę coś fajnego wybiorę. A może już marzenie Rogalskiej zostawię, a to Kylie Minogue.

0: Radio Złote Przeboje kończy, a w naszych wiadomościach o 12 będziemy ostrzegać. Przed burzami, przed pogodą i przed tym wszystkim, co w związku z tym może się wydarzyć. A Straż Pożarna pracy ma bardzo dużo. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek, a za chwilę tu Marzena Rogalska i Hanna Śleszyńska.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
15: Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach, dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie 2 amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
17: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji w okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
16: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. 2 osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Pogoda.
16: kurtki przydadzą się dziś szczególnie na północy Polski. Tam na termometrach miejscami zaledwie 16 stopni, na ogół jednak do 18. W centrum około 20, najcieplej na południu w Małopolsce do 22 stopni. Cała północna i środkowa Polska objęta dziś jest alertami przed burzami.
0: Twój weekend jak marzenie? To jaki weekend w trzech słowach?
1: Spotkanie takie rodzinne z obiadem, z deserem, z ciastem, duży rozgardiasz.
0: Nie praca.
1: Nie praca.
0: No to jak to się dobrze złożyło? No to Hanna Śleszyńska z nami do godziny 15. Będzie obiad, będzie deser, będzie kompot, będzie rozgardiasz.
1: Dobrze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Chciałabym mieć, Haniu Śleszyńska, doprecyzowaną jedną rzecz. Niejaka Wolszczak nam zdradziła, że znalazła się razem z tobą w czołówce najżyczliwszych kobiet. I że z tobą nie da się nikomu obrobić tyłka.
2: Wiesz, obrabianie tyłka to jest jakby takie zajęcie dodatkowe. W tym środowisku chyba się nie da bez tego. No bo tak, a co tam, kto zrobił, czy co. To są zawsze takie ploteczki. Dziękuję bardzo Grażynce Wolszczak, że tak mi robi takie PR.
1: U was to rodzinne, że wszyscy są tacy życzliwi? Czy życie cię tego nauczyło, że nie warto w ogóle tracić energii na to, żeby być dla ludzkości niemiłym?
2: Ja nie wiem, ja się tak nie zastanawiałam nad tym, skąd to się bierze. Zawsze się tym kierowałam, że chciałabym traktować innych tak, jak bym sama chciała być traktowana. Więc jeśli mogę być życzliwa, to się staram być, ale zdarza się, że ktoś tego nie chce albo wręcz się nie da, no to wtedy omijam łukiem. Nie boksuję się, chociaż jestem baranem, powinnam niby...
1: Ja też jestem baranem.
2: No to wiesz, czasami człowiek jest uparty, boksuje się, no to się boksuje no z najbliższymi. Ten ideał nie jest taki, wiesz, jak ty byś chciała to widzieć, że to taka jestem już zupełnie ho, ho, ho, z koroną i z aureolą. Nie, nie, nie.
1: Tak, tak, tak. No dobrze, to zagramy i sobie jeszcze porozmawiamy oczywiście. Czas na Madonnę. Jump.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, po co ty, my się tak zacharowujemy?
2: No właśnie.
1: Wytłumacz mi.
2: Póki co jednak jeszcze cały czas praca mi sprawia radość. Wiesz, to jest tak zbawienie i przekleństwo. Z jednej strony myślisz, cholera, czy ja muszę tyle grać? A z drugiej strony wychodzisz po spektaklu, myślisz, Boże, jak to fajnie, że ludzie wstają, biją brawo. Bo ja wierzę w to, że pójście na koncert czy do teatru nas jakoś uratuje.
1: Absolutnie się zgadzam. Wracamy za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca.
0: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Haniu, Hanna Śleszyńska. Mój serdeczny kolega powiedział mi, że w Skandynawii przepisuje się sztukę na receptę, bo to jest pokarm dla duszy. Jakkolwiek by to górnolotnie nie brzmiało, to jest to nas
2: ocala. I znowu to jest tak, że trzeba się chyba znowu nauczyć. Pamiętam, jak pojechaliśmy do Barcelony, to już było tam kilkanaście lat temu, i ja wszystko chciałam, żebyśmy zobaczyli i to, i to, i to. I to znowu, żeby nie popadać w szaleństwo. Lepiej zobaczyć dwie, trzy rzeczy, spokojnie to tak
1: przepuścić przez siebie.
2: I tak. Z tego więcej wynieść, bo nie da się wszystkiego zobaczyć.
1: Na górę swojej listy tej dać te rzeczy, które naprawdę nas interesują, a nie po to, żeby, wiesz...
2: I znowu tak,
1: się?
2: Lepiej.
1: Ja, mniej ty, kiedyś, mniej gdybyś, znaczy więcej.
2: Gdybyś ty mi kiedyś powiedziała, że ja się będę relaksować, na przykład gotując coś, dla mnie jest ogromną przyjemnością. Patrzę, gdzie nie gram, o, zrobię obiad i zaproszę mamę, to wiadomo, synów z rodzinami i takie rzeczy są bezcenne.
1: I gdybym ja ci powiedziała, że to ci będzie cieszyć, to byś się popukała
2: w głowie,
1: nie?
2: To ja bym pomyślała, cie, kobieto, co ty mi mówisz?
1: Ja przy garach ale... szczęśliwa? Ja przy garach równa się szczęśliwa Hania?
2: Wiesz, że sobie, wiesz, kroję tam coś, smażę, dodaję i to mnie relaksuje, bo ja się na tym skupiam.
3: Skupmy się teraz na muzyce. Lady Punk, na co komu dziś? A my z Hanią Śleszyńską wracamy za chwilę. Radio!

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszyńska, co ci dała dojrzałość, a czego nie miałaś jako 30-40-latka?
2: Ja lubię określenie Krzesimira Dębskiego, który powiedział, że młodym być to jest łatwo. To nie żadna sztuka być młodym. Sztuka być dojrzałym.
1: Więcej o tym opowiemy już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Filharmonia Pomorska zaprasza na 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. 10 koncertów w 5 lokalizacjach. Od 18 września do 16 października. Muzyka dawna i nowa. Od hymnów bizantyjskich po przeboje rocka. Szczegóły i bilety na filharmoniabydgoszcz.pl.
7: Jak sobota to...
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Co za dzień.
9: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
15: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
16: O Boże, co wyście tu zrobili?
17: Czy możemy zwolnić go?
18: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
17: Michelle, ty jesteś już mój asystent.
15: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
19: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy do tematu dojrzałość. Haniuś Leszczyńska, no jak ty się w tej dojrzałości umościłaś?
2: Teraz najważniejsze chyba zadanie w moim wieku to jest, jak zachować pogodę, pogodę ducha i optymizm, bo będzie coraz trudniej pewnie, a już trzeba pogodzić się z tym, co się dzieje, przede wszystkim z odchodzeniem przyjaciół, bliskich osób. Zaczyna ci się jakoś kurczyć czas, myślisz, że kiedyś się mówi, kiedyś to zrobię, kiedyś tam pojadę, kiedy to ma być. W każdym razie zachowywać jednak optymizm i pogodę ducha, nie zamartwiać się, bo to nie o to chodzi, bo być może będzie coraz trudniej, a jednak trzeba znaleźć w tę siłę, więc nie skupiać się na rzeczach niedobrych, złych, żeby mieć jednak tę energię, siłę, bo jeżeli grasz, wchodzisz na scenę, szczególnie w komedii, to czym masz się dzielić? Radością i takim jakimś...
3: Której nie masz w
2: jak
3: środku?
2: Nie masz?
3: No tak.
2: A
3: tak.
2: Zdarza się, że nie masz.
1: Ależ oczywiście, każdemu się zdarza. Ale wiesz co? Ja się teraz podzielę z tobą i ze słuchaczami wspaniałym utworem. Kasia Kowalska, Nobody.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Hanną Śleszyńską, aktorką, i porozmawiamy o postaciach, kultowych postaciach, które stworzyła siostra Basen, Jadzia i jeszcze inne.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
0: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
4: Ale nikt poza nami nie powie Ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem Wam w audycji Czas Gwiazd.
0: Już dziś od 18:00.
4: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
2: Jest 13:00. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Plony rolników niższe w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyty wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
4: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
3: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
4: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
3: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkow i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie, więcej o tym Błażej Kulesza.
5: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
6: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
5: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
6: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
5: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
3: Pojedynek Polek o 18:00. Wcześniej o 15:00 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Najcieplej dziś na południu kraju, tam do 22 stopni. Najchłodniej na północy, miejscami nawet zaledwie 16 stopni, ale na ogół do 18 w centrum, do 20. Zachmurzenie dziś spore, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, burze na północy i w centralnej Polsce.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska z nami. To jest weekend jak marzenie. Jeszcze zostały nam 2 godziny. Haniu, ja wiem, że to jest taka żenująca prośba. Gdybyś tak się przywitała z ludźmi jako Jadzia, za którą cię naród polski kocha.
2: No witajcie wszyscy, tu Jadzia i pierogów dziś nie robiłam, ale witam serdecznie, czym chata bogata.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, przez wiele lat zatrudniano cię do ról charakterystycznych. Czy nadal je lubisz?
2: To mi sprawiało jakąś tam frajdę, bo to takie było kolorowe. Zresztą przez wiele lat grałam Jadzie w Rodzinie Zastępczej i ona się składała z pewnego rodzaju tego ubioru, że to musiał być skarpetki do kapci, że... Ale dopiero jak zakładałam taką perukę, która była jeszcze z PRL-u i Monika, która była tam charakteryzatorką i mówiła, ta peruka już się nie nadaje. Taki rupie, trzeba ją wyrzucić. Ja mówię, brońcie, Panie Boże. Ja mówię, jak wyrzucisz tę perukę, nie ma Jadzi. No przecież ja mówię, jak ty to zrobisz potem, taką fryzurę? To jest cała Jadzia. Przecież dopiero jak się ubierałam, oczy namalowane na zielono, takim jakimś pastelem też, jak to były kiedyś Celia, trzy
1: tak,
2: kolory.
1: Tak.
2: I namalowane te oczy i ta peruka dopełniona i dopiero ja się wystawałam już i czułam, że jestem Jadzią. I kiedyś leciałam do domu, więc tam spod peruki te włosy takie tego, ale ten cień na oczach. I tak jeszcze musiałam zatankować na stacji benzynowej i pan, który tam mówi, życzę miłej zabawy, że ja się wyrychtam do jakaś sobota czy piątek.

0: Haniu Śleszyńska, nie wypuszczę cię ze studia, dopóki nie opowiesz anegdoty o tym, jak twój syn Kuba chciał udowodnić koledze, że Jadzia, twoja postać, to jego mama.
1: Spotkaliśmy kolegę w jakiejś galerii handlowej i Kuba tak chciał, i ten kolega tak zajarzył, że to twoja mama gra w tym serialu. Tak! Mama gra, ty Jadzie. No, mamo, no powiedz tak, jak ta Jadzia, no powiedz, żeby udowodnić koledze, że to na pewno jestem ja. No i ja taki, to ludzie przechodzą, tak, ale mówię, Kuba, przestań. Nie, no mamo, a no ty... też spokój daj, to co, ty będziesz Kuba.
2: I wtedy, nie, ale uwierzył.
1: No i uwierzył, tak.
3: Radio Złote Przeboje.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Weekend jak marzenie.
1: Oh yeah. Ooh.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska. Boże, tak się wystraszyłam, że ja nie powiedziałam, że Hanka to jest ta słynna siostra Basen. Czy ludzie jeszcze pamiętają siostrę Basen?
2: No oczywiście. Ja się zawsze witałam. Siostra Basen niedaleko aparatu. I dużo minęło czasu. Daleko od noszy nie ma. Po prostu nie można obejrzeć. Ale stoję po kawę w jakiejś tam sieciówce i taki młody facet, ale brodaty, no już taki, prawda?
3: Rozpoznał
2: cię. I nagle tak popatrzył, siostra Basen? Ja mówię, no tak, zgadza się, ale pan to pamięta? Pan jest za młody. On mówi, nie, ja oglądałem z babcią, siedziałem na nocniku, oglądałem z babcią, nie zawsze wszystko rozumiałem, ale...
1: No widzisz, Hanka.
2: Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Po takim moim recitalu podszedł facet i mówi tak, proszę pani, czy w piosence, w kabarecie Orgii Lipińskiej, czy w piosence Servus Madonna, czy pani śpiewa w chórkach? Ja o nie miałam. Po pierwsze, pierwszy raz ktoś mi takie zadał pytanie a propos właśnie Servus Madonna. Wojtek Pokora śpiewał tę piosenkę i mi tam przyjścił. Ja mówię, chyba tak, ale wie pan, jest pan pierwszą osobą, która o coś takiego pyta. A mówię, proszę pani, ja byłem mały, miałam chyba 10 lat, oglądałem wszystkie kabarety. Siostra była na mnie wściekła, że się nie chciałem z nią bawić. Ja po prostu przez te pierwsze tam 2 lata to nie przypuściłem żadnej piosenki, wszystko pamiętałem. Ale jak wychodziłem na podwórko, to nie miałem o czym rozmawiać z rówieśnikami. Nie rozumieli mnie. I to mnie tak wzruszyło, że oglądam kabarety, ale nie miał porozumienia z rówieśnikami.
1: Bardzo ci dziękuję za te pyszne anegdotki. Odpłacę się dobrą muzyką. Status quo in the army now.

0: Kaniuś Leszyńska. Ilekroć się spotykamy, tylekroć rozmawiamy o tym, że chciałybyśmy mniej pracować i troszkę nam to nie wychodzi, prawda? Czy u ciebie nadal jest taki stan?
1: Zresztą wiesz, jak my się tak czasem spieramy z Wiązkiem Gąsowskim, z Gąsem, to on mówi, ile ty masz tych sztuk? Jeszcze mało ci?
2: Ale, ja mówię, ale Gąs, no jestem aktorką, ja chcę grać, no jestem tego.
1: A nie masz ochoty odpocząć? Ile masz tam wolnego? Jeden dzień? No ja mówię, ale wiesz, ja w jeden dzień tak szybko odpoczywam.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Autopromocja.
5: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
4: Autopromocja. Reklama.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Mon.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
14: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Weekend jak marzenie. W radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Haniuś Leszyńska, zahaczyłam cię o te twoje role komiczne, charakterystyczne, ale jednak w teatrze dostajesz więcej ról dramatycznych, prawda?
2: Nawet nie tyle, że dramatycznych, ale zupełnie inne.
1: Tak,
2: oczywiście inne.
1: Czy to ci jakoś dopełnia ciebie jako aktorkę, że nie jest to tylko właśnie komediowość, chociaż żeby kogoś umieć rozśmieszyć, no to uważam, że to jest wielka
2: sztuka. Ja kocham komedię. Kocham komedię, bo to jest wielki przywilej grać w komediach. Najbardziej lubię takie sztuki, które coś tam w ludziach poruszają. Taki temat, który gdzieś czasem komuś tam łezka może polecieć, bo dotyka to każdego, a jednocześnie ten komiks sytuacyjny i taki to z
1: jest
2: życia
1: tak jest tak gorzko, nie?
2: Wspaniale to tak pokazać, bo przecież wszyscy to widzimy na co dzień. Nie trzeba być aktorem, żeby to widzieć w życiu, w sytuacjach czasem smutnych, komiczne sytuacje.
1: Ale
2: to
1: oczywiście
2: jest najwspanialsze, co może
1: bezwzględnie,
2: prawda? Nawet
1: tak
2: na pogrzebie, nawet na te, to są sytuacje, które łapiemy, mówimy, Boże, kochany.
1: W pełni się zgadzam, Haniu, a to jest sytuacja, w której zagram dla ciebie i dla słuchaczy Baim. Myśli i słowa, cudne numer.

Za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Hanią Śleszyńską i będziemy rozmawiać o tym, jak sprawić, by rodzina patchworkowa dobrze funkcjonowała i się kochała. Bądźcie z nami.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Reklama.
7: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym. Głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskiem. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kamedstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
9: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę. Poza tym czuje się dobrze. Jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
8: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Conrada.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Weekend mamy burzowy i wyjątkowo wietrzny. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w północnej i centralnej części kraju burze. Najchłodniej jest na północy z temperaturą do 16-17 stopni w centrum, do 19-20. Natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, do 23 stopni nawet.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy w kolejnej godzinie razem z Hanią Śleszyńską, na którą polowałam wiele miesięcy, aż wreszcie upolowałam. No bo Hanka to jest taka artystka, która wiecznie jest w pracy.
2: Śmieją się ze mnie, że ty będziesz jak Świeklińska. Będą cię wnosić na scenę, będziesz siedziała i jeszcze będziesz grała.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Dwie ważne kwestie mam do mojej gościni, Hanny Śleszyńskiej. Haniu, po pierwsze, czy łatwo cię zgotować, rozśmieszyć na scenie? I drugie, czy oswoiłaś ego swoich kolegów z tercetu, czyli kwartetu? Ego Gąsowskiego i Rozmusa.
2: Tercet, 33 lata, istniejemy. To jest już taki kolejny kosmos, że czujesz się tak dobrze z nimi. Mimo, że czasem możemy tam się po coś... Czuł, że Gąsuś za długo gada na scenie, to my już zaraz i mówimy, o

0: Co dzisiaj tak krótko? Co dzisiaj tak krótko gadał? I tak, to jest taki rodzaj porozumienia. Jak śpiewamy nieraz na finał taką piosenkę Oda do publiczności Marcina Sosnowskiego do widza, że właśnie najważniejszy jest widz w teatrze. I sobie przypominam, że śpiewaliśmy to te 30 lat temu. W innym momencie życia, w innym tym. Tyle się wydarzyło, że tak jakby cały czas jeszcze możemy zaśpiewać tę piosenkę, ale jesteśmy już inni. I to jest takie...
1: Konkret to
0: wiesz,
1: jest.
0: Wiesz, to, tak. Że trwamy jakoś. No jest takie poczucie takiego... No i wzruszenia i docenienia tego.
2: Czy chłopaki cię nadal śmieszą?
0: No pewnie.
3: I tego się trzymajmy, droga Haniu. Czas na muzykę. Robert Gawliński tutaj wjeżdża z pięknym utworem o sobie samym.

0: Hanna Śleszyńska, wiesz, Haniusz, że ty i Piotrek i wszystkie przyległości jesteście dla mnie wzorem patchworkowej rodziny.
1: No tak, musiało troszeczkę minąć czasu. Tego czasu, kiedy człowiek jest rozżalony. Ja nawet miałam ochotę zerwać wszystko to, gdzie gram z gąsem. Nie zrobiłam tego, chociaż było na początku ciężko.
0: Więcej już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Hania Śleszyńska. I wracamy, Haniu, do tematu patchworku. Mimo że rozstania nie są miłe, jak ty to robisz? Jak...
2: No to nie ja robię, to nie ja jedyna robię, bo ja, wiesz, ja nie jestem taka, tak jak mówię, troszkę idealizujesz tutaj mnie, ale to była nasza wspólna decyzja. Więc to nie było, że gąs sobie poszedł do kogoś. No to wtedy nie jest tak łatwo. Więc dlatego to po pierwsze jest łatwiej. Po drugie, nas strasznie dużo życzyło. Mnóstwo przyjaciół, wspólne granie, rodzina, rodzice gąsa, czy moi. Wszyscy byliśmy tacy zżyci. Zawsze słyszałam od rodziców, że zawsze będziesz dla nas ważna, bliska i kochana i tak dalej. To jest też takie miłe.
1: Znaczy, tu się potem złożyła jak, mądrość wielu ludzi.
2: I ja potem się związałam właśnie z Jackiem Gąs, z Anią Głogowską i wszyscy dokładali tylko do tego grona kolejną wartość i my jesteśmy taką drużyną.
1: Ale pamiętam, jak w Świnoujściu opowiadałeś, że gdzieś przyjechaliście na wypoczynek gdzieś. I tak po prostu gąs, tu Śleszyńska, tu Głogowska, jedno dziecko.
2: Tak, na narty.
1: I jakaś babka w hotelu i państwo...
2: Facet, tak, Włoch. Bo i gąs taki dumny. Mówi, to jest moja pierwsza partnerka i syn, a to druga i córka. I on tak, że on tak z tymi żonami jak taki... I że on za to wszystko płaci, że on wszystko... Te... Najważniejsza sprawa, że my naprawdę się przyjaźnimy wszyscy.
1: Hania Śleszyńska. I wracamy, Haniu, do tematu patchworku.

Ja tutaj z dobrą nowiną. Przypominam wam, że jeżeli jesteście bardzo zajęci i wydaje wam się, że spotkanie z cudowną Hanią Śleszyńską was ominie, to pamiętajcie o tym, że możecie nas słuchać wszędzie, absolutnie wszędzie, dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje, którą możecie sobie ściągnąć na swoje smartfony.

0: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszczyńska, jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość?
2: Mam taki czas, kiedy właśnie trochę tak się opiekuję mamą i tak to, ten czas dzielę między dwa domy, trochę z mamą przemieszkuję, trochę tam u siebie i tak. I naprawdę te proste, najprostsze rzeczy.
3: Spacer z mamą.
2: I taki, że rano wypijam łyk kawy, zanim mamę obudzę na przykład i tak sobie, wiesz, patrzę w okno z tym łykiem kawy i tak mówię, dobrze, że mamo, jest wszystko okej, okay, że ten, że ta chwilą budzę, nas jest smacznie śpi. W tej chwili taki mam czas, że się takimi małymi kroczkami poruszam, zadowalają mnie takie małe rzeczy, cieszy mnie takie właśnie, o, to sobie zjemy ciasteczko, kawkę chcesz? Ja jestem z tego szczęśliwa. Ja się na tym skupiam, to, że właśnie jest ta rodzina, to też jest cud w kategorii cudu, że naprawdę w tym zawodzie się udało.
1: I ja się razem z tobą cieszę, Haneczko kochana. I zagram pięknie, ma nam zagram wyjątkowo zimny maj.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Tobie, Haniu, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: I miłość wyznaję ci w imieniu narodu polskiego. O, patrz, patrz, już z grubej rury pojechałam. Miłość Hance Śleszyńskiej w imieniu narodu polskiego wyznaję.
2: A wam, kochani, przypominam, że cała nasza rozmowa w formie podcastu na YouTubie tuż po 15. Wpadajcie. Do usłyszenia za tydzień. Marzena Rogalska, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open. To już dziś wieczorem. Agnieszka Trojanowska, BIS. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buskowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
4: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
5: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miał.
4: Z dotychczasowych 3 pojedynków z Czeszką Marią Bouskową to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
3: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz Debel, Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, najcieplej w Rzeszowie 24. Trzy minuty po godzinie 15:00 pora rozpocząć przyjemną część weekendu, czyli sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, a już za kilka minut zaczniemy naszą nową weekendową zabawę kawałek po kawałku. Szczegóły za moment, a na dobry początek król popu i król chyba całej muzyki lat 80. i 90. Michael Jackson.

0: Z pierwszej płyty zespołu Dżem, czerwony jak cegła w radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą nową sobotnią zabawę Kawałek po kawałku, w której to musicie rozszyfrować przebój, który pokroiłem wam jak urodzinowy tort na 3 kawałki. Pierwszy kawałek będzie trwał 2 sekundy, po 16 pojawi się 4-sekundowy, a po godzinie 17 pojawi się 6-sekundowy kawałek, fragment tego złotego przeboju. No i wtedy będziecie mogli zadzwonić po 224-4-3-0. No i powiedzieć mi, co to za piosenka została dzisiaj okrojona, czy też pokrojona na kawałki, a do wygrania butelka termiczna i nasz cudowny fioletowy kubek. 224-4-3-0, ten numer na pewno wam się przyda. No a teraz skupienie pełne, bo zagram wam 2-sekundowy kawałek złotego przeboju. No właśnie, co to za numer? Jeśli nie wystarczy wam taki fragment, to czekajcie na kolejny, który pojawi się za godzinę.

Głęboki, pulsujący bas w niektórych piosenkach tego zespołu sprawiał, że masowo pękały fabryczne głośniki w samochodach Labusz. W Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie za 29 minut. Będzie czwarta to teraz piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w waszych żyłach krew będzie płynąć zdecydowanie szybciej. No i to jest taki numer, który naładuje was także tą pozytywną energią, bo może zmęczyliście się po sobotnich zakupach w centrach handlowych. To już teraz One Way Ticket.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Filharmonia Pomorska zaprasza na 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. 10 koncertów w 5 lokalizacjach. Od 18 września do 16 października. Muzyka dawna i nowa. Od hymnów bizantyjskich po przeboje rocka. Szczegóły i bilety na filharmonia.bydgoszcz.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy, Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
14: 3, 17, 41...
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11...
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
22: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP2.

zaczynała karierę jako perkusistka w punkowym zespole, no ale po latach stwierdziła jednak, że woli bardziej delikatniejsze dźwięki. To Belinda Carlisle w radiu Złote Przeboje. To już prawie za 9 minut będzie 16, a to teraz pora na gwiazdę, która do dziś jest zafascynowana kulturą francuską. Nazywa się Reni Jusis. Kiedyś cię znajdę, no i tak już szuka od 24 lat.

0: zapachniało kardamonami, orientalnymi zapachami. To Sting i Cheb Mami w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w weekendowe, sobotnie popołudnie. A do tych największych kawałków lat 80. i 90. obiecuję wam, że powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rebellia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 16 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Rosja atakuje Ukrainę. RCB ostrzega mieszkańców dwóch województw. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Molo w Kołobrzegu zamknięte z powodu silnego wiatru. Agnieszka Trojanowska-Bis. Znów niebezpiecznie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
3: To w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczypospolitej operuje polskie lotnictwo.
2: Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni w związku z przygotowaniami do rozmów z Amerykanami. Wysłannikami. Natomiast jak informowała wcześniej ukraińska strona, Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Kolejny polski autokar miał wypadek na Węgrzech. Tym razem jednak obrażenia poszkodowanych są lekkie. 6 osób jest rannych, w tym kierowca węgierskiej ciężarówki, która najechała na pojazd z Polski. Do kolizji doszło w zachodniej części Węgier. Autokarem jechali pielgrzymi, którzy obecnie czekają na dalszy transport w sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości. Trudny weekend dla strażaków i innych służb z powodu wichur przechodzących nad Polską. Przez całą poprzednią dobę interweniowali oni ponad 1100 razy. Dziś już blisko 600 razy wyjeżdżali na pomoc. Ostrzeżenia wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. Na zachodzie obowiązują już alerty 2. stopnia w 3-stopniowej skali. Synoptycy ostrzegają, że czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk MGW.
4: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
2: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy znów może okazać się wiatr.
4: Z porywami nad morzem, nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
2: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Z powodu silnego wiatru zamknięte zostało dziś molo w Kołobrzegu. Miejskie służby zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych. Pogoda.
1: Do końca dnia w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Gdzie indziej mamy szansę na promienie słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 16 było w Kołobrzegu. Tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie 24.
0: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego, weekendowego grania tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zagram wam kolejny fragment w naszej nowej zabawie. Kawałek po kawałku to będzie fragment 6-sekundowy, ale szczegóły zdradzę wam za moment. Na dobry początek będzie piosenka, przy której będzie można pośpiewać wracając z centrum handlowego z zakupów. Perfekt i niepokonani.

0: zanim stała się milionerką, przyleciała do Nowego Jorku w zaledwie 35 dolarami w kieszeni. Madonna, The Power of Goodbye w radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, a na zegarach 11 minut po 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: Nasza nowa sobotnia zabawa, kawałek po kawałku. Biorę jeden ze złotych numerów tnego na trzy różnej długości kawałków. No i prezentuję wam co godzinę, co dłuższy kawałek. Po 15 zawsze dwusekundowy, po 16 czterosekundowy. No i po 17 pojawia się teraz już za moment ten sześciosekundowy fragment. Jeśli rozszyfrujecie, jaka to piosenka i kto ją śpiewa, no to do wygrania będzie butelka termiczna i fioletowy kubek. Zatem słuchamy tego sześciosekundowego dźwięku. I jak znam życie, teraz już wszystko będzie jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Pierwsza osoba, która już teraz dodzwoni się pod ten numer i poda prawidłową odpowiedź, otrzymuje butelkę termiczną i fioletowy kubek. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Tutaj! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Mon.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
17: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
18: Wyjazd na maksa.
17: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
0: Reklama.

0: młodości był gangsterem, trafił do więzienia i tam podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie o 180 stopni. Barry White w sobotnie, późne popołudnie. W Radiu Złote Przeboje za 29 minut będzie 18.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, pora na finał naszej nowej sobotniej zabawy. Kawałek po kawałku. W każdą sobotę biorę na tapetę jeden numer, złoty przebój z lat 80. i 90. Tnę go na trzy różne kawałki. Pierwszy kawałek trwa 2 sekundy, kolejny 4. No i ten po 17, który się pojawił, trwa sekund 6. Po drugiej stronie telefonu jest Jacek, który jako pierwszy dodzwonił się do nas pod 224430. Dzień dobry, Jacku.
2: Cześć, witam.
0: Jacek jest kierowcą autobusu. Pasażerów dużo masz na pokładzie?
2: Nie, dzisiaj nie za wiele.
0: Nie za wiele przy sobocie, rozumiem. Jacek, no byłeś pierwszy, odpowiedziałeś na prawidłowo na naszą zagadkę, czyli na kawałek po kawałku. To jeszcze raz chciałbym, żebyśmy usłyszeli ten najdłuższy 6-sekundowy fragment. Posłuchajmy go raz jeszcze wspólnie. Właśnie po tym 6-sekundowym kawałku zadzwonił Jacek i powiedział, że to jest jaki przebój?
2: Hathaway, What is Love.
0: No oczywiście, że tak. Jacek, znakomita wiedza muzyczna z lat 80. i 90. Butelka termiczna i fioletowy kubek nasz radiowy jest już twój. Czego ci życzyć? Chyba szerokiej drogi i fantastycznych pasażerów na pokładzie, co?
2: Super, dzięki bardzo.
0: Proszę bardzo, życzę ci w takim razie szerokości i spokojnego podróżowania z pasażerami. Na kolejna zabawa powróci jak bumerang już za tydzień, parę minut po godzinie 15. Dzisiaj było łatwo, bo to premierowy odcinek naszej zabawy kawałek po kawałku. Za tydzień będzie trochę pod górę, ale spokojnie będę wam podpowiadał. Zatem bądźcie z nami.

0: reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
21: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
22: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
21: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
23: Skoda.

0: Holenderska rodzinna formacja założona przez dwóch braci bliźniaków i ich mega kawałek, który do dziś sprawia, że powracają te cudowne wspomnienia z lat 80. Numero uno i Tora Tora Tora w radiu Złote Przeboje. A w studiu już Mariusz Stelmaszczyk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry wieczór, obecny.
0: Jakie niespodzianki szykujesz po 18? Przyznaj się tutaj.
1: No przede wszystkim poznacie od kuchni, od samego początku, od dziecięckości, jak to kiedyś usłyszałem piękne takie słowo mi Wojciech Waglewski powiedział i zdradził. Życiorys Phila Collinsa, człowiek, który miał być aktorem, tego chciała jego mama, a stał się perkusistą i wokalistą, ale jego droga jest znacznie ciekawsza i bardziej pogmatwana, o czym więcej po 18.
0: Zapraszał was Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru życzę wam ze złotymi kawałkami.

Ależ to duet. Ricky Martin i Christina Aguilera w Radiu Złote Przeboje. A my zbliżamy się do godziny 18 i po wakacyjnej przerwie wracamy do programu Czas Gwiazd. Dzisiaj sylwetka Phila Collinsa, człowieka naprawdę, który ma bardzo, bardzo ciekawy życiorys. Ale o tym po wiadomościach Radia Złote Przeboje, więc słyszymy się po 18.

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Reklama.
6: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: W drodze do domu po wypadku na Węgrzech są już pasażerowie autokaru. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku. Studenckie ceny w Zakopanem. Miasto zaprasza studentów i seniorów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pasażerowie są już w drodze do Polski. Żadnemu z Polaków nic poważnego się nie stało, mówi Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
8: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
7: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas uderzyła w tył autobusu ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie planowano na połowę września. Nowy termin to marzec przyszłego roku. W spotkaniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi dziś w Białymstoku udział wziął także polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut, który zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i od początku deklarował, że ma plan powrotu do kraju. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach pod Tatrami władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. I zapraszają seniorów i studentów, którzy mają jeszcze miesiąc wakacji, a na Krupówkach studentów już nie brakuje.
9: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć, co i jakby w Zakopanem, bo jesteśmy pierwszy raz.
10: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
11: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
9: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
10: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
9: Można
10: ceny.
9: Na ten, no pewnie już się sezon.
10: Macie już nocleg zarezerwowany?
9: Oczywiście, że tak.
10: Na długi pobyt?
9: 4 dni można pochodzić. Jak najbardziej.
7: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj wieczorem może popadać deszcze zarówno w centrum, jak i na północy. Na północy też mogą pojawić się burze. Z kolei w niedzielę też przelotne opady deszczu mogą pojawić się na północy, w centrum, a także na wschodzie kraju. Najpogodniej na zachodzie, tam też najcieplej około 20 stopni. I mamy sobotni wrześniowy wieczór. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się i za chwilę w Radiu Złote Przeboje w programie Czas Gwiazd sylwetka Phila Collinsa, człowieka, który od perkusisty stał się świetnym wokalistą. No ale wcześniej Whitney Houston, myślę, że ten kawałek każdy zna bardzo, bardzo dobrze.

0: wokalistów, żaden się nie nadawał. No i pałkarz, czyli Phil Collins, zajął jego miejsce. Jakby trochę, to nie był wybór, tak? Tylko jakaś taka ostateczność i los tak chciał, że Phil Collins zaczął grać i na bębnach jednocześnie śpiewał. I potem Genesis zmieniło swój front i zaczęły się listy przebojów, zaczęły się piosenki, które są zbudowane, zwrotka, refren, zwrotka, dwa refreny, koda i koniec, solówka w środku. Ale to i tak było fajne, no. Phil Collins, no tyle tych piosenek się pojawiło, In the Air Tonight, choćby, no dużo. W każdym razie fajne numery, tak? Tylko, że to jest zupełnie inny wymiar już, jakby inne miejsce na tych półkach, w tej wyobraźni muzycznej Phil Collins Genesis zajął.
1: A w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, o którym kiedyś Phil Collins mówił, że owszem, powstał podczas improwizacji w studiu nagraniowym, ale na pytanie, o czym tak naprawdę jest, no to nieco żartował, że nie ma do końca pojęcia. A więc Don't Lose My Number już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. W 1988 roku Phil Collins wrócił również do aktorstwa. Zagrał główną rolę w filmie Buster, opowiadającą historię Bustera Edwardsa, uczestnika słynnego napadu na pociąg w Wielkiej Brytanii. Do filmu nagrał również muzykę. Piosenkę Two Hearts, za którą otrzymał nominację do Oscara oraz zdobył za nią Złoty Glob. Było to niezwykłe zamknięcie pewnej klamry, no bo człowiek, który jako dziecko występował na scenie i filmach, po latach jako światowej sławy muzyk, ponownie pojawił się jako aktor.

największe wyróżnienie filmowe przyszło kilka lat później. W 1999 roku Disney przygotował animowanego Tarzana, a Collins został poproszony o stworzenie muzyki do filmu. Zresztą Phil Collins nagrał swoje piosenki w kilku wersjach językowych, a chodzi o kawałek You Will Be In My Heart. Piosenka okazała się ogromnym sukcesem, a muzyk zdobył za nią Oscara, Złoty Glob i nagrodę Grammy. Natomiast my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy piosenki z filmu Buster, Two Hearts.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

Radiu Złote Przeboje czas na postać Phila Collinsa. Jednym z największych problemów, z jakimi zmagać musiał się w swoim życiu Phil Collins, to problemy ze zdrowiem. Przez dziesięciolecia był jednym z najbardziej aktywnych perkusistów. Intensywnie grał i wielokrotne trasy koncertowe miały też wpływ na jego kręgosłup i układ nerwowy. Problemy zdrowotne doprowadziły do operacji kręgosłupa, a później pojawiły się też problemy z poruszaniem się. W 2016 roku ogłosił powrót na scenę. Rozpoczął też serię koncertów pod wymowną nazwą Not Dead Yet. Zresztą w 2019 roku Collins wystąpił w Polsce, a sam tytuł tej trasy był trochę żartem, a trochę manifestem. Chciał pokazać, że mimo problemów nadal jest muzykiem. A do wspólnej trasy zaprosił też swojego syna, który przejął rolę perkusisty.

0: Natomiast w 2022 roku odbył się ostatni koncert Genesis w ramach trasy The Last Domino, a po koncercie sam Phil Collins powiedział: to ostatni przystanek naszej podróży. A na koniec w Radiu Złote Przeboje kawałek, który poleca wam dyrygent, producent, pianista Adam Sztaba.
1: To niezwykły artysta, też przecież mający proweniencje rock'n'rollowe, rockowe, fenomenalny perkusista przecież grupy Genesis, który nagle przypadkiem zupełnie okazało się, że stał się wokalistą, prawda, po odejściu Petra Gabriela. Bardzo cenię ludzi, którzy podążają niezależnie od różnych trendów. No, Bryan Adams jest takim artystą, no, można byłoby znać Bjork, no. Sting jest też takim artystą. Nie patrzy na to, co się dzieje aktualnie na świecie, tylko po prostu robi swoje. I w rezultacie zwycięża tym, że jest prawdziwy, że jest po prostu rozpoznawalny, że nie zmienia swoich osobowości w zależności od tego, co się teraz dzieje. To jest fantastyczne. To do tego trzeba odwagi. Phil Collins z takiej płyty, nie pierwszych płyt, które rzeczywiście zawojowały rynek, ale trochę późniejszej, trochę może bardziej popowej. A utwór dlatego ujmujący dla mnie, że Eric Clapton w tym utworze wygrywa tak niezwiarygodne dźwięki na gitarze, że no i bębny Phila Collinsa tak są wyprodukowane, że ja do dziś puenta taka może. Ta muzyka, czy ta sztuka jest wartościowa, do której wracamy. Ja do tego utworu wracam bardzo często. Phil Collins, I Wish It Would Rain Down.
0: To słuchamy. Piękny kawałek I Wish It Would Rain Down. Phil Collins, Mariusz Stelmaszczyk. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
6: Szkoła wróciła. Dzieci i młodzież znów muszą zasiąść do nauki, ale przy tym mogą też spotkać się z przyjaciółmi i wspólnie realizować swoje pomysły. Oby było ich jak najwięcej, zwłaszcza teraz we wrześniu, kiedy mamy w sobie najwięcej energii. Gustaw Nowak, sam trochę w te wakacje podładowałem bateryjki i zapraszam na nasz pierwszy radiowy spacer po Bydgoszczy we wrześniu. Dziś odwiedzimy sierpniową sesję kujawsko-pomorskiego sejmiku. Powiemy o bezpieczeństwie za kierownicą. Zaprosimy do biskupina, tak. Powiemy też o kampanii Złotej Wstążki, bo w jej ramach we wrześniu dużo mówimy o profilaktyce nowotworowej u dzieci. Zaczniemy jednak, i tak już będzie, jak sądzę, co tydzień, od przeglądu wydarzeń tygodnia i Beaty Korzeniowskiej, która o tym, co w Bydgoszczy najważniejsze, informuje na co dzień.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
8: Beata Korzeniowska, zapraszam. Jedni chętnie, inni ciut mniej, ale wszyscy wrócili do bydgoskich szkół. Uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny.
9: Cieszysz się z powrotu do szkoły?
10: Nie, ponieważ będzie trzeba rano wstawać.
9: Żadnych plusów?
10: No w stołówce jest dobre jedzenie.
8: A po kilku miesiącach nauki w tymczasowej siedzibie uczniowie i nauczyciele zespołu szkół ekonomiczno-administracyjnych w Bydgoszczy wrócili do siedziby przy Gajowej. Zakończyła się kompleksowa termomodernizacja budynku, zmieniło się w zasadzie wszystko od instalacji przez okna i drzwi po wnętrza. W budynku znalazło się też miejsce na szkolną siłownię. Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy zrezygnował ze stanowiska. Jak ustalił Fakt, Marek Z. usłyszał zarzut dopuszczenia się czynu zabronionego, polegającego na doprowadzeniu podstępem 15-letniej wówczas pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej. W tej sprawie skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Szubinie. Ekolodzy, społecznicy i część mieszkańców domagają się wstrzymania budowy kąpieliska w Parku Centralnym. Buldożery ma powstrzymać maleńki ślimak, który żyje w tym miejscu, a jest pod ścisłą ochroną, mówi Emilia Czekała ze Stowarzyszenia Modrze, które wczoraj na Starym Rynku zorganizowało ekoprotest.
11: Ten teren powinien być dobrym przykładem na to, jak przyroda powinna być traktowana w mieście.
8: Choć większość Placu Wolności jest już otwarta, termin zakończenia robót znowu się wydłużył. Plac miał być gotowy rok temu, ale będzie gotowy za miesiąc. Ukradł 139 pierścionków, wartych niemal 160 tysięcy złotych. Jest już w areszcie. Chodzi o 31-latka z Włocławka, który w połowie sierpnia miał okraść salon jubilerski w Zielonych Arkadach. Su-22 wyjechał z Bydgoszczy. Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 2 pożegnały go z sentymentem. To pierwszy ze sprzedanych przez bydgoskie zakłady kadłubów myśliwsko-bombowych. UZL zdecydowały się wystawić na licytację samoloty tego typu, pozbawione wszystkich cech użytkowych. 4 kadłuby poszły w sumie za ponad 300 tysięcy złotych. Na terenie Szpitala Uniwersyteckiego imienia Biziela w Bydgoszczy powstało Centrum Stomatologii Kolegium Medicum UMK. Jesienią z obiektu zaczną korzystać studenci. W centrum będzie nocna i świąteczna opieka stomatologiczna, ale musimy na to jeszcze poczekać. Na razie, w razie nagłego bólu zęba, pomoc uzyskamy w Dobrczu. Teraz kolej szybkich prędkości, która ma pojechać przez Toruń. Tak zakłada plan Ministerstwa Infrastruktury, a chodzi o magistralę północ łączącą Warszawę z Trójmiastem. Pomysł nie uwzględnia Bydgoszczy. W sprawie interweniował już wojewoda Michał Sztybel.
12: Ja liczę mimo wszystko na zmiany, aczkolwiek widzę, że jest postęp, bo poprzednicy w ogóle na
0: naszego województwa niedostrzegani.
8: Są jeszcze miejsca dla maluchów w nowym miejskim żłobku na Gajowej, mówi Agnieszka Szulc, dyrektor miejskich żłobków.
9: Obiekt oferuje 8 dużych sal, nowocześnie wyposażonych.
8: I jeszcze ważna informacja dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. 8 września przywrócony zostanie przejazd ulicą Inowrocławską od Skorupki do Biedaszkowo, ale zamknięty zostanie odcinek od Lidla do Skorupki. Zmieni się też trasa przejazdu linii autobusowych 64, 69, 89 i 32N. Są bratki ukryte w zakamarkach i uliczki Bydgoszczy, a wszystko baśniowe i kolorowe. Tak wygląda kalendarz stworzony przez Andrzeja Wróblewskiego i wydawnictwo Pejzaż. Kalendarz będzie do nabycia już w październiku w bydgoskich księgarniach czy w siedzibie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
6: Dziękujemy, Beacie. Sam jestem ciekaw tej baśniowej Bydgoszczy, więc chyba się po kalendarz wybiorę.
7: Tydzień w Bydgoszczy.
6: Teraz pora odwiedzić Urząd Marszałkowski, bo pod koniec sierpnia odbyła się tam sesja Sejmiku Województwa. Sesja na pewno nie przełomowa, ale myślę, że warto odnotować, co się na niej działo, a o kilka słów poproszę teraz marszałka Piotra Całbeckiego.
12: Rozkręcamy się po długiej wakacyjnej przerwie, ale to nie są banalne czy jakieś mniej ważne punkty, bo te sprawozdania to tak naprawdę istota naszej pracy. Patrzymy, czy decyzje wcześniej przez nas podejmowane na przykład w obszarze funkcjonowania rolnictwa, przecież mamy sprawozdanie Izby Rolniczej, czy służb epidemiologicznych, sanitarnych. W tych sprawozdaniach widzimy obraz naszego województwa, więc są to niezwykle ważne rzeczy, bo są dla nas wskaźnikowe wręcz i pokazują, czy w jakim kierunku województwo się rozwija, czy poprawnie funkcjonują nasze instytucje i tak dalej.
6: I tak właśnie na sierpniowej sesji sprawozdanie przedstawił Wojciech Koper, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Posłuchajmy.
13: Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że stan bezpieczeństwa sanitarnego województwa jest utrzymany na podobnym poziomie w stosunku do roku 2024. Obserwujemy mały wzrost w poszczególnych obszarach, w niektórych spadek, ale to są takie minimalne. W zakresie chorób zakaźnych chociażby jest to stała sytuacja epidemiologiczna. Obserwujemy pojedyncze wzrosty typu kleszczowe zapalenie mózgu, bądź też WZW, ale to są przypadki, bym powiedział, w ilości 10-11, więc tu mówimy o takim rządzie wielkości. Nie jest to jakiś tu dramatyczny, ale w przypadku tych chorób zakaźnych jest to dla nas dosyć też szczególny alarm, ponieważ na przykład WZWA przenosi się bardzo szybko z człowieka na człowieka i powoduje duże ogniska epidemiczne. W zakresie tutaj nadzoru nad bezpieczeństwem nad wodą mogę powiedzieć, że też sytuacja poprawia się z roku na rok. Wszystkie nasze kąpieliska w roku 2025 były ocenione jako doskonałe bądź dobre, więc tutaj mogę śmiało powiedzieć, że woda w kąpieliskach, z wyjątkiem tych okresów, kiedy monitorujemy zakwit sinic chociażby, to wtedy wydajemy decyzję o tymczasowym wstrzymaniu takiego kąpieliska bądź też miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W pozostałych obszarach w żywności też obserwujemy dobrą tendencję, bo wzrost bezpieczeństwa, czyli poprawia się jakość i produktów spożywczych, i higieny w zakładach przetwórstwa spożywczego, żywienia bądź też obrotu. Ilość, tutaj bym powiedział, uchybień jest podobna jak w roku poprzednim, dlatego też myślę, że utrzymanie stałego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest konieczne i potrzebne. W pozostałych obszarach, chociażby w obszarze profilaktyki zdrowotnej, mamy bardzo duży zasięg, bo objęliśmy swoimi programami blisko 2 miliony mieszkańców. Są to programy krajowe, jak również programy lokalne, wojewódzkie, powiatowe. Obserwujemy, jaka jest potrzeba i tam reagujemy. Także też mamy wdrożony od 2 lat program, taki kalendarz profilaktyki zdrowotnej w województwie. Każdy miesiąc podzielony jest na swój temat i jeszcze w tygodniu mamy takie podtematy, także jednoczasowo w całym województwie realizujemy programy. Też ciekawostka, to od 2025 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi również dystrybucję szczepionek przeciwko COVID. Zeszło to z centralnej dystrybucji na dystrybucję w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tak zresztą jak wszystkie pozostałe szczepionki do programu szczepień ochronnych.
6: Następna sesja Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku zaplanowana jest na 28 września.
7: Tydzień dzień w Bydgoszczy.
6: A teraz o uwagę poproszę wszystkich kierowców. Niestety, wciąż dochodzi do niebezpiecznych, a niekiedy tragicznych zdarzeń na przejazdach kolejowych. Dlatego warto przypominać i apelować o przestrzeganie zasad mogących uratować nasze zdrowie, a nawet życie. Właśnie dlatego zorganizowano konferencję prasową, w trakcie której przedstawiono informacje, statystyki i porady związane z właśnie poruszaniem się w pobliżu przejazdów. Przygotowałem z niej wygodny skrót i tak oto zapraszam na antenę Przemysława Zielińskiego z Polskich Linii Kolejowych SA.
0: Spotykamy się dzisiaj nie bez powodu na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Inwalidów i Konduktorskiej Bydgoszczy po to, aby zademonstrować Państwu i poinformować o tym, co na tym przejeździe zrobiliśmy, jak go zmodernizowaliśmy, jakie z tym będą związane zmiany dla kierowców. Przez całe ostatnie wakacje w każdy piątek organizowaliśmy akcję Bezpieczny Piątek. Co tydzień w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym kraju były rozdawane ulotki, materiały edukacyjne dla kierowców, dla rowerzystów, dla osób pieszych, przypominające o tym, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Wsparciem w naszych działaniach były patrole Straży Ochrony Kolei. Bezpieczeństwo na przejazdach

0: Na każdym przejeździe kolejowo-drogowym są minimum dwie takie naklejki umieszczone na odwrocie Krzyża Świętego Andrzeja lub na napędzie rogatkowym. Na tej naklejce możemy znaleźć numer skrzyżowania, numer alarmowy i numer, pod który należy zgłosić awarię. Każdy użytkownik, który zablokuje się na przejeździe kolejowo-drogowym, musi niezwłocznie powiadomić na numer alarmowy 112 operatora w celu wstrzymania ruchu, w celu ratowania życia przede wszystkim. W przypadku awarii, które mogą poczekać, możemy przedzwonić na numer wskazany poniżej. Tam jest podany numer skrzyżowania i odpowiednie służby wstrzymają ruch kolejowy celem zapobiegania dalszym zdarzeniom i życiu ludzkim.
1: Aby na przejazdach kolejowych było bezpieczniej, prowadzone są inwestycje i remonty. Niekiedy dochodzi też do pewnych zmian i taka też miała miejsce w Bydgoszczy. W ciągu ulic Inwalidów i Konduktorskiej przybliży je Mirosław Lewandowski.
0: Na tym skrzyżowaniu dokonano zmiany w postaci sterowania urządzeniami na tym przejeździe. To jest zastąpiono człowieka automatem. Teraz jest to przejazd kategorii B, kiedyś był kategorii A. Polega to na tym, że automatycznie urządzenia uruchamiane przez pociąg zamykają przejazd w sposób bezpieczny, gdzie nie ma tego, że człowiek się może pomylić. Tutaj urządzenie steruje ruchem, więc idziemy w stronę bezpieczną, co zwiększa to bezpieczeństwo na tym przejeździe. A po drugie, zmniejsza czas oczekiwania przed rogatkami dla użytkowników drogi w znaczny sposób, bo realizowanie przebiegu jest automatyczne po zjeździe pociągu z miejsca przejazdowego. Otwierają się rogatki automatycznie i wyłącza się sygnalizacja.
1: Za 99% niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach odpowiadają kierowcy, wynika z danych PLK. O podstawowych błędach oraz o tym, jak im zapobiegać, powie inspektor Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy.
2: Przede wszystkim mamy tutaj ignorowanie znaków stop, ignorowanie czerwonych świateł na przejeździe kolejowym, omijanie półrogatek lub też wjeżdżanie na przejazd kolejowy, kiedy te rogatki nie zostały opuszczone albo ich podnoszenie nie zostało zakończone. Oraz też niewłaściwe zachowanie się kierowców w momencie, kiedy utkną na przejeździe kolejowym. Należy pamiętać, że zbliżając się do przejazdu kolejowo-drogowego, to pociąg ma zawsze pierwszeństwo i zachowajmy szczególną ostrożność. Pamiętajmy, że przejeżdżający pociąg ma pierwszeństwo, a w sytuacji kryzysowej wystarczy nawet niewielka siła nacisku samochodem na bezpiecznik drąga rogatki, aby ten został wyłamany i kierowca mógł bezpiecznie opuścić przejazd kolejowy.
1: Na zakończenie tego tematu warto przybliżyć jeszcze statystyki z naszego regionu. One jasno pokazują, że problem braku ostrożności na przejazdach kolejowych jest obecny także w Kujawsko-Pomorskiem.
3: W ubiegłym roku odnotowaliśmy 13 wypadków z 7 ofiarami śmiertelnymi, 4 osobami rannymi. W tym roku jak dotąd było 12 wypadków, 4 ofiary śmiertelne, 2 osoby ranne. W tym 2 wypadki dotyczą osób pieszych na przejazdach, które straciły życie właśnie przechodząc przez przejazdy w momencie, kiedy są zamknięte. Niezmiennie odwołujemy się do głosu rozsądku ambasadorów bezpieczeństwa. Ambasadorem bezpieczeństwa może zostać każdy z nas. Na szczęście są to osoby bliskie, które apelują o to, abyśmy przestrzegali przepisów na skrzyżowaniach drog z torami i bezpiecznie wrócili do domu. Zachęcamy, aby zajrzeć na stronę kampanii bezpieczny-przejazd.pl.
1: Na tej stronie znaleźć można materiały edukacyjne, które nauczą nas właściwego zachowania, w konsekwencji mogąc uratować nie tylko od stresujących sytuacji, ale także od tragedii. A jak już wiemy, jak jeździć bezpiecznie, pamiętajmy, obserwujmy nie tylko szlaban, ale przede wszystkim światło, to wyruszmy do Biskupina. Tam czeka nas sporo atrakcji, które za moment przybliży Beata Korzeniowska oraz jej gość, Albin Sokół z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie właśnie.
4: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
5: No, skoro przyjeżdża do nas Biskupin, to znaczy, że za moment my będziemy jechać do Biskupina, bo kolejny festyn archeologiczny przed nami.
6: Zgadza się. Otworzymy swoje gościnne bramy nie tylko na Państwa, ale także na wszystkich chętnych turystów, którzy będą chcieli z nami świętować razem Święto Archeologii i przyjadą na tegoroczną edycję festynu.
5: Festyn rusza już niebawem, 12 września.
6: Tak, rusza 12 września w sobotę i potrwa aż 5 dni, czyli do środy 16 września.
5: Troszkę krócej niż zawsze.
6: To prawda, ale dzięki temu wszystkie nasze wysiłki są skoncentrowane. Już od kilku lat ten festyn jest 5-dniowy, nie tak jak dawno temu 9-dniowy, a mimo to coraz trudniej zaprosić gości, którzy rzeczywiście w tym zabieganym, współczesnym

0: całym świecie mają czas, żeby spędzić z nami te całe 5 dni.
1: Ale i tak chyba na dzieci i na szkoły możecie zawsze liczyć.
0: To prawda, dlatego mamy specjalny program na te dni powszednie, bo wtedy rzeczywiście nastawieni jesteśmy na większą ilość dzieci. Wtedy do stref, gdzie mamy warsztaty, dostawiamy dodatkowe stoły, żeby całe grupy, nawet wielodziesięcioosobowe, były w stanie skorzystać z każdej atrakcji.
1: No to powiedzmy, co przygotowaliście tym razem?
0: Tegoroczny festyn odbywa się pod hasłem Archeomedicus, od magii do medycyny. Dlatego, że motyw przewodni to historia medycyny i historia dbałości o zdrowie i dobrostan. Dlatego przygotowaliśmy rzeczy związane z tym, jak sobie ludzie radzili z różnymi chorobami od początku swojego istnienia aż po czasy współczesne, jakie narzędzia, jakie metody służyły do tego, żeby naprawiać nasze zdrowie, jeśli coś się posypie. To jest jeden z filarów. Drugi filar to ruch. Wiadomo, że nie od dzisiaj, że sport to jest zdrowie, oczywiście w racjonalnych dawkach, więc mamy cały segment poświęcony ruchowi i dbałości o ciało poprzez sport. A kolejna rzecz to taki segment bardzo naukowy, gdzie zaprosiliśmy do współpracy rozmaitych naukowców z różnych wydziałów, instytutów archeologii i nie tylko, z uwagi na ten szeroki temat. I tam już opowiemy, skąd czerpiemy wiedzę na temat tego, jak dbano o to zdrowie w przeszłości, jakie specjalistyczne metody dzisiaj są wykorzystywane, żeby jak najwięcej odczytać z tej przeszłości.
1: Bardzo naukowo, ale to i tak jest w taki przystępny sposób przygotowane, żeby rzeczywiście wszyscy mogli w tym uczestniczyć.
0: Oczywiście. Mamy świadomość, że nasi odbiorcy to właściwie wszystkie grupy wiekowe, wszystkie grupy społeczne, więc wszystko jest podane w niesamowicie lekkiej i przystępnej formie, więc ci naukowcy, którzy na co dzień męczą się na konferencjach, pisząc artykuły, tutaj przyjeżdżają odpocząć i podzielić się normalnym, przystępnym językiem tym, co, nad czym pracują codziennie. Oczywiście mają mnóstwo ciekawych gadżetów. Tu specjalnie używam takiego słowa kolokwialnego gadżety, bo rzeczywiście są to rzeczy przyjemne do oglądania, do korzystania. Wszystkie atrakcje są nastawione na interakcję, że wszędzie będzie można podotykać, zobaczyć wszystko z bliska, skorzystać z mikroskopów, z jakichś urządzeń, które mają odstraszające nazwy, ale rzeczywiście są przyjemne i ciekawe w obsłudze.
1: A kto oprócz naukowców jeszcze przyjedzie do biskupina?
0: Oczywiście mamy całą grupę przyjaciół z rozmaitych grup rekonstrukcyjnych, które przyjeżdżają do nas regularnie. Mamy też zupełnie nowych, więc masa rzemieślników, którzy po dzisiaj kultywują tradycje rękodzielnicze rozmaitych dziedzin wytwórczości, ale z takich rzeczy związanych bezpośrednio z tematem festynu warto wspomnieć chociażby o grupie, która się nazywa Gdańska Rota Mieszczańska. Są to ludzie, którzy zajmują się rekonstrukcją średniowiecznych mieszczan, ale również zajmują się rekonstrukcją krzyżaków. Tych, którzy nam się źle kojarzą, warto wspomnieć, że krzyżacy to jest zakon szpitalny, więc będą prezentować pierwszy taki szpital polowy, żeby pokazać, jak w takich dosyć prostych, spontanicznych warunkach stworzyć miejsce, gdzie bezpiecznie można opatrywać rannych i przywracać do zdrowia chorych.
1: No, takie trochę na czasie teraz.
0: Tak, cała idea wybrania tego tematu była taka, żeby znaleźć coś, co jednocześnie będzie łączyło nasz dzisiejszy świat, to czym się interesujemy. Dzisiaj widzimy duży wzrost zainteresowania sposobem dbania o dobrostan. Każdy szuka jakiejś ciekawej metody i zauważyliśmy, że właściwie nic się nie zmieniło. Taka chęć dbania o zdrowie, poszukiwanie długowieczności towarzyszy ludziom od początku ich istnienia i możemy dzięki archeologii, dzięki historii prześledzić sposoby tego, jakie były w danym okresie pomysły na to, a były rozmaite.
1: No to teraz bardzo ważne pytanie. Czy będą bitwy?
0: Będą bitwy, bo oczywiście chcemy mówić o tych najbardziej pozytywnych aspektach dbania o zdrowie.
1: No, żeby do szpitala polowego trafić.
0: Tak, oczywiście nie zawsze było tak kolorowo i niestety archeologia częściej ma do czynienia z tymi sytuacjami odbiegającymi od normy, czyli łatwo możemy dostrzegać właśnie brak tego zdrowia i jakieś uszczerbki. Dobitniej widać to w przypadku ran wojennych czy takich bitewnych, dlatego też nieodłącznym elementem tegorocznej edycji festynu także będą bitwy bojów wczesnośredniowiecznych. Będzie też tutaj towarzyszyła nam lokalna bydgoska szkoła fechtunku, która powie i pokaże i opowie, jak za pomocą dawnych traktatów można było i można nadal trenować tak, żeby temu przeciwnikowi jak najskuteczniej ten uszczerbek na zdrowiu wykonać. Będziemy także prowadzić pokazy z ostrą bronią, oczywiście z zachowaniem należytej ostrożności, ale z wykorzystaniem specjalnych żelowych, balistycznych manekinów i tam pokażemy, jak ta wczesnośredniowieczna broń była rzeczywiście skuteczna i zabójcza, a to wszystko w kontekście znalezisk archeologicznych, zwłaszcza szkieletów, na których widoczne są ślady bardzo brutalnych zachowań z przeszłości.
1: I te bitwy będą codziennie, czyli czy ktoś przyjdzie w sobotę, w niedzielę, czy w środę, zobaczy.
0: Tak, program jest tak zaprojektowany, że właściwie niezależnie kiedy ktoś zdecyduje się, że chce przyjechać do biskupina, to tę garść najważniejszych rzeczy, najbardziej atrakcyjnych będzie mógł zobaczyć, a w weekend nawet dwukrotnie, jeśli mówimy o bitwie wojowników, bo ona się będzie odbywała. Każda z bitew będzie poprzedzona rozgrzewką ruchową dla wojowników i dla naszych odbiorców, bo tak jak wspomniałem, stawiamy na propagowanie ruchu i dobrych nawyków, ale rzeczywiście warto przed przyjazdem zapoznać się z programem, bo weekend nieco inny jest niż te dni powszednie, zwłaszcza jeśli o to chodzi o wykłady, które będą prezentowane na scenie głównej wydarzenia.
1: No wiadomo, w weekend przyjadą rodzice z dziećmi albo dziadkowie z wnukami, a w tygodniu to już bardziej właśnie szkoły. Przedszkola?
0: Dokładnie.
1: Maluchy też przyjeżdżają?
0: Przyjeżdżają. Widzimy czasami takie sympatyczne grupy, które trzymają się za ręce i ciągną długim wężem. No i dla nas to jest wspaniała sytuacja. Serce się raduje, bo wiemy, że kolejna generacja osób przyjechała po to, żeby dać się zarazić tym bakcylem. Wiemy, że oni jeszcze nie zapamiętają wszystkich rzeczy, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby widzieli, że muzeum to jest fajne miejsce, że warto tutaj przyjechać niezależnie od wieku i liczymy, że wrócą w podstawówce już bardziej świadomi i chłonni na nową wiedzę, a później za 20-30 lat przyjadą z kolejnym swoim pokoleniem.
1: Ale już widzimy oczami wyobraźni te bitwy na szabelki w przedszkolu.
0: No, miejmy nadzieję, że również zwrócimy uwagę na to, że takie bitwy mogą być niebezpieczne. I
1: potem do szpitala polowego
0: tak,
1: i tak.
0: Że cały tam łańcuch operacji przedstawimy, żeby nic nie zaskoczyło.
1: Mhm. A muzyka?
0: Muzyka oczywiście jest nieodłącznym elementem, więc będzie zarówno na scenie głównej kilka koncertów, w tym zespołu Huskar i Jawaryna. To są zespoły, które tworzą muzykę albo bezpośrednio zaczerpniętą ze źródeł historycznych, albo po prostu mocno się inspirują, wykorzystują rzeczywiste repliki instrumentów z dawnych czasów i uprzyjemniają nam czas. Będą koncerty w pełnym nagłośnieniu, bardziej kameralne koncerty, a cappella w części rezerwatu poświęconej wiosce wczesnośredniowiecznej. I tak jak często śmiejemy się, to są muzycy z krwi i kości, więc właściwie oni każdą wolną chwilę spędzają na tym, żeby grać i po prostu przystają w dowolnym miejscu rezerwatu, czasami nie do przewidzenia i po prostu sobie stoją i grają. Więc zawsze ta muzyka gdzieś w tle jest.
1: No to powiedzmy jeszcze o biletach. Czy można przyjechać tak z marszu w sobotę, nagle wstajemy rano, pogoda w miarę, to jedziemy?
0: Można przyjechać z marszu. Na festyn uruchamiamy dodatkowe kasy, żeby zminimalizować czas, który trzeba poświęcić na stanie w kolejkach i kupienie biletu, ale najlepszym wyborem jest zakupienie biletu wcześniej przez internet i wówczas możemy się po przyjeździe na miejscu kierować bezpośrednio do wejścia do rezerwatu i to na pewno usprawni samą obecność. Warto przyjechać dosyć wcześnie, bo program jest na tyle bogaty, że trzeba poświęcić naprawdę sporo czasu, żeby skorzystać z tych wszystkich atrakcji.
1: I rozumiem, że są i bilety normalne, i ulgowe, i jeszcze parę takich dodatkowych.
0: Dokładnie,
1: ulgowych.
0: bilety dla z kartą dużej rodziny, właściwie dzieciaki do 6 roku życia wchodzą za darmo, więc tych opcji jest naprawdę dużo i ze wszystkimi atrakcjami oraz tymi konfiguracjami biletów można zapoznać się na stronie www.biskupin.pl.
1: To jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, bo teraz sporo osób jeździ wszędzie z psem. Można do Biskupina zabrać
0: pieska? Oczywiście, oczywiście. My jako muzealnicy uwielbiamy psy. Większość z nas ma swojego pupila, więc rozumiemy, jak ważnym aspektem wyjazdu rodzinnego jest zabranie tego towarzysza, więc można wchodzić z psami. Jednak oczywiście wymaga to zachowania pewnych zasad, takich jak chociażby trzymanie psa na smyczy oraz trzeba mieć świadomość tego, że chociaż będziemy mogli większość rzeczy zwiedzać, istnieje tylko zakaz wprowadzania psów do pomieszczeń. Więc na przykład będzie trzeba zostawić z częścią rodziny pieska przed wejściem do pawilonu muzealnego i później ewentualnie się wymienić, ale zdecydowanie większość terenu jest dostępna z psami.
1: Cały Biskupin żyje tym festynem. Co z parkingami?
0: My jako muzeum dysponujemy darmowym dużym parkingiem, ale oczywiście jest on zbyt mały mimo swojej wielkości, więc na czas festynu zazwyczaj niezależnie od nas są organizowane parkingi na pobliskich polach i łąkach. Dodatkowo istnieje możliwość parkowania przy Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji i następnie przejechanie tym pociągiem, kolejką wąskotorową, również w pobliskich miejscowościach, takich jak Gonsawa są miejsca. No i w zależności od tego, czy lubimy spacerować, można wybrać miejsce bardziej oddalone lub mniej od muzeum. To jeszcze mogę jedną rzecz zachęcić, która jest dla mnie ważna, bo jest to impreza plenerowa oczywiście, więc mogłoby się zdarzyć tak, że pojawią się jakieś nie końca zgodne z prawdą prognozy pogody, więc mogę tutaj uspokoić wszystkich zachęcających, aby się nie martwić, bo większość atrakcji jest zaprojektowana tak, żeby znajdowały się we wnętrzach budynków, we wnętrzach zrekonstruowanych chat, w dosyć dużych i przestrzennych namiotach, więc jesteśmy gotowi na ewentualny deszczyk lekki, ale nie ma się co tym przejmować, bo rzeczywiście nawet często jak prognozy pogody są niesprzyjające,
1: to w Biskupinie jest słońce.
0: Pada wszędzie dookoła, może nie zawsze jest słońce, ale ten deszcz nie pada. Coś jest magicznego w tych jeziorach, które chyba powstrzymują te fronty atmosferyczne i rzeczywiście pada dookoła, a w Biskupinie jest sucho. Mhm.
1: Czy jeśli ktoś był w Biskupinie wiele lat temu, może nawet sam w szkole podstawowej będąc, to jak dzisiaj przyjedzie, będzie zaskoczony? Coś się zmieniło przez te lata?
0: Tak, oczywiście zależy to od tego, kiedy był w tej podstawówce, ale na pewno jeśli był przed 2014 rokiem, to zobaczy bardzo dużą zmianę, bo od tamtego roku funkcjonują dodatkowe rekonstrukcje, które można zwiedzać, ale jeśli mówimy o kontekście festynu, to oczywiście warto przyjechać każdego roku, no bo ten motyw przewodni się zmienia. W tamtym roku była sztuka, w tym roku jest zdrowie i medycyna, więc znaczna część tego, co pokazujemy turystom, się zmienia. I zresztą zauważamy, ja pracuję zaledwie kilka lat, ale już z widzenia znam mnóstwo osób, które przyjeżdżają na poszczególne edycje festynu i ogólnie na inne wydarzenia, czyli widujemy się kilka razy w roku i co prawda nie rozmawiamy ze sobą, ale takim miłym uśmiechem i dzień dobry powiedzianym wzrokiem się mijamy.
1: Zatem do zobaczenia w Biskupinie, festyn od 12 do 16 września.
0: Zgadza się, uwielbiam żegnać się słowami, do zobaczenia.
2: W radiu preferujemy do usłyszenia, ale w tym przypadku jak najbardziej do zobaczenia. Z Albinem Sokołem z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie rozmawiała Beata Korzeniowska, dziękujemy. Za chwilę odwiedzimy szpital Jurasza i powiemy o kampanii Złota Wstążka.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Niekiedy zaczyna się od drobnej zmiany w zachowaniu lub wyglądzie. Warto tego nie przeoczyć, bo wczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse na wyleczenie. I do tej uważności zachęca kampania Złota Wstążka, której organizatorem jest Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Jej oddział działający w szpitalu Jurasza informuje i edukuje przez cały rok, ale we wrześniu te działania się nasilają. Agnieszka Wynarska postanowiła odwiedzić odwiedzić bydgoski oddział fundacji, by zapytać o profilaktykę oraz porozmawiać z rodzicami dzieci, u których zdiagnozowano nowotwór. To historie niełatwe, często związane z codzienną walką i olbrzymią determinacją, ale we wszystkich najważniejsza jest miłość i nadzieja. Zapraszam do wysłuchania rozmów przeprowadzonych przez Agnieszkę.
4: Dzień dobry, Jolanta Sękowska, dyrektor oddziału Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową w Bydgoszczy. Wrzesień to tradycyjnie już od wielu lat miesiąc kampanii Złotej Wstążki. Jest to miesiąc, w którym szczególnie zwracamy uwagę na choroby nowotworowe u dzieci. Jest to miesiąc, w którym my mówimy, że powinniśmy być onkoczujni, czyli każda zmiana, która występuje u dziecka, a jest czymś, z czym się nie spotykaliśmy na co dzień, musi być sprawdzona, skontrolowana, zbadana, czyli pragniemy uderzyć w najbliższe środowisko dziecka, rodziców, rodzinę, w lekarza pierwszego kontaktu, w nauczycieli, w opiekunów, aby bacznie przyglądać się naszym dzieciom i bardzo szybko reagować, bo wiemy, że czym szybsza reakcja, szybsze skontrolowanie, zbadanie, tym szybszy sukces, wyleczenie.
5: Co powinno budzić niepokój?
4: Co? Stany podgorączkowe, siniaki, wybroczyny, bóle kości, takie infekcyjne, długie, przewlekłe stany infekcyjne muszą zwrócić uwagę rodzicom, aby to skontrolować.
5: Co przez ten cały miesiąc będzie się tutaj w klinice działo?
4: We wrześniu zorganizowaliśmy dla dzieci wiele różnych warsztatów, wiele przedstawień, imprez. Będą się one odbywały w każdy wtorek i w każdy czwartek. Rozpoczęliśmy wczoraj pokazem kulinarnym kuchni Gazdówka, gdzie dzieci zapoznały się z takimi podstawowymi, tradycyjnymi potrawami góralskimi. Były oscypki, były smażone sery różnego rodzaju. Zapoznały się też również z technologią powstawania tych serów. Oprócz tego mamy jeszcze takie warsztaty jak pokazy ratownictwa medycznego, mamy kino sferyczne, mamy jogę, mamy gongi, misy tybetańskie, mamy zajęcia z Akademii Chemika, czyli wulkany i ciekły azot, oczywiście najbardziej lubiane przez dzieci musztardowe lody, czyli lody o bardzo dziwnych, niespotykanych smakach, oczywiście też produkowane za pomocą ciekłego azotu i kończymy miesiąc oczywiście kolejnym kulinarnym pokazem w wykonaniu pana Marcina Szukaja. W Polsce co roku diagnozę choroby nowotworowej słyszy 1200 rodzin. Dlatego też równo z kampanią Złotej Wstążki we wrześniu rusza nasze przedsięwzięcie, a mianowicie Rakreaton. Jest to przedsięwzięcie mające na celu zbieranie kilometrów. Musimy zebrać 1 200 000 kilometrów, aby uzyskać od naszych partnerów bardzo znaczącą kwotę w wysokości 120 tysięcy na potrzeby naszych dzieci. Można je zbierać za pomocą kroków, za pomocą biegania, za pomocą jazdy na rowerze. Każdy krok, każdy kilometr jest dla nas na wagę złota.
5: Jakie dzieci teraz aktualnie są na oddziale? Czy młodsze, starsze, bo to tak też pewnie różnie bywa?
4: Nie możemy ogólnie powiedzieć, w którym przedziale wiekowym jest większa częstotliwość zachorowania. U nas dzieci są w wieku od urodzenia aż do 18 roku życia. I one tak się właśnie chyba równo rozkładają. Czyli mamy i maluszki, i średnie dzieci, i już takie w wieku nastoletnim.
5: Niedługo czeka was też przeprowadzka, prawda? Bo tutaj centrum się buduje i będziecie też mieli nowe miejsce, taką fajniejszą, lepszą przestrzeń do pracy, do leczenia.
4: No, mamy obiecane i czekamy na to z utęsknieniem i no, będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli znajdziemy się w nowych pomieszczeniach, w większych pomieszczeniach i będziemy mieli lepszą taką logistykę na co dzień. No czekamy. A jak to będzie wyglądało, zobaczymy.
6: Nazywam się Jakub, tak? Jestem ojcem Iwa, który zachorował na ostrą białaczkę limfoplastyczną. Od 28 lutego zauważyliśmy u niego to, więc pojechaliśmy z nim do Grudziądza na oddział. Wykazali mu w krwi, że po prostu ma białaczkę i przetransportowali go razem z moją mamą, babcią jego, tutaj do Bydgoszczy, do szpitala. No i tak właśnie się nasza historia zaczęła. Zauważyłem po prostu, jak się bawił po prostu puzzlami i chrupki, a ty po prostu mi cały zbladł. W ogóle myślałem, że co zjadł coś, czy coś pokanie żołądka, czy coś, ale po prostu mi cały zbladł, nic nie mówił i od razu na oddział i przestraszyłem się, jak się mówi, bo tak naprawdę jest przy dzieciach, nie?
5: Czyli takie objawy pan zauważył, takie fizyczne u syna?
6: No, tak, po prostu się syn blady zrobił i usta miał, zawsze miał czerwone, a nie miał całe blade. I od razu pojechaliśmy, od razu. Dzwoniłem po mamę, bo moją jeszcze córkę sam wychowuję, dlatego dzwoniłem, żeby moja mama pojechała, bo ja tam z dala od szpitala, jak się mówi, no ale co zrobić?
5: No ale dziś pan jest synem w szpitalu, już długo.
6: Tak, siedzę. Od 28 lutego siedzę z nim, no. Walczymy dalej. Dobrze znosi chemię teraz dobrze znosi. Bo na początku to wiadomo, że są skutki uboczne, jak się mówi. A tak to ogólnie dobrze. Ważne, że są, jak się mówi, są takie leki, że można wyleczyć z tego i walczyć te 2 lata z tym.
7: Walczyć
6: do końca. Ja bym powiedział tak, rodzicom, którzy mają dzieci, tak jak ja mam dzieci, tak jak są ojców wychowującym, jestem dzieci sam, ja na przykład, jak są moją rodzinę, bym powiedział tak, jak będą jakieś objawy u dziecka, to proszę na pewno jechać do szpitala, bo nic nie wiadomo, co w życiu nas spotka, nic nie wiadomo, co może to dziecko mieć w genach jakoś czy coś. Proszę przyjechać na oddział, bo to nic nie wiadomo, na jakim oddziale nawet wyląduje. Przykre jest naprawdę mówić takie coś, że jak ja tu tutaj przyszedłem, jak dzieci zobaczyłem w tej onkologii, to się złapałem za głowę i płakałem, bo to nikt tego nie przeżyje, jak ojciec nie przeżyje, czy matka nie przeżyje, jak ma dziecko zachoruje na białaczkę po prostu. Czy na jakąś inną chorobę.
5: Co jest dla pana najtrudniejsze w tej chorobie teraz?
6: Dla mnie najtrudniejsze jest pogodzić się dom i szpital i córka.
5: Bo w domu córka jest
6: z babcią,
5: a pan większość czasu tutaj spędza.
6: Tak.
5: Czy ta rozłąka jest trudna?
6: No, trochę tak, no bo wiadomo, że tęsknię.
5: I ta codzienność szpitalna też jest trudna.
6: No, co zrobić? No ale nic na to nie poradzimy. Musi być tak, jak jest, bo innej opcji nie ma. My pół roku już leczymy, jeszcze półtora roku pewnie. Po prostu jesteśmy w szpitalu, tak po prostu przyjeżdżamy na chemię i odjeżdżamy. Na przykład na tydzień pojedziemy do domu i za tydzień wrócimy na kontrolę i potem złe wyniki spadną, to zawsze zostajemy na oddziale i tak właśnie taka jest ruletka. To zależy od Iwa, od mojego syna, wyniku po prostu, a tak to jest naprawdę dobrze.
5: Jeśli pan pozwoli, to zapytam jeszcze o taką sytuację rodzinną, bo czy pan musiał zrezygnować z pracy, żeby się synem zająć?
6: Tak, musiałem zrezygnować z pracy, musiałem wszystko, jestem po rozwodzie. I dlatego trzeba było coś zrobić. W wyższych rangach są dzieci. A pieniądz to i tak jest, pieniądz jest, a pieniędzy nie ma później, tak to jest.
8: No, u Karolinki pojawiły się 2 lata temu siniaczki na nóżkach.
2: Mówi Wiesław Magalski, tata Karolinki.
8: Zrobiliśmy badanie podstawowe krwi, okazało się niski poziom płytek krwi, no i trafiliśmy tu na oddział onkologii. Okazało się, że jest zespół mielodysplastyczny i jest potrzebny przeszczep szpiku. Tu Karolinki był tak. No dalej czekaliśmy na dawcę. W granicach 5-6 miesięcy czekaliśmy, no dawca się znalazł. No przygotowanie do przeszczepu, chemioterapia była podawana, no później był sam przeszczep. No i tam powikłania po przeszczepie, no to wiadomo jest różnie, jak to jest, nie? Bo to wiadomo jest inny szpik, przychodzi do organizmu i po prostu, no tak to już się dzieje. Czasami się bezinwazyjnie przeszczep przyjmuje, a czasami jest tak, że po prostu jest tak, jak u nas było, nie? Takie komplikacje tam wychodziły. No ale teraz ogólnie jest dość dobrze. Jesteśmy teraz na etapie fotoferez. To są takie pozaustrojowe fotoferezy. Także są, krew jest pobierana, naświetlana, po prostu i wraca do organizmu, nie? Celem wzmocnienia odporności tutaj u Karoliny, nie? Także.
5: To można powiedzieć, że jesteście na końcówce leczenia? Dobrze to rozumiem? Czy to jeszcze za szybko, żeby tak powiedzieć?
8: Jeszcze troszeczkę. To jeszcze tak w granicach, tak rok, 2 lata pewnie, nie? Jak będzie wszystko dobrze, oczywiście, nie? No może być czasami, że będzie szybciej. No to jest różnie. Nie? Z leczeniem, z tym to jest nieprzewidywalne, nie? Czasami myśli, że jest okej, a na drugi dzień coś wyjdzie, że wyniki czy coś się zmieni po prostu, nie? Ale ogólnie tak jest, przeszczep się ogólnie przyjął, nie? Także teraz po prostu kwestia leczenia dalszego, nie?
5: Jak bardzo się zmieniło życie waszej rodziny po diagnozie?
8: No jak się dowiedzieliśmy, no to się tak po prostu o 180 stopni się odwróciło wszystko, nie? Wiadomo, nic nie było ważne, tylko po prostu teraz tylko kwestia leczenia, przyzwyczajenia się z tym, oswojenia po prostu, nie? Bo wiadomo, coś nowego, jak to leczyć, jak to się zachować, wiadomo, dodatkowo przygotowanie jedzenia specjalne, no specjalne troski, wszystko, nie podawanie leków, to wszystko, nie, sterylność cała, wszystko, no wiadomo, po przeszczepie, nie, to żadnych roślin, żadnego kurzu, wszystko musiało być tak idealnie zrobione, nie, dodatkowo wszystkie jedzenie spożone, owoce, wszystko musiało być tak przygotowane i świeżutkie, wszystko na te, nie, także, no ale daliśmy radę, także teraz już jest coraz to lepiej, no wiadomo, trzeba też uważać na wszelkie jakieś tam infekcje, nieinfekcje, wszystko trzeba po prostu być na ten, maseczka jakaś, ochrona, wszystko, nie wiadomo, dezynfekcja rąk, czyli wszystko takie na te, nie? Pod kątem tego, żeby to wszystko bezpiecznie było.
5: Często bywacie teraz, no w tych ostatnich czasie, tak, w szpitalu, więc ta organizacja życiowa też jest trudna pewnie, pogodzenie i opieki, pracy i też domu, który przecież też jest.
8: Dokładnie. No w granicach tak 2 tygodnie, 3 tygodnie, różnie, zależy. No teraz te fotoferezy mamy raz w miesiącu. Przedtem były częstsze, co 2 tygodnie mieliśmy tak te fotoferezy. No jakieś podanie immunoglobulin, jakaś poradnia. No także z reguły tam 2-3 razy w miesiącu jesteśmy tutaj na oddziale, nie? Także to trwa już od 2 lat, nie? Także no cały czas tam jakoś tam próbujemy organizować i z pracą, i z domem, i z rodziną, i z wyjazdami, ze wszystkim. Także zamieniamy się. Raz żona, raz ja, no wiadomo, urlop, jakiś chwila wolnego, no to jak mi pasuje, jadę, jak żona ma wolne, żona jedzie, po prostu, no tak się uzupełniamy w tym wszystkim, nie?
5: Jak się czujesz?
7: Dobrze.
5: Zupę jesz, widzę. Dobry rosół? Mhm. Dobrze tu gotuję?
7: Nie, tu mama.
5: Mama. No i jak tutaj jest w tym szpitalu?
7: No, nie jest najgorzej, ale lepiej w domku, bo w domku jest inaczej.
5: Zabawki i swoje łóżko pewnie, co?
7: A tu jest trochę inaczej, ale wolę w domku.
5: Ciężko jest to wszystko wytrzymać, czy nie? Czy tata tutaj wspiera?
7: Nie chcę mieć tej choroby już. Chcę być już zdrowa. Już mi się nie chce tu przyjeżdżać. Chcę być już w domu cały czas. I chcę być tylko w domu.
5: Co lubisz robić?
7: Lubię jeździć na rowerze, grać w piłkę, badmintona, grać w jakieś karty, gry planszowe, jakieś różne gry fajne. W szachy lubię grać z tatą, bawić się na dmuchańcach. Mam prywatnego, bo nie mogłam takiego wspólnego z dziećmi, to mi kupili prywatnego i mam go na zawsze, prywatnego swojego. Lubię robić zadania, kolorowanki, rysować i ja bardzo wiele rzeczy lubię.
2: W ramach kampanii Złota Wstążka w szpitalu Jurasza odbywają się m.in. Akademia Chemika, pokazy kulinarne czy tworzenie domków i aut z drewna. A jeśli ktoś z Państwa zechciałby wesprzeć działania Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową, może dołączyć do Rakreatonu. To wyzwanie sportowo-charytatywne, którego celem jest wspólne pokonanie 1 200 000 km. Nagrodą za powodzenie będzie wsparcie dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Trafi do nich 120 tysięcy złotych. Kilometry można nabijać do 30 września, biegając, spacerując lub jeżdżąc na rowerze. A za chwilę spojrzymy, co piszczy w młynach rotera.
3: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak, pora spojrzeć na wrześniowe propozycje kulturalne, a w związku z tym zapraszam już teraz do Młynów Rotera. Podobnie jak przez całe wakacje, również na początku roku szkolnego dzieje się tam naprawdę dużo, zresztą zachęcam do posłuchania.
9: Cieszysz się, że wakacje minęły?
10: Nie cieszę się, bo mieliśmy teraz przez całe wakacje super projekt Młyny na Lato, który tętnił życiem właśnie na tarasie. Odbywały się koncerty, potańcówki, występy muzyczne. muzyczne, koncerty dla dzieci, no i też pokazy filmowe. Także było super tutaj w tym roku podczas naszych Młynów na Lato. No ale też kolejne wydarzenia wrześniowe zapowiadają się bardzo ciekawie, także no nie zwalniamy tutaj tempa w Młynach Lutera, cały czas coś się dzieje.
9: No to super mieliście. Gustaw Nowak i za chwilę porozmawiamy z, a już w sumie zaczęliśmy rozmawiać z Adrianną Kwiatkowską z Młynów Rotera, gdzie zawitałem, no i powiedzieliśmy o tym, co minęło, a powiemy o tym, co przed nami, no bo nie zwalniacie tempa, to co roku mówię po wakacjach, nie zwalniacie tempa, nie zatrzymujecie się, tylko wręcz przeciwnie, chyba jeszcze wyższy bieg wrzucacie na początku września.
10: Działamy na pełnych obrotach, no i rzeczywiście ten wrzesień też mamy bardzo intensywny. Będziemy w tym miesiącu realizować właściwie przez cały wrzesień taki projekt Co słychać na dużym ekranie. Będą to warsztaty, spotkania, spacery realizowane w ramach programu Kultura Dostępna właśnie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tutaj będziemy w ramach tego cyklu, można tak powiedzieć, właśnie spotykali się z osobami z niepełnosprawnością wzroku, ale też zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby wziąć udział w takich warsztatach, czy tam spotkaniach, spacerze, żeby po prostu też doświadczyć tego, jak takie osoby z niepełnosprawnościami wzroku w społeczeństwie funkcjonują.
9: A to na czym to będzie polegać?
10: Już na początku września, 9, będziemy mieli najpierw pokaz filmu. Będzie to film pod tytułem Mała Mama. Ten film opowiada o tym, czy gdybyśmy byli w wieku naszych rodziców i spotkalibyśmy ich właśnie w tym samym momencie naszego życia, czy byśmy się z nimi zaprzyjaźnili, czy nasze drogi by się przecięły, kiedy właśnie bylibyśmy, powiedzmy, dziećmi. Jest to taka historia, która opowiada właśnie o tym momencie w naszym życiu, kiedy rzeczywistość poznawaliśmy przede wszystkim sercem, czyli właśnie jak byliśmy dziećmi. Bardzo piękny film. Film posiada audiodeskrypcję, więc osoby, które chciałyby skorzystać z tej audiodeskrypcji, prosimy, aby przyszły na film ze swoimi słuchawkami i z telefonem, z zainstalowaną aplikacją Kino Dostępne 2.0.
9: Co jeszcze w ramach tego projektu przygotowaliście?
10: Jeszcze dopowiem, że pokaz filmu Mała Mama odbędzie się 9 września o godzinie 18 i jest to wydarzenie dostępne bezpłatnie dla wszystkich, obowiązują tylko zapisy. W ramach tego samego cyklu będzie też realizowany w Młynach spacer Filmowa Bydgoszcz, czyli spacer ścieżkami tutaj bydgoskich zakamarków, gdzie będziemy opowiadać o bydgoskich kinach i filmach, które powstawały w naszym mieście. I też przewodnik będzie, jakby opowieść będzie przez przewodnika dostosowana również do grupy osób słabowidzących i z niepełnosprawnością wzroku, więc podczas tego spaceru przewodnicy będą stosowali audiodeskrypcję do przygotowanych wcześniej zdjęć i wybranych fragmentów filmów oraz do opisu przestrzeni, które będziemy podczas tego spaceru odwiedzać. Ten spacer odbędzie się 18 września o godzinie 16. Również dostępny jest dla wszystkich bezpłatnie i obowiązują na niego zapisy.
9: To bardzo ciekawie brzmi. Można się już zapisywać?
10: Można się już zapisywać. Jest to o tyle ciekawe doświadczenie, że osoby, które widzą, nie dostrzegają często jakby sytuacji, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnością wzroku. To znaczy, jak poznają te osoby przestrzeń, jak widzą budynki, jak trudno to opisać, ale właśnie uczestnicząc w takim spacerze, można poznać rzeczywiście perspektywę tej drugiej osoby i zwiększyć też swoją świadomość na temat życia w społeczeństwie, które jest bardzo różne.
9: Dobrze, ale w ramach projektu jeszcze więcej nas czeka.
10: Czekają nas jeszcze bardzo ciekawe warsztaty dźwiękowe, dźwięk w filmie. Te warsztaty odbędą się w Akademii Muzycznej, z którą współpracujemy właśnie w ramach tego wydarzenia. I jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak powstają dźwięki, które słyszymy w filmach, w słuchowiskach radiowych, to właśnie podczas tych warsztatów będziemy mogli dowiedzieć się, skąd biorą się kroki bohatera, skrzypienie drzwi, szelest ubrania, odgłosy deszczu czy stłuczonego szkła. I to właśnie na tych warsztatach będziemy się tego uczyli. Te warsztaty dźwięk w filmie, warsztaty dźwiękowe poprowadzi dla nas Katarzyna Figat, która jest reżyserką dźwięku, a także Mateusz Irisik, który również również jest reżyserem dźwięku, absolwentem Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Także bardzo tutaj mamy topowych prowadzących te warsztaty i one odbędą się w 2 dni. Będą 24 września, jedna grupa o godzinie 11.30, druga grupa o 14.00 i tak samo 25 września, jedna grupa 11.30, druga grupa o 14.00. Bardzo wszystkich serdecznie zachęcam. Te warsztaty również są bezpłatnie i obowiązują na nie zapisy.
9: Widzę, że cykl Co słychać na dużym ekranie zakończycie jeszcze we wrześniu, także na kilka tygodni go zaplanowaliście.
10: Zaplanowaliśmy go na razie opowiadam o tych wrześniowych wydarzeniach. W październiku prawdopodobnie jeszcze też coś będzie. Także zapowiadają się bardzo ciekawe spotkania z różnymi specjalistami, ale na koniec września, jakby klamrą tego wrześniowego cyklu, będzie też pokaz filmu. Będzie to film pod tytułem Blisko, czyli też tutaj taka opowieść o przyjaźni dwóch nastolatków, którzy spędzają ze sobą czas. Ich relacja jest spontaniczna, żywa. Także jak to na 13-latków przystało. I tutaj ten film będzie 30 września prezentowany w Młynach o godzinie 18.00. Wstęp bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych i obowiązują na niego zapisy.
9: A myślisz, że ja jako osoba pracująca w radio powinna się zainteresować tym cyklem?
10: Uważam, że radiowcy szczególnie powinni zainteresować się cyklem Co słychać na dużym ekranie, bo wy przede wszystkim komunikujecie się ze światem za pomocą zmysłu słuchu i jesteście w stanie osobom niedowidzącym czy z niepełnosprawnością wzroku, jakąkolwiek niewidomym, jesteście w stanie opowiedzieć o świecie właśnie za pomocą radia.
9: Dobrze by było, żebyśmy potrafili. No dobra, no to wybiorę się w takim razie. Do zobaczenia tutaj na miejscu, ale przecież to nie wszystko, co Młyny Rotera przygotowały na najbliższe, na nadchodzące tygodnie, no bo widzę na twojej kartce, na kilku kartkach jest tutaj tego trochę.
10: Jestem przygotowana, jak zwykle. No tutaj w połowie września, 11 września jeszcze zapraszamy mieszkańców Bydgoszczy do uczestniczenia w takim niecodziennym, wyjątkowym wydarzeniu, bowiem w Młynach Rotera odbędzie się gala wręczenia Bydgoskiej Literackiej Nagrody Roku Strzała Łuczniczki. Co prawda konkurs już się odbył, ale gala jest takim kulminacyjnym momentem tego konkursu. Konkurs jest organizowany przez prezydenta miasta Bydgoszczy na najlepsze książki wydane po raz pierwszy w ubiegłym roku lub które treścią czy osobom twórcy związane są z Bydgoszczą i przyznawane zostaną nagrody w 3 kategoriach. Będzie to poezja, proza i eseistyka oraz poziom edytorski. Także wszystkich zainteresowanych mieszkańców, gości Bydgoszczy tutaj odwiedzających nasze miasto zapraszamy do udziału w tej gali, która odbędzie się 11 września o godzinie 18.00. Wstęp jest bezpłatny, ale też obowiązują na tą galę zapisy. To jest ciekawe.
9: No to będzie możliwość spotkania się z twórcami tych wyróżnionych czy nagrodzonych książek, a pewnie do nabycia własnych egzemplarzy również.
10: 12 września też zapraszamy najmłodszych, dzieci w wieku od 7 do 10 lat, bo odbędą się u nas warsztaty familijne. Będzie to taka familijna gra terenowa, inspirowana naszą książką Detektyw Kaczka i jego paczka. I tutaj...
9: Ja czekam na kolejną część.
10: Już niedługo, niedługo będziemy informowali, co tam się będzie dalej z tą książką działo. Także na razie warsztaty, familijne gry terenowe. No i tutaj właśnie Bernard, czyli główny bohater, zgubił swoją ważną teczkę, w której miał wszystkie notatki, po prostu wszystkie notatki detektywa zaginęły, a bez nich rozwiązanie jakiejkolwiek sprawy nie będzie możliwe. Także wyruszamy na taką rodzinną wyprawę, gdzie będziemy odnajdywać pozostawione przez Bernarda różne tropy i spotkamy tutaj się po to, żeby rozwiązać właśnie zagadkę, gdzie ta teczka Bernarda się znajduje. Te warsztaty odbędą się 12 września o godzinie 13.00. Zbiórka odbędzie się właśnie przy nowym miejscu, przy naszej kawiarni Nowe Miejsce na tarasie Młynów i jest dedykowane to wydarzenie dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat z opiekunami i koszt udziału to 20 zł, ale wejściówka jest już jednym biletem dla opiekuna, rodzica i dziecka. Także nie trzeba dla rodzica kolejnego biletu. No i te bilety można kupić online na stronie Młynów.
9: Także to ogłoszenie do tych młodych, uzdolnionych detektywów i detektywek, no bo trzeba teczkę znaleźć przecież. Co dalej?
10: Również na początku września, tego 12 września, to jest dla nas taki intensywny dzień po prostu. Tego dnia będzie też wernisaż wystawy. Będzie to wystawa czasowa Bożenny Biskupskiej. Tytuł tej wystawy to Czas jest byciem, bycie jest czasem, czas wewnętrzny i sztuka Bożenny Biskupskiej. Organizatorem tej wystawy jest Fundacja Mózg, Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych, a także Fundacja Sztuki Współczesnej in situ, no i Młyny Rotera. I na tej wystawie artystka pani Bożenna Biskupska zadaje właśnie takie pytanie, czym jest czas, jeśli nie mierzymy go zegarem, lecz doświadczeniami poprzez własne istnienie. Także tutaj poszukamy takiej odpowiedzi. Na wystawie będzie można zobaczyć przekrój prac pani Bożenny Biskupskiej przez malarstwo, rzeźbę, po sztukę audiowizualną. I wernisaż tej wystawy odbędzie się 12 września o godzinie 18 w Młynach Rotera. Oczywiście wstęp bezpłatny, a ta wystawa w ogóle zostanie z nami aż do 6 stycznia 2027 roku.
9: Do 6 stycznia, czyli mamy jeszcze sporo czasu, a swoją drogą są naukowcy, którzy twierdzą, że czas jest tylko złudzeniem. Także być może odkryjemy to też na tej wystawie. Ale jeszcze mamy coś na wrzesień.
10: Takie pytanie będzie można zadać bezpośrednio pani Bożennie, bo 13 września odbędzie się jeszcze takie spotkanie właśnie z nią, które poprowadzi Ela Jabłońska, i to spotkanie będzie właśnie wokół tej wystawy, także 13 września na godzinę 12 również zapraszamy na takie dodatkowe spotkanie wokół wystawy. No i jeszcze na koniec miesiąca, 26 września, będzie u nas realizowane takie wydarzenie Dobre Jutro, międzykulturowe śniadanie integracyjne.
9: Na słowo śniadanie ja już jestem kupiona.
10: Na to wydarzenie zapraszamy ze swoim prowiantem, co prawda, ale też w razie co kawiarnia Nowe Miejsce oferuje różnego rodzaju smakołyki, kawę, herbatę, także nie ma co się ograniczać właśnie do tego, że to śniadanie tak nazwane dumnie, ale jednak bez jedzenia, można przynieść swoje. I to spotkanie jest dedykowane osobom z doświadczeniem migracji, czy też osobom miejscowym, ale takim otwartym, które chcą poznać perspektywę innych. I będzie już to trzecie spotkanie z tego cyklu. Będziemy poznawać się, rozmawiać, budować relacje, spotkamy właśnie przy wspólnym stole. Nie trzeba nikogo wcześniej znać, ani nie trzeba dobrze mówić po polsku nawet. Można po prostu przyjść, usiąść i spędzić czas w takiej życzliwej, nieformalnej atmosferze.
9: Bardzo mnie cieszy to, jak mówisz o tym, że jest któreś spotkanie z cyklu, no bo to znaczy, że jakieś grupy się zawiązują wokół waszych wydarzeń i jest sens to kontynuować. Także co, życzę po prostu, żeby jak najwięcej takich sukcesów organizacyjnych się tutaj wydarzało.
10: No dziękujemy bardzo i zapraszamy oczywiście do Młynów, żeby jak najwięcej osób jeszcze przychodziło na te nasze wydarzenia.
9: Zapraszała oczywiście Adrianna Kwiatkowska, a podpowiedzmy jeszcze, że jeśli czegoś nie zdążyliście zapisać, no to wszystko można znaleźć elegancko ułożone na stronie internetowej Młynów Rotera. A plany na jesień, jak się szykują?
10: No, jesteśmy bardzo zapracowani, bo przed nami w październiku Bydgoskie Dni Projektowe, czyli festiwal trzydniowy, na który już teraz zapraszam. Festiwal odbędzie się od 9 do 11 października i już powoli zdradzamy szczegóły na naszych stronach, także też prosimy obserwować nasze media społecznościowe, stronę, bo tam za niedługo pojawi się pełen program.
2: I tak dotarliśmy do końca naszego radiowego spaceru po Bydgoszczy. Oczywiście na następny wyruszymy wspólnie już za tydzień. Ja nie mogę się doczekać i liczę na Państwa obecność. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
3: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć